0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Piątek, weekend.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: Reklama.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Inowrocław widziany oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
4: Edmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy, bywalcy Inowrocławia, obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca. A teraz może pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
3: Jakie to obiekty?
4: Oczywiście.
3: Inowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład Szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku. A więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Inowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też, bo była piękna aula. Tam rozpoczynałem swoją pracę zawodową jako nauczyciel WF-u i ta piękna aula, w której kiedyś urzędowali radni, służyła jako taka prowizoryczna sala gimnastyczna potem. A dzisiaj tej szkoły nie ma, więc jest tylko miejsce. Można stanąć na tym miejscu, popatrzeć, co tu się działo. Na pewno bardzo ciekawym jest dawne starostwo, czyli obecny urząd miejski przy Alei Ratuszowej. To jest obiekt, który też ma niesamowitą historię, ile tam przewinęło się ciekawych postaci. Tam narodziła się też ta w umysłach tych Niemców, niemieckich urzędników, ta zbrodnia zwana Krwawą Niedzielą w więzieniu. Bo tam była ta lista tych zakładników, tych więźniów i z tą listą przyszli ci dwaj zbrodniarze, żeby wykonać prywatny wyrok.
4: Jak według pana zmieniło się spojrzenie na Inowrocław przez lata pracy? Historyką mówi pan 50 lat, około się pan tym zajmuje.
3: Spojrzenie
4: tak,
3: czyje?
4: Na nasze miasto, spojrzenie mieszkańców, mieszkańców innych miast ogólnie, spojrzenie na nasze
3: życie. Ono oczywiście się...
4: podwórko.
3: Ono się oczywiście też zmienia, bo miasto raz przeżywa okres prosperity, a innym razem upadku.
4: Sinusoida.
3: I w związku z tym to zdanie o naszym mieście też nie jest jednolite. Ale dzisiaj ciężko. Dzisiaj po pierwsze jest mało znane. Chyba za mało robimy w kwestii promocji. No czasami promocją może być jakieś konkretne działanie. To jest chyba najlepsza promocja. Nie żeby tylko wydać folder, który pokazuje to, co mamy, ale po prostu dodawanie nowych rzeczy. Żeby było głośno. Tak jak tężnia taką rolę wypełnia. Tężnia taką rolę wypełnia. Tylko trzeba takich tężni, w cudzysłowie, mieć więcej. Nie mamy kopalni niestety, bo jak gdyby była kopalnia, to byśmy mieli wielki atut. Dzisiaj, kiedy ta turystyka też zyskuje na znaczeniu, a przemysł trochę nam upada, więc musimy czymś to zastąpić. powstają czasami obiekty, które są oczywiście same w sobie pozytywne, cenne nawet, ale nie stanowią czegoś wyjątkowego. Bo jeśli zbudujemy na przykład termę, i jest to mała terma, to inne miasta nas przebijają. Tutaj nie możemy na tej bazie zbudować narracji, że oto przyjeżdżajcie wszyscy do Inowrocławia. Mamy... Dobrze, że uratowano ten kawałek muru miejskiego przy ulicy Kaszczelańskiej, bo on się tam już sypał, a ponieważ tych śladów średniowiecza mamy tak mało, no więc trzeba było go ratować. Ale znów, tak obiektywnie mówiąc, nie zaimponujemy hełmnu Toruniowi czy innym miastom na Śląsku, które mają mury dookoła niemal, to tym kawałkiem nie zaimponujemy. To nie są argumenty, by móc żeby się miasto przebiło. Ale to nie jest takie łatwe wymyśleć teraz coś takiego, co byłoby realne do zrobienia i miało ten aspekt takiej wyjątkowości.
4: I ciekawości dla odbiorców.
3: Dlatego chwała, trzeba chylić czoło przed panem Janem Osetem nieżyjącym i jego współpracownikami, którzy założyli komitet społeczny budowy tężni, bo wtedy jeszcze te tężnie nie były takie modne. Oczywiście w sąsiednim Ciechocinku są stare tężnie. Wtedy jeszcze była niewielka tężnia w Konstancinie, a my jako trzecia, duża, ładnie pomyślana,

0: jeśli się posiada materiały. Gdybym zaczynał od zera i no to nie, to wtedy to są lata pracy. Ale ja wykorzystałem te swoje lata pracy i to, co w komputerze miałem, to tylko zebrałem. Ale jeszcze jedno, pisałem sobie spokojnie przez 3 lata, ale mógłbym to napisać wcześniej, tylko po prostu mam inne rzeczy jednocześnie do roboty i czasami przez 2 tygodnie nie zrobiłem nic. No i to tak, ale 3 lata.
1: Później i profesjonalnie, i szybciej.
0: Tak,
1: i...
0: tak.
1: No właśnie.
0: Nikt mnie tu nie gonił.
1: Czy była jakaś historia, która bardziej przypominała film niż rzeczywistość? Z tych, które pan tutaj opisał, czy które pan zrobił? Wow.
0: Film, w sensie tak, jest film, akcji, jakaś i... sensacyjna
1: tak, że tak.
0: Fabuła, żeby się narodziła.
1: Tak, przygodowa.
0: No myślę, że byłyby takie postacie, które można... Na kanwie ich życiorysu można zbudować film sensacyjny i to znakomitą produkcję. Rzucę nazwisko Eligiusza Gałęzyskiego. Rodzina Gałęzyskich zasiedziała w Inowrocławiu i tutaj było 2 synów. Jeden, Włodek, był znakomitym koszykarzem i został w Polsce, potem w Toruniu do końca życia. Mieliśmy kiedyś koszykarzy na poziomie takim juniorskim, znakomitych. Drugim był tam, jego kolegą był taki Ryś Olszewski, też zmarł niedawno, który był potem najlepszym koszykarzem w Polsce na początku lat 60., olimpijczyk. Ale wspomniany Gałęzyski tak samo. Oni stanowili trzon i inowrocławscy koszykarze, jak dorośli, poszli na studia do Torunia, stanowili trzon potem pierwszoligowej AZS-u. Pierwszoligowego AZS-u Toruń, tak zwanych twardych pierników. I brat tego Włodka Gałęzyskiego, starszy, Eligiusz, to ma życiorys, rzeczywiście niesamowity życiorys. Związany z wojną, z działalnością w partyzantce, z licznymi akcjami przeciwko Niemcom, przeciwko Rosjanom, ucieczki z niewoli, z transportów, przedostanie się na zachód do armii Andersa, a potem zostaje na zachodzie, kończy studia i w Londynie, potem w Ameryce i zostaje wiceprezesem wielkiego koncernu lotniczego Lockheed. To jest kariera.
1: Musimy do Stevena Spielberga zapytać.
0: To jest niesamowite.
1: Zrobię o tym film nawet.
0: Ale jednocześnie i tu trzeba jeszcze ten wątek dodać, jaki patriotyzm był u tego chłopaka, a potem mężczyzny, który nie wrócił do Polski. To taki mały incydencik. Otóż jest olimpiada w Los Angeles. On siada na stadionie, bo tam mieszkał w Los Angeles. Zaprosił swojego młodszego brata, żeby przyjechał do Stanów. Usiedli razem na stadionie i było otwarcie igrzysk i tamten Eligiusz z takim życiorysem, człowiek ze stali, zaczął płakać. A ten go pyta, brat, co się stało? No bo nie ma naszej reprezentacji, bo wtedy nasi nie pojechali. Taka była decyzja Moskwy. Dla niego to był szok, że on nie zobaczył polskiej flagi. A tak na to liczył. Wspaniały życiorys.
1: To są historie, których mieszkańcy nie znają. Panie Edmundzie, zbliżając powoli do końca, czy jest temat związany z Inowrocławiem, którego jeszcze pan nie opisał, a chciałby pan opisać?
0: Ja tak sobie wymyśliłem, że to jest takie podsumowanie i może już tam spokój.
1: Spokojnie, jeszcze będzie parę książek na pan.
0: Nie, no to nie musi być książka. Na pewno będę coś robił, co może mieć wymiar trochę jakiegoś artykułu. Niebawem już ukaże się Ziemia Kujawska. Cieszę się, że ta Ziemia Kujawska, czyli ten właściwie już w tej chwili rocznik, ukazuje się od 1963 roku, że udaje się to jedyne czasopismo naukowe utrzymać. Jestem współautorem dwóch artykułów, które się teraz ukażą w tym najnowszym tomie. Jeden związany z prezydentem Krzemińskim i jego pogrzebem i drugi z nowo odkrytym listem z XV wieku. Listem, który ocalał wśród akt krzyżackich w Berlinie.

0: razem z profesorem Sławomirem Jóźwiakiem przybliżymy go czytelnikom. Może właśnie takie przyczynki to jeszcze damy radę, żeby jakoś istnieć w tej historiografii naszej, ale czy książkę, to w tej chwili nawet nie mam pomysłu. Muszę najpierw odetchnąć po tej.
1: Tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, czytelników pana książki. Cały pan chciał przekazać.
0: No więc chyba to, po co ta książka powstała. Ona, o tym dzisiaj mówiliśmy, że troszkę ta świadomość historyczna, zwłaszcza młodego pokolenia, jest słaba. Jako radny zrobiłem, żeby choć trochę tutaj nadgonić, zrobiliśmy kilka spotkań z historią w teatrze dla młodzieży naszych szkół podstawowych, konkretnie dla siódmoklasistów. I to chyba było potrzebne. Może to będzie kontynuowane, ale przy okazji zorientowaliśmy się, że ta młodzież rzeczywiście nie zna historii swojego miasta. No i trzeba dalej działać, nie tylko poprzez książkę, poprzez spotkania, ale może jakieś jeszcze inne formy, żeby przyszłe pokolenia wiedziały skąd, gdzie są ich korzenie. Bo jeżeli, i to jest chyba najważniejsze, co powinno wybrzmieć tu na koniec, bo jeżeli zapomnimy o tym, no to nie będzie już kontynuacji naszej ojczyzny. Proszę zauważyć, że słowo patriotyzm dzisiaj nie jest najmodniejsze. A słowo ojczyzna też rzadko jest wypowiadane.
1: Często słowo patriotyzm już nie ma takiej definicji jak kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. To jest najgorsze chyba dzisiaj.
0: Niektórzy uważają, że jak ktoś jest patriotą, to jest od razu nacjonalistą i tam kryją się same podejrzane sprawy. Ale to jest chyba celowa jakaś działalność, żeby tutaj te najlepsze cechy, które definiują Polaka, żeby je zniszczyć. To jest niesamowite. I ta książka ma być małym antidotum na to zjawisko niekorzystne.
1: Czego panu życzyć? Standardowe pytanie.
0: Zdrowia nie.
1: Jak to nie? Zdrowia w prezencie, w pakiecie, zawsze życzę.
0: Bo to przy okazji zawsze się mówi. Optymizmu, żeby jeszcze była werwa i chęć do pracy.
1: I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był Edmund Mikołajczak, autor książki Inowrocław. Historia ludzi spacer po mieście. Dziękuję, panie Edmundzie.
0: Dziękuję również.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej kwestii skomunikowania Inowrocławia oraz powiatu inowrocławskiego z siecią dróg szybkiego ruchu. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą pan prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Pajok.
5: Dzień dobry.
4: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia pan Szymon Łecki.
6: Dzień dobry.
4: Wicestarosta powiatu inowrocławskiego pan Henryk Procek.
7: Dzień dobry.
4: Oraz członek zarządu powiatu inowrocławskiego pan Andrzej Prowadzki. Tak jak wspomniałam, tematem dzisiejszej konferencji będą działania podejmowane przez samorządy miasta oraz powiatu w sprawie realizacji drogi szybkiego ruchu S15 oraz uwzględnienia Inowrocławia w przebiegu trasy Via Pomerania. Oddaję teraz głos panu prezydentowi. Panie prezydencie, bardzo proszę.
5: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, spotkamy się z państwem dzisiaj po kilku kolejnych miesiącach marazmu, można tak krótko powiedzieć, czyli kilku miesiącach, gdzie nie zadziało się nic w kwestii wykluczenia komunikacyjnego miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych wszystkich naszych gmin, samorządów. I chcieliśmy z państwem dzisiaj pewne rzeczy przedyskutować i o pewnych rzeczach też państwa poinformować. Działania, które do tej pory nasze samorządy, czy ja bezpośrednio jako prezydent również podejmowałem, nie odnoszą konkretnego jeszcze skutku. Chcemy iść po prostu dalej, szerzej. Rozmawiamy w wielu kręgach samorządowców o tym, jak bardzo potrzebne jest skomunikowanie miasta Inowrocławia czy powiatu inowrocławskiego z drogami szybkiego ruchu, z innymi miastami, które takie drogi posiadają. Widzimy ten problem, widzimy potrzebę pobudowania takiej drogi. Jesteśmy w takiej sytuacji, takiego niefortunnego trójkąta, który gdzieś powstał między Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem w zasadzie i dalej, gdybyśmy szli tutaj w kierunku południowym czy południowo-zachodnim, też do Poznania. Te duże aglomeracje, te miasta prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim posiadają dostęp do takiej drogi, natomiast Inowrocław jest wykluczony z tej mapy drogowej dróg szybkiego ruchu i z tego miejsca chcieliśmy tutaj Państwu przekazać najważniejszą chyba informację. Chcemy zawiązać społeczny komitet, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym powiatu inowrocławskiego i miasta Inowrocław, ale chyba co najważniejsze i na to chcemy się zdecydowanie dobrze przygotować. Mamy do tego całe wakacje i tak naprawdę połowę września, ale też połowę czerwca. Chcemy zaprotestować w Warszawie przed kancelarią premiera, być może również przed Sejmem i aby Inowrocław był słyszalny w Warszawie, jak bardzo ta droga jest potrzebna. Od razu mówię, że jest to pomysł, jest to jakby tutaj inicjatywa mieszkańców, którzy zgłaszają się tydzień w tydzień tak naprawdę i mówią o tym otwarcie, że są skłonni również zaprotestować. Zresztą przypominamy sobie nasze protesty również, jeśli chodzi o obwodnicę Inowrocławia. Ten protest ma mieć również taki właśnie charakter, absolutnie pozapolityczny i z tego miejsca też będziemy tutaj, zaraz pan starosta pewnie też o tym będzie mówił, czy pan prezydent. Z tego miejsca chcemy też zachęcić i zaapelować o to, aby ten protest był przede wszystkim protestem pozapolitycznym dla naszego wspólnego dobra. Mam nadzieję, że włączą się w to również wszelkie możliwe środowiska polityczne, że nie będą tutaj podejmowane żadne działania międzypartyjne, natomiast jeden jest cel. Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj między innymi też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Radkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw, powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku bodajże już w styczniu albo w lutym zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę nie absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław i powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki proces chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. To jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale... Przepraszam, 16 września, tak? Od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie. Oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
6: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze, zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani państwo, jeżeli chodzi no ten sam, o tych samych przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1 powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrad decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia i też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim... Zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą. I ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty dróg powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego i są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkim wręczyć cenę na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć te siły i na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej.
5: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Meloradio Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Janikowie, a wraz ze mną burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jaszcz. Dzień dobry, panie burmistrzu.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
1: Panie burmistrzu, jest absolutorium, jest wotum zaufania. Gdyby miał pan dziś powiedzieć mieszkańcom, to udało się nam zrobić przez te dwa lata. Od czego zaczął pan tutaj tą listę?
7: Trudne pytanie na początku. Natomiast oczywiście odpowiedzi jest, uważam, prosta. Mi osobiście zależało, żeby miasto i gmina Janikowo nadać nowe stadium pod względem zarówno gospodarczym, pod względem turystyki, rekreacji. Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować. W 2025 roku rozpoczęliśmy budowę kręgielni wraz z salą zabaw dla dzieci. Uważam, że taki obiekt w gminie i mieście Janikowo jest potrzebny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Dlaczego? Bo ponieważ dzieci i młodzież niestety w naszym mieście nie mają gdzie się podziać. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta. Będzie strefa, gdzie będzie można pójść i obejrzeć mecz lub jakiś film. Będzie strefa gastro. Także jest to obiekt całoroczny. Oczywiście weekendy będzie otwarty dłużej, w dni powszednie krócej, ale ma służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom. Wspólnie z radnymi także podjęliśmy decyzję, że w naszym mieście mamy przedszkola, mamy szkoły, natomiast nie mamy żłobka. Dlatego rozpoczęliśmy także w 2025 roku budowę żłobka, gdzie do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek pszczółki Mai dla 48 dzieci w okresie od 0 miesięcy, od 0 do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać. Poza tym, panie redaktorze, przede wszystkim skupiliśmy się także na poprawieniu infrastruktury drogowej. W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie Sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołuda Mała, Kołodziejewo, a także Góry. W 2024 roku udało się zmodernizować 10 dróg na terenie przede wszystkim miasta. Polepszyło to jakość poruszania się po naszych drogach. Powiedzieliśmy sobie, że w tej kadencji także jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców najważniejsze, dlatego skupiliśmy się na doświetleniu przejść dla pieszych i sukcesywnie od 2024 roku doświetlamy przejścia dla pieszych, wynosimy takie newralgiczne, bardzo niebezpieczne krzyżówki względem całego miasta, czyli przy szkołach, a także przy przychodni są zrobione wyniesienia. Duże przejścia dla pieszych, gdzie samochody muszą zwolnić nawet do 10 km na godzinę. I w tym kierunku będziemy do końca kadencji zmierzać. Mógłbym mówić wiele, co się zadziało w Janikowie, ale to są najważniejsze punkty, gdzie mogłem się odnieść w tej krótkiej wypowiedzi.
1: Jeszcze mamy kilkanaście pytań.
7: Proszę bardzo.
1: Panie burmistrzu, z czego jeszcze dzisiaj nie jest pan do końca zadowolony i co z pana perspektywy, ale też z mieszkańców wymaga poprawy w Janikowie?
7: 6 maja 2024 roku przejąłem urząd po poprzedniku, panu Andrzeju Brzezińskim, gdzie był 34-letnim włodarzem. Jest to trudne zadanie przejąć urząd i być jako drugim burmistrzem w gminie i mieście Janikowo. Z czym przyszło się zmierzyć? Na początku, panie redaktorze, przede wszystkim trzeba było się zmierzyć z samym samorządem. To znaczy, ja nigdy nie byłem samorządowcem. Pochodzę z firm prywatnych. Pracowałem 19 lat w firmach prywatnych i trzeba było się przede wszystkim nauczyć bycia samorządowcem. Chwilę to naprawdę czasu wymagało. Natomiast to, co nas spotkało 5 lutego 2025 roku, nie życzyłbym żadnemu włodarzowi, czy to wójtowi, czy burmistrzowi, czy prezydentowi, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, że do końca lipca nastąpi hibernacja produkcji sody, a co za tym idzie, nasze miasto ma dwa podstawowe problemy, czyli brak oczyszczalni ścieków, gdzie skutkuje to przede wszystkim odbiorem ścieków w dalszym ciągu na zakład produkcyjny w Janikowie, a druga sprawa dotyczy alternatywnego źródła ciepła, czyli zapewnienia centralnego ogrzewania, źródła energii dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, a także domków jednorodzinnych. Liczyliśmy, że będziemy przez 5 lat rozwijać nasze gminy, nasze miasto, natomiast w tej chwili to musimy się skupić na zapewnieniu dwóch najważniejszych czynników, żeby to miasto w ogóle funkcjonowało.
1: Panie burmistrzu, budżet gminy przekracza obecnie 117 milionów złotych. Czy Janikowo jest dziś w dobrej kondycji finansowej?
7: Janikowo, panie redaktorze, jest w dobrej kondycji finansowej. Przez 2 lata urzędowania nie wzięliśmy żadnego kredytu, natomiast w tym roku, patrząc na ilość inwestycji, które musimy zrealizować, musieliśmy podjąć uchwałę o emisji obligacji, które zabezpieczą pieniądze na wszystkie inwestycje, które muszą być wykonane do końca 2026 roku. Mogę tylko podać przykład, że w naszej gminie na 2026 rok zostały zaplanowane inwestycje na poziomie 40 milionów złotych. Nie wszystkie uda się zrealizować, ale uważam, że wszystkie inwestycje, które zostaną zakończone do końca 2026 roku, będzie to poziom około 35 milionów złotych. Patrząc na inne gminy, uważam, że tutaj mamy bardzo dużą część budżetu przeznaczoną właśnie na inwestycje, na remonty, na rozwój gminy i miasta.
1: Ile to jest mniej więcej? Tej części największej, przeznaczonej na te kluczowe inwestycje?
7: Uważam, że punkt selektywnej zbiórki odpadów, czyli wykonanie z prawdziwego zdarzenia takiego punktu przy ulicy Bolesława Prusa plus wykonanie i montaż 21 sztuk altan elektrycznych, które mają przede wszystkim zapewnić poprawę jakości segregacji wszelkich odpadów komunalnych, jest to kwota 17 milionów złotych. Do tego mamy kwotę budynku kręgielni na ponad 8 milionów złotych i budynek żłobka na ponad 7 milionów złotych. To są te główne strategiczne inwestycje, które będą w tym roku wykonane.
1: Właśnie ta kręgielnia, żłobki to są te inwestycje, które mieszkańcy odczują najbardziej przed końcem, czy to jeszcze jakieś dojdą?
7: Panie redaktorze, jeszcze na pewno dojdą, natomiast w dniu dzisiejszym nie chciałbym o tych wspólnych planach z radnymi mówić, ponieważ przede wszystkim musimy znaleźć źródło dofinansowania, bo z własnych środków nie jesteśmy w stanie tych inwestycji wykonać. Natomiast plan jest na bogato. Tylko tyle mogę zapewnić mieszkańcom.
1: Mówił Pan o drogach, chodnikach, które dziś są uważane za najpilniejsze do zrealizowania.
7: Uważam, że dla mieszkańców najpilniejszą taką inwestycją wymagającą przez wszystkich mieszkańców gminy Miastanikowo to jest przede wszystkim poprawienie jakości wody, czyli już nie modernizacja, nie remont, a budowa nowej instalacji wodociągowej. Borykamy się z tym problemem niesamowicie. Mieszkańcy narzekają na jakość wody, przede wszystkim po wszelkich awariach, a mamy ich bardzo dużo, no bo stan infrastruktury instalacji wodociągowej jest w krytycznym stanie, ja tego nie będę ukrywał. Nawet w niektórych fragmentach gminy mamy rury azbestowe. I o tym mieszkańcy dobrze wiedzą. Dlatego też się skupiamy na tym, żeby pozyskać źródło dofinansowania na budowę nowej instalacji wodociągowej.
1: Odejdźmy na chwilę od Janikowa i przejdźmy do innych miejscowości w gminie, na przykład do Broniewic, Głogów, Staczy Kołodziejewa. Jak wygląda tam sytuacja? Inwestycjami, z drogami, z rozwojem?
7: Pan redaktor mówi już o miejscowościach sołectw. Ja powiedziałem, że 70% budżetu na wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje będę przeznaczał dla miasta, natomiast 30% wartości budżetu będę przeznaczał na inwestycje w sołectwach. I od 2024 roku tak się dzieje. Na sołectwach przede wszystkim utwardzamy drogi gruntowe poprzez dowóz kruszywa wraz z rozplantowaniem, a także utwardzeniem. Natomiast wykonujemy także duże inwestycje drogowe, gdzie powstają nowe drogi asfaltowe, skoski betonowej czy strylinki. Kilka takich inwestycji przez okres 2 lat zostało wykonanych, o których wcześniej wspominałem.
1: Wspominał Pan o inwestycjach, o zmianach, czy informacja o sprzedaży zakładu soli grupie K plus S, który temat jest dzisiaj bardzo duży, kluczowy, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, była dla Pana zaskoczeniem?
7: Tak, Panie redaktorze. No bo dla mnie to była...
1: To jest symbol Janikowa. Z głównych.
7: No, pan redaktor poruszył już teraz kwestię dla mnie bardzo ważną. Dlaczego? Bo ja zarówno w zakładzie produkcyjnym Janikowa, jak i w zakładzie produkcyjnym Inowrocław spędziłem 19 lat. Współpracowałem, realizowałem inwestycje, także remonty. Natomiast to, co spotkało nas przed długim weekendem, w pierwszym tygodniu czerwca, no dla mnie było dużym zaskoczeniem. Uważam, że dla mieszkańców także. Natomiast po pewnych przemyśleniach, już wystudzonych emocjach, mogę powiedzieć, że ta decyzja właściciela może spowodować, że branża solna, czyli zakład produkcyjny w Janikowie, jeżeli chodzi o produkcję soli, może rozwinąć się na skalę zabezpieczającą środkową część Europy i wschodnią. Dlaczego? Bo mam zapewnienia od firmy, która sprzedaje nowemu właścicielowi, że nie mówimy tutaj w żaden sposób o ograniczeniu produkcji soli, wręcz mówimy o nowych inwestycjach, o modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej, jeżeli chodzi o produkcję soli. Firma K plus S planuje zainwestować między 300 a 350 milionów złotych w rozwój fabryki solnej w Janikowie.
1: przeszedł pan płynnie do kolejnego pytania. Co te pieniądze, czyli około 350 milionów złotych, mogą realnie zmienić dla Janikowa?
7: Przede wszystkim, jeżeli będą powstawać nowe budynki na terenie przemysłowym, no będzie to skutkować przede wszystkim, że dodatkowe podatki będą wpływać do budżetu gminy. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację infrastruktury technologicznej, spowoduje to, że w jakim stopniu na pewno będzie miało to wpływ na ograniczenie kosztów produkcji. Bo w tej chwili wiemy dobrze, że zakład produkcyjny w Janikowie posiada elektrociepłownię, gdzie są kotły miałowe, czyli materiały kopalniane, gdzie od 2029 czy 2030 roku, no tak na dobrą sprawę, koszty związane z ETS-em, czyli z emisją spalin do atmosfery, mogą tą produkcję po prostu zabić, tak? Nie będą konkurencyjni w stosunku do innych przedsiębiorstw.
1: Kemetika zapewnia, że nie będzie kolejnych zwolnień. Czy wierzy pan w tę deklarację?
7: Wierzę w tę deklarację, ponieważ padają te słowa od prezesa całej korporacji Kemetika, pana Kamila Majczaka. Wiem, że zarząd spotkał się ze związkami zawodowymi i takie zapewnienia także zapadły. Prawdopodobnie też zostały takie zdania czy punkty wpisane w umowie przedstępnej. Ja jej osobiście nie widziałem, natomiast no, słowa są słowami i deklaracje są deklaracjami.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Kiedy po raz pierwszy samorząd dowiedział się o sprzedaży? To rzeczywiście był ten pierwszy tydzień czerwca, czy to
7: tak,
1: było wcześniej?
7: To był pierwszy tydzień czerwca, dosłownie przed Bożym Ciałem.
1: Coś jeszcze pan dodaje?
7: Nie, proszę bardzo.
1: Co powiedział pan mieszkańcom, pracownikom, którzy obawiają się o swoją przyszłość w tym zakładzie?
7: Ja z pracownikami nie spotkałem się zakładu solnego, natomiast w Radzie Miasta mamy także przewodniczącego związków zawodowych i z panem przewodniczącym związków zawodowych rozmawiałem na ten temat i też związki zawodowe dostały taką informację jeszcze od właściciela, że miejsca pracy są zapewnione. Mówimy o rozwoju, a jeżeli mówimy o rozwoju, to dla mnie jest informacja, że mówimy także o ewentualnych kolejnych zatrudnieniach. Gdzie w gminie i mieście Janikowo, po tym co się stało, dla mnie osobiście jest to bardzo ważna informacja.
1: A czy firma K plus S daje większą gwarancję stabilności niż dotychczasowy właściciel?
7: Przeprowadzając te inwestycje, o których mówi zarząd Kemetiki, to uważam, że tak.
1: Jakie korzyści dla mieszkańców, no bo też wybrzmiało, może przynieść planowana inwestycja, instalacja termicznego przetwarzania, przekształcenia odpadów?
7: Panie redaktorze, patrząc na to, z czym się borykamy i patrząc na wszelkiego rodzaju koszty, przede wszystkim energii cieplnej, to mogę panu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że paliwa kopalniane to za 3-4 lata będzie najdroższy system ogrzania wszystkich tych naszych budynków, czyli bloków, budynków użyteczności publicznej, a to są szkoły, to są przede wszystkim budynki rekreacji. Czyli węgiel będzie najdroższy, paliwa kopalniane, następnie będzie gaz, następnie będzie biomasa, a najtańszym źródłem, którym można ogrzać takie miasto jak Janikowo, będzie to energia z odpadów. Jeżeli mówimy o instalacji termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, 3 czerwca, zaraz po informacji medialnej, ja zorganizowałem spotkania z radnymi, które odbyło się 3 czerwca tutaj w Urzędzie Gminy, gdzie uczestnikami tego spotkania także był zarząd Kemetiki. Wspólnie przez 2 godziny temat został omówiony z inwestorem. Radni zadawali pytania i uważam, że mają już inne spojrzenie na tą inwestycję, która ma powstać w Janikowie, niż na początku to, co poszło do mediów społecznościowych, czy ukazało się w mediach. Natomiast do spotkania 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się drugie spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki, przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć, na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść, zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
1: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
7: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
1: Jakie argumenty pana przekonały?
7: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania, potem jeszcze z tego, co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania, to wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
1: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Mątwach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego, co pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić te opinie?
7: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo, ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że to się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie mieście Janikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
1: Zahaczył pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiałem z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
7: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Janikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Janikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Janikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Janikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Janikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
1: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
7: Proszę bardzo.
1: Jakie są największe szanse rozwojowe Janikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
7: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę Wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że Ta część za przejazdem kolejowym, czyli Stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi. Tyle, ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
1: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Janikowa?
7: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentu. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju. Będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Janikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy, mogły uprawiać sport.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na Julia. Bydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
1: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Ino Wrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów to temat, którym dziś żyje całe Janikowo. Jak ten temat wygląda z bliska i co już udało się ustalić? O tym więcej burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Tylko w Meloradiu Ino Wrocław.
2: 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się drugie spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki, przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć, na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
3: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie Pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
2: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
3: Jakie argumenty Pana przekonały?
2: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania, potem jeszcze z tego, co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania, to wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
3: W początku 2025 roku w naszym Ino Wrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Mątwach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego co Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić tę opinię?
2: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo, ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że to się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie mieście Janikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
3: Zahaczył pan ważny temat depopulacji.

0: a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Wianikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Wianikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Wianikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Wianikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Wianikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
1: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
0: Proszę bardzo.
1: Jakie są największe szanse rozwoju Wianikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
0: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie starego Wianikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że ta część za przejazdem kolejowym, czyli stare Wianikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi, tyle ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
1: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Wianikowa?
0: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentów. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju, że będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Wianikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy, mogły uprawiać sport. Chcielibyśmy przyciągnąć tutaj akademie piłkarskie, akademie sportowe, zabezpieczyć ich miejsca, gdzie mogą przede wszystkim spędzić czas, czyli kręgielnia, czyli coś, co jeszcze mamy w planach, oczywiście dzisiaj nie powiem, to co powinno powstać przy plaży, ale musimy przede wszystkim zabezpieczyć w miejsca noclegowe, bo na chwilę obecną głównym problemem, aby takie zespoły czy akademie mogły przyjeżdżać do Wianikowa, to są miejsca noclegowe.
1: Sezon wakacyjny w pełni, imprezy, wydarzenia, co się szykuje w Wianikowie? No nie Wianikowa, ale coś jeszcze?
0: Panie redaktorze, jesteśmy przed sezonem wakacyjnym, to prawda. 3-4 lipca będą odbywać się Dni Wianikowa, gdzie już wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie zapraszam. 3 lipca będziemy mieli zespół Cleo o godzinie 21. 4 lipca

0: o godzinie 18 Long & Junior i później będziemy mieli jeszcze dwóch wyśmienitych DJ-ów, którzy poprowadzą no już imprezy taneczne. Natomiast w sierpniu zawsze na albo przedostatni weekend sierpnia lub ostatni weekend sierpnia w sobotę, w tym roku będzie w ostatni weekend sierpnia 29, będą nasze dożynki gminne w miejscowości Sosnowiec. Także przez okres wakacyjny te dwie główne imprezy odbędą się w Janikowie, ale oprócz tego nasz miejsko-gminny ośrodek kultury czy ośrodek sportu i rekreacji w Janikowie takie mniejsze eventy także będzie organizował dla wszystkich grup społecznych, może w ten sposób powiem.
1: Panie burmistrzu, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, co bym chciał przekazać mieszkańcom.
0: Panie redaktorze, co ja bym chciał przekazać mieszkańcom? Chciałbym przekazać przede wszystkim, że ja jako burmistrz wspólnie z radnymi robimy wszystko, aby zapewnić byt naszemu miastu. Aby zapewnić przede wszystkim rozwój gospodarczy w strefie przemysłowej. Życzyłbym mieszkańcom, aby za niekrótki okres, bo niby 3 lata to ktoś powie, oj, dopiero za 3 lata, ale ja uważam, że to jest niekrótki okres, aby pojawiły się dużo nowych miejsc pracy, bo wiem, że mieszkańcy Janikowa szukają tej pracy, odwiedzają mnie, ale problem pracy to jest całego powiatu inowrocławskiego, bo mamy na chwilę obecną 12,5% stopę bezrobocia w powiecie inowrocławskim. Natomiast mam nadzieję i zrobimy wszystko, aby bynajmniej naszym mieszkańcom z gminy miasta Janikowo żyło się lepiej, żeby mile mogli spędzać czas, czy to na terenach przy plaży, czy to w naszych budynkach kręgielni, czy na hali widowiskowo-sportowej, czy na basenie. Tego Wam serdecznie wszystkim mieszkańcom życzę.
1: A moim rozmówcą był burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jasz. Dziękuję, panie burmistrzu.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa. To nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie, nie, nie, nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj między innymi też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw, powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku, bodajże już w styczniu albo w lutym, zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław i powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki protest chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. Nie wiem, momencik, to jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale... przepraszam, 16 września, tak? Od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie. Oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
5: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze, zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani Państwo, jeżeli chodzi przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1 powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrad decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewniony między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy. ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia i też tutaj popieram prezydenta, popieramy prezydenta. Widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim... Zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą. I ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty dróg powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego. I są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkie ręczyce na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć, te siły. I na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej. Dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, to, co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość. Bez barw politycznych jesteśmy w stanie na pewno dużo zdziałać. Uważam, że powołanie takiego komitetu, na pewno też będziemy Państwa informować o ewentualnych osobach, które będą odpowiedzialne, czy to z ramienia powiatu, czy miasta. Tam, gdzie ewentualnie mieszkańcy mogliby się zgłaszać, czy chęć udziału w takim proteście, czy ewentualnie chęć udziału w organizacji tego protestu. W najbliższym czasie na pewno Państwa o tym też poinformujemy. Natomiast za Państwa pośrednictwem bardzo też chcieliśmy tutaj z tego miejsca prosić, żeby faktycznie ten temat był cały czas dla Państwa też aktualny. Żebyśmy dla tego naszego wspólnego dobra zrobili wszystko, co się da, aby ktoś o Inowrocławiu zaczął faktycznie myśleć, ktoś o powiecie inowrocławskim zaczął faktycznie myśleć. W najbliższych dniach też na pewno podejmę tutaj, pewnie też przy współpracy z panem starostą, ewentualnie panią starostą, rozmowy z poszczególnymi samorządami sąsiednimi naszymi, którym też musi na tym zależeć. Na pewno zależy, bo przecież w takich rozmowach nieoficjalnych o tym bardzo często rozmawiamy. I też liczę na to, że samorządy ościenne się w tą naszą akcję też włączą, że włączą się też mieszkańcy ościennych samorządów, bo to jest nasze wspólne dobro. Tak jak powiedziałem, no jesteśmy otoczeni dookoła po kilkadziesiąt kilometrów stąd drogami szybkiego ruchu, a bezpośrednio nie możemy w tej mapie drogowej tych dróg szybkiego ruchu uczestniczyć. To jest dla nas w tej chwili no bardzo, bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o rozwój naszego regionu. Także mam nadzieję, że wszyscy to dobrze odbiorą, dobrze zrozumieją i spotkamy się tego 16 września w Warszawie.
5: Też to Państwa dziennikarzy, żebyście Państwo po prostu się włączyli i nam również pomogli, bo też jesteście mieszkańcami.
4: Tak jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem przed chwilą, spotkamy się wszyscy w Warszawie 16 września na proteście, który ma mieć charakter pokojowy, ma mieć charakter pozapolityczny, podkreślam po raz kolejny, który ma nam w konsekwencji na koniec dnia przynieść drogę, która nam trochę otworzy okno na świat. Mam nadzieję, że
5: Oczywiście rozumiem, że zapraszamy też tą stronę polityczną.
4: Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy rozmawiać, będziemy też zapraszać. Jeśli będziemy w Warszawie, akurat zamierzamy być w Warszawie na proteście w momencie, kiedy będzie też posiedzenie Sejmu, to też liczymy na wsparcie naszych parlamentarzystów obecnych wtedy we wrześniu również w Warszawie na posiedzeniu. No mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkie możliwe granice polityczne zostaną tutaj złamane, ponieważ dla wspólnego naszego dobra chcemy drogi dla Inowrocławia, chcemy drogi dla powiatu inowrocławskiego. Liczymy też, tak jak pan starosta zauważył po raz kolejny, na państwa skuteczną pomoc również medialną dla naszego wspólnego dobra, dla mieszkańców. Z naszej strony to wszystko. Jeśli państwo macie jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dla nas kluczową datą taką jest 16 września. Od dzisiaj zaczynamy pracę nad organizacją tego przedsięwzięcia, tego protestu. No i zachęcamy jeszcze raz wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju naszego regionu. Również środowiska uzdrowiskowe zachęcamy, bo to przecież też nasi godni przedsiębiorcy, którzy też mają pewnego rodzaju problemy. Iść szeroką ławą do Warszawy, żeby pokazać tą pozytywną moc i żeby być słyszalnym w kontekście tego wykluczenia komunikacyjnego. Mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości zmieni, ale to jest nasza rola, żebyśmy o to zawalczyli.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu gościmy Jacka Jabłońskiego, prezesa Inopul oraz promotora bilarda w Inowrocławiu. Opowiedział nam, jak wygląda rozwój tej dyscypliny w mieście i jak wiele osób zaczęło grać. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Inopul Inowrocław, pan Jacek Jabłoński. Dzień dobry, panie prezesie.
6: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana.
2: Panie prezesie, pierwsze pytanie na początek. Jako miłośnik bilarda nie mogę tutaj nie pokusić się o pytanie, jak powstał klub Inopul i skąd wziął się pomysł na rozwijanie właśnie tego sportu w Inowrocławiu?
6: Klub Inopul to nie klub, właściwie to stowarzyszenie Inopul w Inowrocławiu. Powstał w 2018 roku w lutym. Spotkało się kilku pasjonatów bilarda, od lat grających w bilard. Po prostu postanowiliśmy iść troszeczkę naprzód. Były różne turnieje. Spotykaliśmy się na grze wspólnej, generalnie w kręgielni inowrocławskiej, bo tylko tutaj mamy warunki do gry. No i pomysł między nami, który już tam jakiś czas rósł, że tak powiem, w nas, żeby stworzyć stowarzyszenie, żeby to zalegalizować, żeby podziałać tak prężniej. I w 2018 roku doszło do skutku. Zarejestrowaliśmy się jako stowarzyszenie zwykłe Inopul. No i do dzisiaj dnia działamy.
2: Jak wyglądał początek działalności? Ile osób sympatyzowało ze stowarzyszeniem?
6: Na początku generalnie to była grupa osób, założycieli, gdzieś 10-11 osób, jakoś tak to liczyło, pamiętam, jak to zakładaliśmy. W tej chwili jest 19 członków takich stałych, gdzie opłacamy sobie składki, z tych składek się utrzymujemy. Ale graczy było więcej, więc graczy de facto w Inowrocławiu jest bardzo dużo. Wtedy też było gdzieś tam 30-40 może graczy, ale nie każdy chciał przystąpić, nie każdy chciał się, że tak powiem, bawić w to.
2: Jakie są dziś największe osiągnięcia Inopul na poziomie lokalnym i ogólnopolskim?
6: No takie spore. Generalnie rzecz biorąc od 2018 roku, że tak powiem, tutaj na miejscu, znaczy my wcześniej już organizowaliśmy różne turnieje. Ale nie było to pod egidą stowarzyszenia. Ale jako teraz stowarzyszenie, czyli od 2018 roku, organizujemy cykl Grand Prix Inowrocław. Jest to cykl taki 12 turniejów co roku cyklicznie, czyli od 7 lat te turnieje się odbywają już pod egidą stowarzyszenia. Oprócz tego gramy różne turnieje inne, gramy eliminację Mistrzostw Polski Amatorów, zawodnicy najlepsi z tego cyklu, 5 takich turniejów jest tutaj w Inowrocławiu organizowanych przez Polski Związek Bilardowy za pozwoleniem Polskiego Związku Bilardowego, no i najlepszych 8 zawodników, 6-8 zależy w danym roku ile mamy miejsc, jedzie do Łodzi na finał Mistrzostw Polski Amatorów. Jest to największa impreza w Europie amatorska. Nie są tam zawodowcy, tam nie mogą grać zawodnicy z pierwszej ligi na przykład lub z kadry Polski, ale jest to taka naprawdę elita i bardzo dobrzy bilardziści, nie tylko z Polski, ale też z krajów takich jak Słowacja, Litwa i w ogóle. Nie? I my cieszymy się, bo możemy organizować eliminację Mistrzostw Polski w regionie tutaj Kujaw. klubów bilardowych w Polsce zgłoszonych do tej eliminacji jest chyba 36-38 w tej granicy. My jesteśmy jednym z tych klubów. Jako stowarzyszenie możemy to organizować, nie? Następnie co? No, przez te 7 lat istniała szkółka bilardowa dla dzieci. Wychowaliśmy kilku tam jakichś adeptów gry. Turnieje Mistrzostwa Inowrocławia co roku cyklicznie, czyli 7 lat z rzędu Mistrzostwa Inowrocławia pod patronatem pana prezydenta miasta zazwyczaj i 4 turnieje były Mistrzostwa Powiatu. W odmianę 8-9 bil to są najbardziej popularne odmiany w bilardzie, to organizujemy. No oczywiście no, przyciągamy rzesze miłośników, tak? Zmieniają się bilardziści. Jedni grali, że tak powiem, w latach tam 90. Ja też tak zaczynałem dawno, dawno temu. I potem 10-15 lat nie mieli kija w ręku. Ale wracają, grają, szukają jakiejś tam trochę rozrywki, trochę sportu. I to jest miłe, że przez to, że my działamy, jesteśmy troszeczkę bardziej widoczni jako stowarzyszenie, jako to, no to przychodzą, pytają, dzwonią. No i to nas cieszy, tak? No nas cieszy, że jest jakiś tam rozwój. Jest rozwój, są turnieje, zapraszam na te turnieje. No jest to odmiana 9 bil w tym momencie. Gramy w 8 i 9 bil, wtedy odmiany najbardziej popularne. 9 bil, że tak powiem, jest to troszeczkę do 4 wygranych. Czasami ta partia układa się losowo, bo jest tam w tej akurat grze może przypadkowo można wbić 9 i powoduje to wygranie partii. Nie, nie meczu, ale partii, 4 partie trzeba wygrać, żeby zakończyć dany mecz. Więc tutaj jest trochę przypadkowości na tym naszym poziomie jest.
2: Czyli można powiedzieć grafik napięty na najbliższe tygodnie, miesiące?
6: No tak, bo te turnieje bilardowe, Grand Prix Pool Billard Inowrocław generalnie to jest średnio co 3 tygodnie. Czyli co 3 tygodnie odbywają się, w okresie letnim nie gramy, czyli w okresie zaczynamy jesieni, koniec września zaczynamy ten cykl, 12 turniejów, a w międzyczasie zaczynamy w ogóle sezon mistrzostwami Inowrocławia w Pool Billard w odmianę 8 bil, która była we wrześniu i generalnie rzecz biorąc jesteśmy zadowoleni z tych zawodów.
2: Skąd u pana wzięło się zamiłowanie do bilarda? Bo wiadomo, to jest, można powiedzieć, swego rodzaju powołanie. To jest dżentelmeński sport. Nie każdy ma cierpliwość, nie każdy to lubi. Też trzeba ćwiczyć, bo to są różne techniki. Odbijanie od band, wbijanie do sąsiedniej łuzy, do przeciwległej łuzy. Jak to wygląda u pana?
6: No, ponad 30 lat temu generalnie bilard w Inowrocławiu zaczął tutaj po prostu raczkować. Był taki klub bilardowy na ulicy Konopnickiej, blisko mojego liceum, mojej ukochanej Konopy.
2: Też byłem absolwentem.
6: No dokładnie. I tam ci gracze i ci młodzi, i my wszyscy młodzi, aczkolwiek już byłem absolwentem, czyli nie chodziłem jeszcze, ale tam się uczyliśmy wszyscy grać. Ja jestem samoukiem, czyli sam się uczyłem, wszystko musieliśmy podglądać gdzieś tam. Nie było takich materiałów jak teraz, nie było treningów. Ja nigdy, że tak powiem, nie trenowałem, nie poświęcałem, że taki prawdziwy trening bilardowy, kilkugodzinny, no naprawdę, to trzeba mieć wytrzymałość i taką pokorę i w ogóle. Ale wielu graczy jest takich jak ja, właśnie tych starszych, którzy sami się uczyliśmy, sami między sobą. I potem się zaczęło właśnie gra troszeczkę z Bydgoszczy, graczy zaczęli przyjeżdżać z Torunia, w Grudziądzu, takie tam mistrzostwa organizowane. I my na wzór tego, w tym naszym klubie wtedy na Konopnickiej, też organizowaliśmy jakieś takie mniejsze turnieje. To był rok 93, 4, 5, to były te lata. I to taka ta pasja siedziała, że tak powiem, już od tamtąd. Jakiś taki zmysł, jak poczuł. Trenowałem pływanie, lubiłem w koszykówkę, siatkówkę, biegałem, ale no bilard przy stole no troszeczkę inaczej, co innego daje, tak?
2: A no koszule, kamizelki, wszystko.
6: No tak, tak, no są takie sztywne reguły i zasady gry w bilard, oczywiście regulaminy bardzo sztywne, ale powodują właśnie tą taką trochę dostojność w tym bilardzie, tak? Trzeba się odpowiednio ubrać, trzeba się odpowiednio zachowywać przy stole bilardowym, trzeba być fair play przede wszystkim, bo na przykład na takich różnych turniejach bilardowych sędziów jest tylko 2-3 nieraz na większym turnieju. U nas jest 1 sędzia lub 2 i stolikowych sędziów nie ma. Trzeba być fair w stosunku do gracza, tak? Którym gramy, że popełniło się faul albo to. Powinien się zachowywać, nie stać na linii strzału na przykład, tak? Gracze, którzy gdzieś tam grają, wiadomo, w jakichś barach i tu, no nie zawsze to rozumieją, ale my zapraszamy wszystkich, bo jest to dyscyplina taka naprawdę dla wszystkich.
2: A jak wygląda trening takich zawodników? Nie wiem, są jakieś rozpisane grafiki, kto w jakim dniu trenuje, czy mają jakieś rozpisane godziny, jak to wygląda, odbijanie, techniki?
6: Tak, tak, tak. Ci gracze profesjonalni, bardziej, którzy chcą po prostu potrenować i rozwijać się, no muszą tak postępować. My mamy jako stowarzyszenie 2 stoły bilardowe zakupione dzięki no, miastu Inowrocław, bo co roku, nie nadmieniłem, a to jest bardzo ważna rzecz, co roku od 7 lat, odkąd jesteśmy tu w towarzyszeniu, dostajemy dotacje z Urzędu Miasta. Są to fajne różne pieniążki, które są potrzebne na taki rozwój właśnie. Mamy te stoły zakupione dzięki temu, mamy oprzyrządowanie do stołów. I na tych stołach bilardowych gracze, którzy bardziej chcą po prostu potrenować, trenują. No generalnie, jeżeli biorą 2-3 godziny, to trzeba grać i ustawiają sobie różne układy. Nieraz tylko sparują ze sobą, umawiają się i grają ze sobą umówione jakieś tam, że tak powiem, uderzenia jeden drugiemu ustawia na stole. Ale nieraz jest tak, i gracze lubią, ja też tak lubię nieraz, iść sobie na godzinkę, półtora i samemu pograć sam ze sobą. Czyli robię jakiś układ na stole, bo każda właściwie rozgrywka jest inna. Bilard jest tak pięknym sportem, że jest każda rozgrywka inna. Po każdym uderzeniu na tym stole ta bila może być w różnych punktach, tak? Biała i różne inne. Każde rozbicie jest inne, więc trzeba tutaj mieć naprawdę taki zmysł, żeby to wszystko ocenić wcześniej i po swojemu grać, wbijać. Oczywiście techniki rotacyjne, techniki uderzeniową, no to trzeba godzinami, że tak powiem, wytrenować. Młodsi gracze albo w uczniowskich klubach sportowych, bo są w Polsce, to jest tego mnóstwo w Polsce, przy nauczycielach, oni poświęcają bardzo dużo czasu właśnie tygodniowo po kilkanaście godzin. Dlatego mamy młodzież w Polsce bardzo, bardzo dobrą, jak chodzi o bilard. Dlatego, że oni w uczniowskich klubach sportowych, mają 10-12 lat, grali po kilka godzin na tak zwanych SKS-ach, bo tak to jest w tych niektórych miastach. U nas tego nie ma. U nas po prostu pasjonaci bilarda, mogło być więcej pasjonatów bilarda nauczycieli. Gdyby jakiś jeden, drugi nauczyciel się tym zainteresował i przy jakiejś szkole, to na pewno byłoby łatwiej, że tak powiem, nauczyć wiele dzieci grać. Nie każdy nadaje się do koszykówki, do biegania, do piłki nożnej. Oczywiście każdy rodzic i wszyscy byśmy chcieli, żeby byli sami piłkarze, tak, koszykarze, bo to są popularne dyscypliny, ale niektórzy potrzebują trochę więcej spokoju, czegoś innego. Gra w bilard to właśnie daje, tak? To jest całkiem taka dyscyplina sportowa, troszeczkę inna, ale daje no, wiele innych rzeczy.
7: To jest wyluzowanie wewnętrzne.
6: No wyluzowanie jest, no ale no, takie opanowanie uczy, chcąc nie chcąc, tak, no to są jakieś tam prawa i fizyki, i geometrii, tak, uczy jakieś pokory, oczywiście, no zastanowienia się, oceny sytuacji naprzód, tak, żeby wiedzieć, co zrobić. Nie sztuką jest wbić jedną bilę, tylko sztuką jest wbić i myśleć już o kolejnych bilach, o danym tak zwanym, my tu mówimy, układ, zrobić układ. Najważniejsze jest nie pomylić się, czyli właściwie bilard to jest tak, gra się z przeciwnikiem, tak, ma się jednego, ale to jest gra ze sobą. Czym człowiek jest lepszy, bardziej, że tak powiem, swoją technikę potrafi wykorzystać na stole bilardowym, tym nie pomyli się. Jeśli nie pomyli, to skończy cały układ, czyli od rozbicia wpada jakaś bila, jest zaliczona i on robi cały układ, 7 swoich bil, na przykład w 8, wbija czarną, wygrał z partię tak zwaną z kija. No jest to super. Może zrobić 3-4 takie partie z kija, jest 3-0, wygrywa mecz, nie? Na przykład.
7: Jak był słynny szachista Bob Fischer, który zawsze był 10 kroków do przodu, tutaj też trzeba być takim Bobem Fischerem, tylko w bilardzie.
6: Oczywiście tak, oczywiście. To trzeba myśleć naprzód, naprawdę. Nie sztuką jest wbić jedną bilę i nie pomyśleć o następnej po prostu. Dlatego nieraz ktoś tam patrzy, że coś jest łatwego, łatwe wbicie. Ktoś tak z boku jak patrzy, obserwuje. Albo nieraz widać to może na naszych tam, że to powiem, nagraniach, bo puszczamy relacje z bilardów. I ktoś może się dziwić, a nie wbił tego, a nie tu, ale ten zawodnik i my, no gramy też już na takim jakimś poziomie, że my myślimy o następnych ruchach, więc jest odpowiednia rotacja, która spowoduje, bo tam jest naprawdę 0,1 mm, naprawdę okruchy decydują o tym, że ta bila sklepała, nie weszła, a my chcieliśmy wejść na kolejną bilę, trzeba było rotację zrobić, a nie proste wbicie.
7: Czy jest pana jakiś zawodnik, który wywołuje u pana szczególną sympatię, nie wiem, Mark Shelby, Ronnie O'Sullivan, mistrz świata w bilarda?
6: No czy generalnie to są akurat, no to są bilardziści oczywiście jak najbardziej, ale no to jest odmiana snooker. Snookerzyści są, no moim zdaniem, no to jest naprawdę mistrzostwo świata. My jako bilardziści tacy w pula na pewno nam dużo, dużo brakuje do takich. Oni muszą mieć, stoły snookerowe są dużo, dużo większe. Większa precyzja, bo uzy są mniejsze. Mniejsze bile, więc oni są po prostu naprawdę ponad wszystko mistrzami, ponad wszystko. No Sullivan, Trump na pewno, to są Higgins, no oczywiście Henry, to są nazwiska, które zawsze gdzieś tam, że tak powiem, człowiek ogląda i im kibicuje do dzisiaj dnia. No ale są też zawodnicy, typowo pool bilard, którzy po prostu pool bilard nie jest tak na świecie proponowany jak snooker, nie? I tutaj nie wszyscy oglądają w telewizji, w tych telewizjach takich pomniejszych można obejrzeć Mistrzostwa Świata i tam naprawdę bilard jest bardzo ciekawy i też fajnie. Tam są zawodnicy, którzy po prostu bardzo ciekawie się to ogląda. Jeżeli troszeczkę ten bilard się rozumie, to naprawdę jest super.
7: A czym się różni tradycyjny bilard od snookera?
6: Czym się różni? No wszystkim, w ogóle z zasadami, tak? No bo po pierwsze tak, pole gry jest dużo mniejsze. Cała precyzja uderzenia i wszystko w snookerze jest dużo trudniejsza, dlatego że są tipy mniejsze. Typy są mniejsze, łzy są oczywiście węższe i wszystko. No i tam jest inna zasada, tak? Tam się punktuje, czyli jest rozbicie, zawsze na przemian, zawsze musi być czerwona w snookerze wbita, potem punktowa jakaś, czy to jest czarna, czy to jest niebieska, wiadomo, inny kolor i zbiera się odpowiednie punkty. To przekroczy granicę punktową, no 60 kilka, 70 punktów czy więcej, no to wtedy już wygrywa tą partię, tak? Jeśli chodzi o snookera. A w bilardzie jest inaczej. Są dwie grupy bil. Są to tak zwane całe i połówki. One są oczywiście kolorem zaznaczone, wszystkie bile. Połówki mają tak zwany kolor i biały pasek, a całe bile mają cały kolor. One są ponumerowane. I bile od 1 do 7 to jest jedna grupa, a od 9 do 15 druga grupa. Ósemka to jest bila czarna. I tą czarną w odmianę 8 bil, najbardziej taką popularną w Polsce, którą tutaj też gramy najczęściej.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W drugiej części rozmowy Jacek Jabłoński zdradził kulisy organizacji turniejów i plany na przyszłość bilarda w Inowrocławiu. Wyjaśnił nam, co może przyciągnąć młodych i jak zmienia się zainteresowanie tym sportem. O tym już za chwilę w naszym magazynie. Posłuchajcie sami.
6: Kto wbija czarną na końcu, po wbiciu swojej grupy bil, ten wygrywa to. Nie ma punktów, tak? W snookerze zbieramy te punkciki, tak? Pomału jest podejście, na przykład nieraz jest tylko jeden punkt, odstawiają się tam snookerzyści, albo grają, tak, zbierają te punkty tam 8, 10, 70, to zbije 147 breaka, no to jest super rewelacja, no bo to jest po prostu czyszczenie kija, wszystkie czerwone wbija czarną i po kolei wbija potem kolorami, no to jest to, a u nas tego nie ma, nie, w tej odmianie, aczkolwiek odmiana w bilardzie w pulu jest taka odmiana 14-1 i tam jest taka gra na punkty, każda bila ma jeden punkt, ale to jest taka mniej popularna odmiana, więc wbija się po prostu, gra się do 405, no i gra się po prostu na punkty. Wbicie jednej bili powoduje jeden punkt i tak się gra. Gracz, dopóki nie skusi, to gra, nie? Ciągle bije.
7: A ilu zawodników w naszym stowarzyszeniu obecnie jest? Ilu zawodników prężnie działa, funkcjonuje?
6: W tej chwili mamy członków 19 zawodników, stowarzyszenie liczy, ale na przełomie tych 7 lat byli zawodnicy, byli bilardziści, bo niekoniecznie w stowarzyszeniu są zawodnicy, którzy grają, bilardziści, tak? Ja są 2-3 osoby, które bardzo rzadko grają w bilard, ale są pasjonatami, pomogli nam, że tak powiem, w tym stowarzyszeniu podziałać, pomagają, ale niekoniecznie biorą udział we wszystkich turniejach. Jest nas 19, prężnie działa grupa trochę mniejsza, może 6-7 osób, tak? No i tyle stowarzyszenie zarejestrowane mamy oficjalnie, mam pomoc taką na pewno nieodzowną w takim organizowaniu na przykład tych właśnie eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów. Tomasz Wachowski zajmuje się tym, jeśli chodzi o ligę bilardową, bo my mamy oprócz tego, że my gramy te Grand Prix, jest wiąza ligę bilardową od 4 lat. Zaczęliśmy od pierwszej ligi bilardowej. Skupiała ona 10 najlepszych graczy i rozgrywaliśmy sobie w sezonie każdy z każdym mecz. I w tej lidze bilardowej oczywiście gramy o to, kto jest najlepszym bilardzistą w Inowrocławiu. Ale miało to naprawdę taki fajny zasięg i stworzyliśmy już drugą ligę od 3 lat bodajże. Też skupiała 10-12 bilardzistów, a w tym roku mamy trzecią. Więc generalnie w lidze bilardowej w Inowrocławiu są 3, pierwsza liga 10 osób. Druga liga też 10 osób, a w trzeciej lidze 6 lub 7, nie wiem, ale musieliśmy stworzyć, no bo przy większej ilości bilardzistów typu 16 ciężko nam po prostu zmieścić się z grafikiem gry, nie?
7: Czyli zapotrzebowanie rośnie na ten sport.
6: Zapotrzebowanie rośnie. Cieszy to, że są tacy naprawdę, mnie to cieszy przynajmniej, bo niekoniecznie muszą być to naprawdę jacyś gracze tacy bardziej profesjonalni, czy ktoś, kto tam grał od iluś lat. Są gracze, którzy się uczą, ale są odważni, no trzeba odważnie po prostu ten kij skrzyżować z lepszym może graczem, lepiej poukładanym, przez lata jakimś grającym. Ciężko jest może wygrać, ale dystans, że tak powiem, czyli partie w turnieju jest krótki. Dystans krótki, czyli do 3 partii wygranych jest mecz. Do 3 wygranych można pokonać u nas, na naszym poziomie każdego z nas, naprawdę. Są gracze, którzy naprawdę grają fajnie, ale do trzech wygranych można kartę pokonać. To ja też, jakbym zagrał na dystansie na przykład do jednego z mistrzem świata i rozbijam bilę, mam fajny układ, robię tego tak zwanego kija, to też jestem w stanie wygrać z mistrzem świata, podejrzewam, tak? Jak zrobię drugą partię z kija czy z podejścia, to też. I to tak to działa. Dlatego dystans jest krótki. Do trzech, blizę do 5 gramy, żeby promować dla tych słabszych graczy, żeby oni mogli powalczyć z trochę lepszymi graczami, tak?
7: Co jest największym wyzwaniem w szkoleniu młodych zawodników bilarda?
6: No nie wiem, to taki generalnie rzecz biorąc teraz w dobie po prostu internetu, w dobie telefonu i w ogóle trudno jest przyciągnąć troszeczkę młodzież. Znaczy młodzież taką naprawdę, czyli dzieci, tak, no od 10 tam do 14 roku życia. Na pewno bardziej popularne dyscypliny sportu zwykłe takie, tak, czy tam gry zespołowe, wiadomo, i czy jakaś lekka atletyka, czy pływanie, czy teraz karate i inne. No są bardziej popularne, nie? A tutaj po prostu mamy co roku kilku takich adeptów i z tych kilku czy kilkunastu zostaje dwóch, którzy chcą grać trzech może. Jest trudno. Jeśli chodzi o same treningi, o samo to, trudny jest początek. W ogóle bilard to jest taka dyscyplina sportu. Z jednej strony można powiedzieć łatwa, a z drugiej trudna. Czym głębiej, czym więcej się potrafi, tym ona jest trudniejsza. Bo początek jest łatwy. Nauczyć się wbić i podstaw, czyli postawy przy stole bilardowym, trzymania tego odpowiednio kija bilardowego, mierzenie, to jest, ta podstawa jest bardzo prosta. I każdy, ten pierwszy krok, każdy, czy starszy, czy młodszy zawodnik zrobi szybciutko, ale potem właśnie techniki uderzeniowe, wyjścia białą, gdzieś tam na drugi koniec stołu, do następnej bili, odpowiednia rotacja, to powoduje trudność, to już musi być powtarzalność, to już muszą być treningi, to już muszą być godziny, że tak powiem, wytrenowane przy stole. Lub wytrenowane, no nie trzeba trenować, ale wystarczy się spotykać, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, no też, ale w tygodniu chociażby z kimś, też jest pasjonatem i grać, i to powoduje coraz lepszą grę po prostu, tak?
7: Też trzeba zainwestować w siebie.
6: No trzeba zainwestować też w siebie, ale no w sprzęt, tak, który pomaga grać, jak w każdej dyscyplinie sportu, tu sprzęt też jest bardzo ważny, aczkolwiek no mamy graczy różnych, mamy graczy takich naprawdę, którzy bardzo lubią też się otaczać dobrym sprzętem, trochę takim gadżetowo, ale niekoniecznie im to pomaga, bo bardzo dobry sprzęt w granicach tam, nie wiem, kilku tysięcy, może kosztować i kilkanaście, ale kilka tysięcy nie zawsze pomaga, jest po prostu bardziej wymagający, trzeba być naprawdę ułożonym już graczem, żeby ten tip odpowiednio zadziałał, żeby technikę odpowiednio po prostu zastosować i tym kijem naprawdę dobrze uderzyć. Nieraz mniej profesjonalny kij, zwykły tak zwany, powoduje tą grę u takiego gracza trochę słabszego lepszą po prostu.
7: A co jest najważniejsze w bilardzie? Koncentracja, technika, odporność psychiczna, żeby też wytrzymać to, żeby uderzyć w bilę w taki sposób, żeby ona wpadła, żeby nie popełniać błędów, jak to wygląda?
6: Na pewno technika jest bardzo ważna, nie? Czyli całe to wyszkolenie, takie umiejętność techniczna prowadzenia tego kija tak odpowiednio, uderzyć. Najważniejsze jest po prostu panować w bilardzie, panować nad białą bilą. Biała bila powoduje, tak, jest uderzana przez kij, który my trzymamy i ona powoduje wszystko, czyli musimy wbić bilę, którą mamy oczywiście na celowniku, ale potem tą białą musimy poprowadzić w to miejsce, które chcemy. Czym lepiej ją poprowadzimy i dokładniej, tym mamy następne uderzenie i otwarcie gry. Każde uderzenie następne jest otwarciem gry, czyli kontynuacją tej gry. Czyli uderzamy i aż kończymy cały układ, dochodzimy w 8 bil do tej ostatniej, czyli czarnej, wbijamy czarną. Ale oczywiście koncentracja jest bardzo ważna, bo często jest u nas na przykład nawet na dystansie tych trzech frame'ów wygranych, że zawodnicy prowadzą 2-0 przy stole, na przykład rozluźniają się troszeczkę. Nie jest luz, mam 2-0, to prawie zamykam, jedna partia mi została, żebym wygrał. I bardzo często jak się rozluźni, to po prostu przegrywa 3-2. W siatkę też tak bywa, nie? No to nie jedyna dyscyplina, że ktoś...
7: Nigdy nie lekceważy się przeciwnika.
6: No nie lekceważy się, nie rozluźnia się, czyli to jest bardzo ważne, nie? To też jest ważne takie i opanowanie, oczywiście spokój taki też jest ważny. Niektórzy potrzebują jakieś takie, no koncentrują się różnie, a potrzebują takie, że przed meczem gdzieś tam idą, sobie usiądą, spokoju. Niektórzy muzykę, no i to tak jest różnie. Nie? No,
7: ale... Czy stowarzyszenie współpracuje z jakimiś instytucjami, na przykład ze szkołami lub z kimś, kto mógłby bardziej wypromować bilard w naszym regionie?
6: Nie, tutaj nie współpracujemy ze szkołami, aczkolwiek stowarzyszenie bilardowe na początku wynajmowaliśmy dla naszych potrzeb. Mamy te dwa stoły bilardowe. Współpracowaliśmy ze szkołą numer 5, podstawową. Tam na dole w piwnicy mieliśmy te stoły. Bardzo nam fajnie pan dyrektor tam pomógł. No i Urząd Miasta przy tym, bo wtedy można było te stoły tam wstawić, mogliśmy korzystać. Było bardzo ograniczone to niestety godzinowo, no ale to wiadomo, to jest szkoła, więc takie warunki mieliśmy. i chodziliśmy tam do godziny przed 19, mogliśmy sobie trenować i tu na pewno to pomogło bardzo, bo wtedy mieliśmy, że tak powiem, dzieci i młodzież. Przy szkole to było fajne. A no tutaj na kręgielni nie zawsze. Nie zawsze rodzice chcą przyjechać, przywieźć te dzieci. No niestety sport bilardowy jest połączony też z taką komercją, czyli wszędzie, bo to nie tylko u nas w Polsce, ale wszędzie na świecie jest tak, że kluby bilardowe żyją też wtedy, jeżeli mają komercję, czyli wiadomo, też mają sprzedaż jakąś kawiarnianą, barową, jedzenie, a oprócz tego jest kilkanaście stołów bilardowych i tam jest też, są ligi, są turnieje, wszystko razem współpracuje na to, żeby zarobić, tak, na czynsz, na opiekunów, dla obsługi w ogóle, tak? No i w ten sposób to działa, jeżeli jest to po prostu razem wszystko, tak jak u nas na kręgielni na przykład, tak? Jest kręgielnia, są kręgle, jest 6 stołów biliardowych, no ale jest też, wiadomo, kawiarnia, z której trzeba korzystać, inaczej to by nie istniało. Same stoły biliardowe są bardzo drogie, samo wyposażenie i to, żeby mieć tutaj, nie wiem, 6-8 stołów biliardowych, potrzeba bardzo dużo miejsca, 200-300 metrów kwadratowych, no czynsze są wiadomo jakie. No i dlatego tak to jest, że trudno troszeczkę jest no, wypromować ten sport, czy tam utrzymać się, o, nie? No, tak to bywa. Klubów bilardowych w Wrocławiu było bardzo dużo. Takich po 4 stoły i więcej, bo tak było w tych latach 90. Pamiętam chyba ze 4-5 klubów, to na takie miasto było dużo. Ale pamiętam, w każdym barze też był stół bilardowy. I w tych latach, w latach takich 20 lat temu, tak, bo mieliśmy stowarzyszenie Kujawska Liga Bilardowa, i to było takie pierwsze stowarzyszenie w Wrocławiu. Kilka osób działających teraz w tym stowarzyszeniu naszym Inopul, które też brało udział. 6 lat istniało. Stworzyliśmy też Ligę Bilardową, tutaj Kujawską Ligę Bilardową i graliśmy z miastami typu Łabiszyn, typu chyba Storunia. Tak, Storunia graczy, bo to była druga Liga Bilardowa oczywiście, z Bydgoszczy. Ze Szczecina przyjeżdżali, mieliśmy drugą Ligę Bilardową. I niektórzy gracze grali w tej Lidze Bilardowej. Było to takie rozwojowe, ale później po prostu troszeczkę tam, no nie wiem, troszeczkę graczy odeszło. Niektórzy młodzi gracze właśnie odeszli na studia. No i to tak jakoś śmiercią naturalną umarło, że tak powiem. No i kilka lat było po suche, nie? W tej chwili reaktowaliśmy się, ale już pod nazwą innego stowarzyszenia, ale część tych graczy wtedy działających działa nadal. No ja jestem jakby prawie cały czas. Chociaż też miałem przerwy kilkuletnie ze względu na rodzinę, na wiadomo, jakieś inne zawodowe, trzeba było spełniać swoje i marzenia i w ogóle, no trzeba było się zająć czymś innym, nie?
7: Są priorytety,
6: a gra w bilard po prostu to jest taką trochę rozrywką, ale no na poziomie takim amatorskim, ale takim lekko profesjonalnym, nie? Bo po prostu jeździłem na Grand Prix Polski, byłem na Mistrzostwach Polski odbojów 9 i w 8 bil, więc tam gdzieś kilka tych turniejów takich na poziomie ogólnopolskim nie znałem. Jest tam ciężko na pewno grać i wygrać jakiś tam turniej, wygrać jakiś ten, ale no generalnie rzecz biorąc liznąłem. Tak samo na Mistrzostwach Amatorów, no to byłem pewnie tam, nie wiem, 7-8 razy, czy może więcej. I to też powoduje taką zajawkę po prostu tej gry, bo to jeżeli się widzi, bo na tym na przykład finale Mistrzostw Polski Amatorów jest na przykład 300 graczy. Jest 30 parę stołów bilardowych. Jest potężny klub w Łodzi i nie tylko w Łodzi, ale tam, gdzie gramy te mistrzostwa, no to jak się wchodzi, jak ktoś trochę lubi tą atmosferę bilarda, tą otoczkę, no to jest coś pięknego, to są ciarki po prostu i chce się grać.
7: A czy patrząc okiem eksperta, pana okiem, w naszym tutaj, na naszym lokalnym podwórku jest jakiś gracz lub kilka graczy, którzy naprawdę mają talent i mogą zrobić karierę na poziomie ogólnopolskim albo europejskim?
6: No myślę, że w tej chwili niestety, ale dużo brakuje. Brakuje po prostu na pewno tych godzin takich wykutych, takim naprawdę prawdziwym treningu, bo przez te lata gdzieś tam ci gracze są bardziej doświadczeni już wiekowo. Jest tutaj takich trzech może graczy, którzy rzeczywiście radzą sobie i poradziliby sobie przy jakimś takim cyklu treningowym solidnym, kilka godzin chociaż w tygodniu i wtedy na tym podwórku tych mistrzostw polskich amatorów na pewno tam, zresztą my tam jeździmy regularnie. Ale tam jest ciężko wyjść z grupy, ale kilku graczy wychodzi z grupy, gra dalej, tak zwaną pucharówkę, ale zajść dalej, wejść do ósemki tak zwanej, nie, w danym turnieju jest bardzo, bardzo nam ciężko. Ale byli gracze z tej szkółki bilardowej właśnie z tych lat wcześniejszych, 2004-2010, młodsi, którzy naprawdę mieli dyspozycję do tego, żeby grać, żeby osiągnąć dużo. Ci gracze, nawet tam dwóch, że tak powiem, grało w pierwszej lidze bilardowej. My graliśmy tu niektórzy w drugiej lidze bardowej, ale przepaść jest spora. Czyli między drugą a pierwszą to jest naprawdę duża przepaść sportowa. No trzeba naprawdę grać i trenować, poświęcać temu na pewno dużo, dużo czasu. W tej chwili na pewno z tych starszych graczy, no mówię, tak jak mówię, no dwóch, trzech graczy może rzeczywiście przy takiej dyscyplinie treningowej na pewno by pograło. Ale mamy starszych graczy, więc w tych kategoriach oldboyowskich są kategorie, nie? Polski Związek Bilardowy organizuje te turnieje, bardzo popularne, tam jest 100 do 200 graczy z całej Polski, więc to naprawdę jest z kim skrzyżować, że tak powiem, kije. I poziom jest niesamowity i tam na pewno sobie swobodnie kilku z nas radzi i poradziło.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98,1. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocław widziany oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, autor publikacji, najnowszej publikacji o naszym mieście, czyli Inowrocław. Historia ludzi, spacer po mieście, historyk, regionalista, pan Edmund Mikołajczak. Dzień dobry, panie Edmundzie.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Panie Edmundzie, tak zaczynając naszą rozmowę, napisał pan już wiele książek, publikacji poświęconych Inowrocławiowi i regionowi. Czy po tylu latach nadal jest coś, co jest w stanie pana zaskoczyć o naszym mieście?
6: Tak, jest wiele, od razu powiem bez zastanowienia, jest wiele takich faktów, aspektów, okresów w dziejach, które są nie dość przebadane i ciągle czekają na swoich odkrywców. To jest niesamowite. Ja ponad 50 lat siedzę w temacie, który nazywa się Inowrocław, a ciągle się coś nowego odkrywa. Są przecież nieprzebadane jeszcze źródła w Archiwum Poznańskim. One są teraz dostępne w internecie z tych czasów doby nowożytnej. I nikt tego nie wykorzystał jak dotąd jeszcze w publikacjach. To taki przykład.
5: Takie, które właśnie te etapy historii naszego miasta według pana są najbardziej nieodkryte, a zasługują na to, żeby...
6: Właśnie te, o których wspomniałem, czyli XVII, XVIII wiek. Mało wiemy. W tej mojej książce starałem się każdy okres uchwycić. Ale gołym okiem widać, że średniowiecze jest tutaj preferowane. Nie tylko dlatego, że mi najbliżej do średniowiecza, ale dlatego, że jest najwięcej źródeł, że po prostu miasto było wtedy znaczące i jest o czym pisać. No a potem przychodzi XIX wiek, wiek nowej koniunktury, gdzie także jest o czym pisać. A te wieki właśnie, o których wspomniałem, już XVI, także XVII, XVIII, są słabo znane i w nauce, i skutkiem tego w takiej szerszej opinii też.
5: Czy podczas pisania, no bo nie ukrywajmy, asumptem naszej rozmowy jest ta publikacja, czy podczas pisania zaskoczyło coś pana? Podczas zbierania informacji, researchu tak zwanego?
6: Ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać było i to, co napisałem na tych 380 stronach, to jest to dokładnie jak sobie założyłem. Nie jest to pełna monografia, absolutnie. To jest tylko taki zarys. To jest takie kompendium. Takie, żeby nie było nużące. Typowe monografie są po prostu bardzo uszczegółowione. Wiele jest tam statystyk, szczegółów różnego rodzaju. Nie zawsze to się dobrze czyta potem. Ja starałem się też patrzeć od tej strony, żeby czytelnik się nie znużył. Żeby jednocześnie jednak pokazać nie tylko mieszkańcowi Inowrocławia, ale także naszym gościom i osobom, które przypadkiem sięgną do tej książki, pokazać to, co jest najważniejsze. A to już nie jest takie łatwe, bo to jest subiektywne. No może mam pewne wyczucie po 50 paru latach pracy, mam pewne wyczucie, co jest dla Inowrocławia ważne z tych dziejów ponad 800-letnich, a co jest, co można sobie podarować. No często historycy piszą wszystko, co źródła niosą i źródła decydują o tym, co jest w książce. A ja starałem się to być takim reżyserem tej historii i pokazać to, co jest ważne.
5: Gdyby miał pan jednym zdaniem opisać Inowrocław komuś, kto nigdy tutaj nie był, jakich słów by pan użył?
6: Słów, oczywiście. To nawet jest to wybrzmiało na końcu książki. Sól, solanki, bo to jest oczywiste. Na pewno takich słów, które są charakterystyczne dla miasta, więc Królówka, Bast, o Bast jest charakterystyczny, nigdzie tego nie ma, ale także pewne nazwiska. I tutaj przykładowo też posłużyłem się Kasperowiczem, który jest jednym z symboli miasta. A książka jest dedykowana Kasperowiczowi w roku kasperowiczowskim, więc dlatego ten Kasperowicz jest tutaj często przywoływany.
5: Która historia opisana w książce najbardziej zapadła panu w pamięć? Z tych wszystkich, które pan zebrał tutaj, w tych 380, jeżeli dobrze pamiętam, stronę.
6: No tak, która jest zilustrowana na początku. Na pierwszej stronie okładki jest pieczęć. Ona nie jest przypadkiem, to nie jest tylko dekoracja. To jest pieczęć naszego miasta, samorządu miejskiego. Jutro na spotkaniu takim promocyjnym to więcej o tym powiem, bo ta pieczęć mówi nam bardzo wiele o mieście. Bardzo wiele.
5: Co jest w niej zawarte?
6: A, to jest też tylko hipoteza, bo ona jest na tyle tajemnicza, że tutaj każdy może mieć własne zdanie. Odkrył ją, że tak powiem, odkrył, bo ona jest przywieszona do dokumentu z 1339 roku, a dokument znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Ona jest przywieszona do niego i odkrył to profesor Stefan Krzysztof Kuczyński w latach 60. tamtego wieku. Ale opublikował w Wiadomościach Numizmatycznych, których tam nie bardzo, niewiele osób do tego sięgało, i poza tym to był jeszcze taki czas, kiedy ostrość tego zdjęcia była słaba i jego też koncepcja związana z odcyfrowaniem tego, co tam jest, została tutaj podważona w tej książce. Według profesora Kuczyńskiego tam były dwie baszty obronne i w środku baszty wieża z kościoła ruiny naszej. To wydaje się trudne do zaakceptowania i teraz jest to troszkę podważone, ale za jakiś czas ktoś może wymyśleć nową koncepcję.
5: Tutaj rozszyfrowanie było jedną wielką zagadką tej pieczęci.
6: Tak, i ona, to rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tam ukryty jest kościół, nasza romańska ruina, a to oznacza, że to jest

0: które dzisiaj znamy, a które wtedy były w zupełnie innej formie.
1: Mhm. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten świat się zmieniał przez te 8,5 wieku. Nie sposób tego ująć, więc generalnie. Raz byliśmy miastem, które mogło uchodzić za wzorzec dla innych. Byliśmy przecież w średniowieczu wzorcem prawnym dla miast okolicznych, które tworzyły się i tworzyły własne samorządy na wzór Inowrocławia, nie wyłączając Bydgoszczy, co bydgoszczanie wolą pomijać.
0: Taki psztyczek w nos wtedy.
1: Tak. No Bydgoszcz jest o ponad 100 lat młodsza, to nie ma co porównywać. I wtedy więc to, co się działo na ulicach, to jest przedmiot dumy dla badacza i współczesnego także inowrocławianina. Dlatego jak często prowadzam wycieczki i obserwujemy na Królówce te rzeźby tych tak zwanych rzaczków, to mówię sobie, i to napisałem też, czasami daję takie swoje prywatne sygnały też w tej książce, czemu nie, że szkoda, że tam nie ma wizerunków ludzi, którzy rzeczywiście wtedy mogli chodzić po mieście. Tylko są takie wyimaginowane rzaczki, które mogą być w każdym mieście. A więc średniowiecze to jest ten okres, który daje nam takie poczucie i dumy, i tu możemy powiedzieć, że wtedy po mieście chodziła elita, także finansowa, biorąc pod uwagę skalę krajową. Tu chodzili ludzie, którzy mieli takie majątki, których dzisiaj można przyrównać tylko do tych najbogatszych Polaków z kulczykami i tak dalej.
0: O tym samym pomyśleliśmy, panie Wójcie. A kogo zamiast tych rzaczków pan by umieścił? Tak teraz na...
1: O, wszystko jest napisane tutaj.
0: Bo my dzisiaj możemy powiedzieć przedpremierowo, przed oficjalną premierą.
1: Ponieważ one są na Królówce, między innymi, a Królówka z całą pewnością nosiła nazwę ulicy Tkaczy albo Tkackiej, co też w świadomości mieszkańców nie istnieje. My mówimy Królówka, Królówka, Królówka. A wcale nie wiemy, czy ta odkryta przeze mnie nazwa Tkaczy jest pierwotna. Może jeszcze wcześniej była jakaś inna. Musimy pamiętać, że nikt formalnie tych nazw nie uchwalał. Nigdzie tego nie ma. To są nazwy zwyczajowe. Ale są. Potem była to nazwa bydgoska, potem dopiero od 1919 roku mamy Królowej Jadwigi. Ale do czego zmierzałem? Do czego innego. Chciałem powiedzieć, że tam można by więc tych tkaczy umieścić. Ale także przedstawicieli rzemiosł, które były rzadkie wtedy. Tu byli płatnerze, mieczownicy, złotnicy, ludzie, którzy świadczą o tym, ich obecność świadczy o tym, że miasto nie było tuzinkowe. Bo w tuzinkowym mieście to jakie są rzemiosła? No rzeźnicy są, bo to muszą być piekarze, bo muszą być szewcy, muszą być... Ale u nas były to rzadkie rzemiosła. A już nie mówię o kupcach bardzo, bardzo też zasobnych w majątek, bo rachunki, jakie zachowały się z ich transakcji, to są sumy niewyobrażalne. A więc tych ludzi bym umieścił. A z innych epok, potem jest epoka upadku, więc to już jest gorsza sytuacja. Można by potem sięgnąć do wieku XIX, gdy powstała kopalnia soli, a potem i cały przemysł, uzdrowisko i stacja kolejowa. I z tej epoki też można by pokazać rodzące się mieszczaństwo, takie średnie, ale dobrze rozumiane. Polskie też już w dużej mierze kupiectwo.
0: Które miejsce w Inowrocławiu według pana ma najbardziej niedocenioną historię? Z tych, które pan zna, z tych, które pan opisywał. Historię, którą mieszkańcy mogliby bardziej poznać.
1: O. Ale pytanie...
0: Takie pytania od ludzi pan.
1: No to są niełatwe pytanie.
0: No, oczywiście, że nie.
1: Tak sobie trzeba... przebiegam w myśli. Przebiegam przez sprawy związane z solą, ale one dosyć przecież były eksponowane, łącznie z solankami. Przemysł w ogóle, przemysł szklany na przykład, może jest mało znany rzeczywiście, zwłaszcza jego początki. A później już to było spopularyzowane, bo nasza huta Irena zawsze była głośna. O, głośno było o niej.

0: Może sfera związana z transportem, czyli nasz węzeł kolejowy. I sięgnijmy na przykład do czasów okupacji niemieckiej. Tam była największa działalność podziemna wśród tych kolejarzy. Oni mieli co robić, bo musieli obserwować, jakie idą na przykład na wschód transporty, ale nie ograniczali się do tego. I tu mało znane są takie fakty, że nasi kolejarze organizowali też poważne, sabotażowe, dywersyjne akcje, łącznie z wykolejaniem wagonów, żeby Niemcom popsuć szyki. Myślę, że to jest mało znany aspekt z dziejów tych najnowszych miast.
1: To można powiedzieć, tacy pozytywni rebelianci byli nasi nowoczesni kolejarze.
0: Tak. W ogóle jak powiemy sobie, że miasto w tamtych czasach, w czasie okupacji, było ogołocone z inteligencji, która była wywieziona, w to miejsce przybyli osadnicy z Niemiec, to wydawałoby się, że to będzie już tak zniemczone miasto, że tu nic w zakresie konspiracyjnej działalności się specjalnie nie wydarzy, bo jest zbyt niebezpiecznie. A jednak udało się znaleźć, to nie moje dzieło, to dwaj panowie napisali specjalną książkę na ten temat.
2: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jakie historie kryją się za ulicami, budynkami i mieszkańcami Inowrocławia? O tym w swojej nowej publikacji pisze Edmund Mikołajczak. Co możecie znaleźć w książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście? Posłuchajcie sami.
0: Mówię o panu Lucjanie Dąbku, nie żyje już, i Alojzy Nowickim, też nie żyje, którzy napisali książkę o podziemiu wojskowym tutaj i doszukali się około 300 nazwisk. 300 mieszkańców miasta ryzykowało życie, żeby szkolić się, żeby prowadzić wywiad, żeby angażować się w tajne nauczanie. To jest duma, to jest powód do dumy.
1: Rozmawiałem kilka miesięcy temu z naszym kronikarzem, panem Jerzym Moganowskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Pytałem się o zainteresowanie młodych ludzi ogólnie i Inowrocławiem, no to mówisz, z przykrością stwierdził, że się nie interesują za bardzo historią naszego miasta. Czy mieszkańcy według pana, jako historyka, regionalisty, dobrze znają historię Inowrocławia? Czy wciąż ona kryje jeszcze jakieś tajemnice? No, jak każde miasto, można powiedzieć.
0: Może się nasi słuchacze, widzowie trochę obrażą, bo ludzie są różni.
1: Oczywiście.
0: Są tacy, którzy są wielkimi pasjonatami i dużo wiedzą. Ale tak przeciętny mieszkaniec, no to niestety... A już młodzież, też są tacy, którzy się interesują, ale przeciętny jest słabo zorientowany. Nawet tak wspaniałe rzeczy z naszej historii, jak fakt, jacy tu ludzie przewinęli się przez miasto, jakich mamy rodaków i Inowrocławian z urodzenia, nie wiedzą, że król Łokietek na przykład, czy królowa Węgier Fenenna urodzona tutaj na zamku, to wszyscy tutaj wychowywali się, oni się wychowywali tutaj, a niektórzy, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, jest młodzież, zwłaszcza po maturze, wybywa z miasta i po studiach nie wracają. Wtedy też to było takie zjawisko, przecież myśmy nie byli miastem uniwersyteckim, na przykład w czasach zaborów albo przed wojną, ale była pewna równowaga, bo także wartościowi ludzie przybywali do miasta i oni potrafili wnieść nowego ducha w to życie miejskie, tak jak na przykład doktor Krzymiński. Z Wielkopolski zwłaszcza sporo jest takich właśnie ludzi, jak Wilkoński na przykład. To są ludzie, którzy tu się nie urodzili, a na pewno są...
1: Dla mieszkańców Inowrocławia, Solanek zwłaszcza, wielka postać.
0: Oczywiście. Ale w świadomości przeciętnego mieszkańca słabo to wszystko znajduje odbicie i stąd ta książka ma, mam taką nadzieję, wypełnić pewną lukę.
1: Panie Edmundzie, mówił pan o spacerach, spotkaniach z mieszkańcami, wycieczkach. Gdyby miał pan zabrać czytelników na jeden spacer po Inowrocławiu, dokąd by ich pan zaprowadził? Takie jedno miejsce. Ale może być też wiele. Odhaczanie punktu.
0: O! Tak, tak. Bo idąc w jedno miejsce, bo przypuśćmy, że mamy takich kuracjuszy czy gości miasta, którzy nie lubią chodzić albo nie mogą, to można ich zaprowadzić w takie miejsce, wokół którego można zbudować pewną narrację i pokazać kawał historii. Na pewno tym miejscem będzie romańska bazylika. Na pewno tym miejscem może być wejście do Solanek. Przecież tam, jak obejrzymy się dookoła, to mamy mnóstwo obiektów. To widzimy Solanki ze najstarszymi obiektami, widzimy najstarszy basen, nowe obiekty solankowe, kawałek ulicy Solankowej, gdzie mieszkali bardzo ciekawi ludzie, widzimy kawałek Wilkońskiego, widzimy kościół Józefa i wokół tego można zbudować narrację, jak to wszystko wyglądało w XX wieku i jak miasto się rozwijało w tę stronę. Także jest takich miejsc sporo. Królówka oczywiście też.
1: A czy w tej książce jest więcej historii miasta, czy właśnie historii tych ludzi, którzy je tworzyli?
0: Starałem się zachować pewną równowagę, dlatego książka jest zbudowana z takich trzech części. Pierwsza to są, i tak mniej więcej po 130 stron każda. Pierwsza to jest historia. Oczywiście niezbyt uszczegółowiona, ale to, co mi się wydawało najważniejsze. Od pierwszej wzmianki do 1990 roku. Mniej więcej tak to, taką cenzurę przyjąłem, bo o czasach super najnowszych, tych ostatnich tam dwóch, trzech dekadach, to pomijamy w tej części historycznej. To niech się zajmą następni.
1: Teraz się to tworzy właśnie.
0: Tak, to
1: teraz tworzy,
0: bym zbyt subiektywnie. To musi, historia musi się odleżeć. Druga część to są właśnie ludzie. Ale przy okazji ludzi wychodzą nam pewne fakty, więc wzbogacamy tę pierwszą część, tylko w inny sposób. A trzecia to jest spacer po mieście, taki lżejszy, gdzie sobie podzieliłem miasto na takie, nazwijmy to, sektory, tak dosyć subiektywnie i w sposób zupełnie subiektywny to, co miałem w głowie. Opisuję, co tam jest ciekawego, co kiedyś się tam działo i znów historia jest wzbogacana, tylko z jeszcze innej strony. Także jak przeczytamy całość, to mamy chyba ten Inowrocław dobrze przedstawiony, na ile mi się to udało zrobić. Czytelnik musi to ocenić, czy to ten wybór, bo to jest swego rodzaju wybór, jest trafny, czy moje wyczucie w tej kwestii jest poprawne.
1: Czy jest jakaś postać związana z Inowrocławiem albo z Inowrocławia, o której dziś mówi się zdecydowanie za mało, z pana perspektywy? Albo postać?
0: Aha. Najpierw powiem pewien mały plusik. Przez wiele lat mało mówiliśmy o założycielu miasta, a każdy przyzna, że to jest ważna postać dla miasta, czyli Kazimierz I Konradowic. W ogóle nie istniał w pamięci przez całe lata.
1: Mamy teraz piękny mural od kilku lat.
0: Tak, ale kiedyś była tylko malutka uliczka na osiedlu Solno tam. I to wszystko, całe upamiętnienie. A dzisiaj mamy już tablicę na poczcie, mamy mural, mamy zapowiedzi pomnika, dużo się o Kazimierzu mówi i sporo też pisze. I on już dociera do tej świadomości pomału. Gorzej z Łokietkiem, który przecież zasługuje na promocję jeszcze większą, bo to jest postać ważna dla całego kraju, niesamowicie, odnowiciel państwa przecież. Lepiej wykorzystał tę szansę Brześć, mając oczywiście tę podstawę, że nasz kochany Władysław był księciem brzesko-kujawskim długi czas, ale tutaj się z całą pewnością urodził, choć oczywiście nie mamy bezpośredniego dowodu w postaci jakiegoś aktu, no nie ma, ale tutaj mieszkali jego rodzice, no więc szansa na to, że urodził się gdzie indziej jest prawie żadna, a już na 100% wychowywał się tutaj. I to słabo jest u nas udokumentowane. Mamy ulicę Łokietka, mamy, no chwała Bogu, ale ulica Łukietka może być w każdym mieście, bo to jest król i to jest postać o zasięgu krajowym. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że my mamy szczególne do niego prawo. I to...
1: Powinno to wybrzmieć tak. U nas.
0: No Henryk Arctowski, chociaż 3 lata tylko tu się uczył w naszym gimnazjum, to jest postać światowego formatu, uczony tej miary, którym powinniśmy się chwalić, bo on właściwie kształcił się za granicą potem cały czas, więc nasze gimnazjum jest jedyną szkołą na terenie Polski udokumentowaną, może jeszcze chodził jako dziecko gdzieś w Warszawie, bo stamtąd pochodzi, ale z całą pewnością te 3 lata spędzone w Inowrocławiu to jest jedyny jego kontakt z polskim szkolnictwem, nie polskim wtedy, ale w sensie takim, że na naszych ziemiach, bo państwo było niemieckie, zdobywał wiedzę. I to na tyle ten pobyt tu był ciekawy, że dojrzała w nim stopniowo polska świadomość narodowa. Pamiętajmy, że w naszym gimnazjum, w dzisiejszym Kasprowiczu, chodziła młodzież męska różnych nacji. Relacje między nimi były też czasami napięte, zwłaszcza, że w dobie germanizacji nauczyciele, w znakomitej większości Niemcy, no, traktowali tych Polaków zdecydowanie gorzej. I Henryk Arctowski, przecież pochodzący z niemieckiej rodziny, a więc on przyszedł na świat jako Heinrich Arzt, jeszcze bez tej polskiej końcówki, tutaj dojrzała polskość jednak. On zobaczył, co tutaj może miał. Miał też nauczycieli polskich, którzy jeszcze byli wtedy, i kolegów, i potem przyjął nazwisko już spolszczone, ale tu już za granicą. Arctowski. To jest niesamowita sprawa.
1: Jeszcze ktoś? Z takich postaci, można powiedzieć, ogólnopolskich? Czy właśnie on się tak najbardziej wybija teraz?
0: Na pewno jest więcej. Niektóre są zupełnie mało znane. Jest znakomity prawnik Zygmunt Cybichowski. Znamy Stefana Cybichowskiego, bo to architekt, twórca wielu kościołów, około 100 kościołów, między innymi kościoła Józefa. Ten modernizm w jego wykonaniu tutaj mamy w Inowrocławiu. Ale jego brat Zygmunt to był znakomity prawnik, sędzia z sądu Trybunału Rozjemczego w Hadze. To był taki sędzia o znaczeniu europejskim. Ale mało mamy, nie kojarzymy go z Inowrocławiem za dużo. Trochę więcej profesor Moll, który tu się wychowywał, urodził się w Kowalewie, ale tu się wychowywał, tu kończył szkołę, zdał maturę i potem został autorem pierwszego w Europie środkowo-wschodniej przeszczepu serca.
1: Panie Edmundzie, zwróćmy jeszcze do okresów naszego miasta. Wspominał Pan, że był on też wzorem do naśladowania dla sąsiednich miast. Który właśnie okres miasta uważa Pan za najbardziej fascynujący? Czy to jest właśnie ten XVI-XVII wiek?
0: Nie, to zdecydowanie wcześniej. Mhm. Nasze miasto uzyskało prawa miejskie w XIII wieku. No, 1238-9. Potem te inne miasta kujawskie, takie jak Brześć, Radziejów, czy Pakość, czy potem też Bydgoszcz, one były wzorowane na tym prawie inowrocławskim. Można mówić, że prawo niemieckie w wersji magdeburskiej czy lubeckiej na Kujawach było prawem w wersji inowrocławskiej. Ta pieczęć, która jest na pierwszej stronie, wracamy do niej. Tak, wracamy do niej. Ona jest dowodem na to, że na początku XIV wieku istniała Rada Miejska, istniał samorząd, a ta Rada miała też kompetencje sądowe. Bo w ogóle wtedy kompetencje Rady były większe niż dzisiaj. Dzisiaj jest więcej powodów do różnych kłótni, a w sumie te kompetencje są znacznie mniejsze niż kiedyś. Sądownictwo, książę, który założył miasto, dał olbrzymi samorząd mieszczanom. Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
1: Jagmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy Wywalcy i Nowrocławia obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca. A który teraz może pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
0: Jakie to obiekty?
1: Oczywiście.
0: I Nowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku, a więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Nowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio i Nowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Inowrocław widziany oczami ludzi, historii i miejsc, które znamy na co dzień. O swojej najnowszej książce Inowrocław, historia ludzi i spacer po mieście opowiada historyk i regionalista Edmund Mikołajczak. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Najpierw on był ograniczony do wójta, ale mieszczanie nie chcieli takiego mieć jednego tylko nad sobą i doprowadzili do powstania Rady Miejskiej. Więc nasza Rada Miejska istniała z całą pewnością na początku XIV wieku, a może i jeszcze wcześniej. Potwierdzona jest dla XIV wieku. To mamy co najmniej 720 lat. Nasi radni może nie zawsze zdają sobie sprawę, że tyle lat nasza Rada Miejska funkcjonuje.
1: Jagmundzie, czy są miejsca, obok których przechodzą nasi mieszkańcy Wywalcy i Nowrocławia obojętnie, a o których historii w ogóle nie wiedzą, może być fascynująca na przykład, taka ciekawa, porywająca. A który teraz może pan zdradzić, bo nasi widzowie, słuchacze na pewno by się chcieli dowiedzieć.
0: Jakie to obiekty?
1: Oczywiście.
0: I Nowrocław ma pecha, jeśli chodzi o obiekty, bo wiele z tych obiektów, które byłyby, spełniały te warunki, o których mówimy, już nie istnieje. Szkoda. Bo na przykład szkoła Staszica powstała w latach 80. XIX wieku. A więc no powiedzmy ma 140 lat temu powstała. To przeżyła kilka etapów. To był bardzo ważny gmach dla historii Nowrocławia. Tam się odbywały posiedzenia Rady Miejskiej też, bo była piękna aula. Tam rozpoczynałem swoją pracę zawodową jako nauczyciel WF-u. I ta piękna aula, w której kiedyś urzędowali radni, służyła jako taka prowizoryczna sala gimnastyczna potem. A dzisiaj tej szkoły nie ma, więc jest tylko miejsce. Można stanąć na tym miejscu, popatrzeć, co tu się działo. Na pewno bardzo ciekawym jest dawne starostwo, czyli obecny urząd miejski przy Alei Ratuszowej. To jest obiekt, który też ma niesamowitą historię. Ile tam przewinęło się ciekawych postaci. Tam narodziła się też ta w umysłach tych Niemców, niemieckich urzędników, ta zbrodnia zwana Krwawą Niedzielą w więzieniu. Bo tam była ta lista tych zakładników, tych więźniów i z tą listą przyszli ci dwaj zbrodniarze, żeby wykonać prywatny wyrok.
1: Jak według pana zmieniło się spojrzenie na Inowrocław przez lata pracy historyką? Mówi pan 50 lat, około się pan tym zajmuje.
0: Spojrzenie
1: tak,
0: czyje?
1: Na nasze miasto, spojrzenie mieszkańców, mieszkańców innych miast ogólnie, spojrzenie na nasze
0: to ono tutaj, oczywiście
1: można powiedzieć, podwórka.
0: Ono się oczywiście też zmienia, bo miasto raz przeżywa okres prosperity, a innym razem upadku.
1: Sinusoida.
0: I w związku z tym to zdanie o naszym mieście też nie jest jednolite. Ale dzisiaj ciężko. Dzisiaj po pierwsze jest mało znane. Chyba za mało robimy w kwestii promocji. No czasami promocją może być jakieś konkretne działanie. To jest chyba najlepsza promocja. Nie żeby tylko wydać folder, który pokazuje to, co mamy, ale po prostu dodawanie nowych rzeczy. Żeby było głośno, tak jak tężnia. Tężnia taką rolę wypełnia. Tężnia taką rolę wypełnia. Tylko trzeba takich tężni, w cudzysłowie, mieć więcej. Nie mamy kopalni niestety, bo jak gdyby była kopalnia, to byśmy mieli wielki atut. Dzisiaj, kiedy ta turystyka też zyskuje na znaczeniu, a przemysł trochę nam upada, więc musimy czymś to zastąpić. Powstają czasami obiekty, które są oczywiście same w sobie pozytywne, cenne nawet, ale nie stanowią czegoś wyjątkowego. Bo jeśli zbudujemy na przykład termę i jest to mała terma, to inne miasta nas przebijają. Tutaj nie możemy na tej bazie zbudować narracji, że oto przyjeżdżajcie wszyscy do Inowrocławia. Mamy... Dobrze, że uratowano ten kawałek muru miejskiego przy ulicy Kaszczelańskiej, bo on się tam już sypał, a ponieważ tych śladów średniowiecza mamy tak mało, no więc trzeba było go ratować. Ale znów, tak obiektywnie mówiąc, nie zaimponujemy Chełmnu, Toruniowi czy innym miastom na Śląsku, które mają mury dookoła niemal, to tym kawałkiem nie zaimponujemy. To nie są argumenty, by móc żeby się miasto przebiło. Ale to nie jest takie łatwe wymyśleć teraz coś takiego, co byłoby realne do zrobienia i miało ten aspekt takiej wyjątkowości.
1: I ciekawości dla odbiorców.
0: Dlatego chwała, trzeba chylić czoło przed panem Janem Osetem, nieżyjącym, i jego współpracownikami, którzy założyli komitet społeczny budowy tężni. Bo wtedy jeszcze te tężnie nie były takie modne. Oczywiście w sąsiednim Ciechocinku są stare tężnie. Wtedy jeszcze była niewielka tężnia w Konstancinie, a my jako trzecia, duża, ładnie pomyślana tężnia, i ona zrobiła karierę, że tak powiem. To jest pomysł. Ciekawe, jakie inne pomysły jeszcze
1: można by się podczas tej rozmowy narodzą.
0: Może się
1: narodzą. Panie Gmundzie, ile czasu poświęcił Pan na napisanie tej książki? Tak mniej więcej.
0: Nie chcę tu wprowadzać w błąd, bo takie książki to nie pisze się aż tak dużo, jeśli się posiada materiały. Gdybym zaczynał od zera no to nie, to wtedy to są lata pracy. Ale ja wykorzystałem te swoje lata pracy i to, co w komputerze miałem, to tylko zebrałem. Ale jeszcze jedno. Pisałem sobie spokojnie przez 3 lata, ale mógłbym to napisać wcześniej, tylko po prostu mam inne rzeczy jednocześnie do roboty i czasami przez 2 tygodnie nie zrobiłem nic. No i to tak, ale 3 lata.
1: Później i profesjonalnie, i szybciej.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Nikt mnie tu nie gonił.
1: Czy była jakaś historia, która bardziej przypominała film niż rzeczywistość z tych, które Pan tutaj opisał, czy które Pan zrobił?
0: Film, w sensie
1: tak, film, akcji,
0: jakaś
1: pisna,
0: sensacyjna
1: tak.
0: Fabuła, żeby się narodziła.
1: Tak, przygodowa.
0: No myślę, że byłyby takie postacie, które można na kanwie ich życiorysu można zbudować film sensacyjny i to znakomitą produkcję. Rzucę nazwisko Eligiusza Gałęzyskiego. Rodzina Gałęzyskich zasiedziała w Inowrocławiu i tutaj było 2 synów. Jeden, Włodek, był znakomitym koszykarzem i został w Polsce, potem w Toruniu do końca życia. Mieliśmy kiedyś koszykarzy na poziomie takim juniorskim, znakomitych. Drugim był tam, jego kolegą był taki Rysiu Olszewski, też zmarł niedawno, który był potem najlepszym koszykarzem w Polsce na początku lat 60., olimpijczyk. Ale wspomniany Gałęzyski tak samo. Oni stanowili trzon, inowrocławscy koszykarze, jak dorośli, poszli na studia do Torunia, stanowili trzon potem pierwszoligowego AZS-u Toruń, tak zwanych twardych pierników. I brat tego Włodka Gałęzyskiego, starszy, Eligiusz, to ma życiorys, rzeczywiście niesamowity życiorys. Związany z wojną, z działalnością w partyzantce, z licznymi akcjami przeciwko Niemcom, przeciwko Rosjanom, ucieczki z niewoli, z transportów, przedostanie się na zachód do armii Andersa, a potem zostaje na zachodzie, kończy studia i w Londynie, potem w Ameryce i zostaje wiceprezesem wielkiego koncernu lotniczego Lockheed. To jest kariera.
1: Musimy do Stevena Spielberga...
0: To jest niesamowite.
1: Zrobię o tym film.
0: Ale jednocześnie, i tu trzeba jeszcze ten wątek dodać, jaki patriotyzm był u tego chłopaka, a potem mężczyzny, który nie wrócił do Polski. To taki mały, mały incydencik. Otóż jest olimpiada w Los Angeles. On siada na stadionie, bo tam mieszkał w Los Angeles. Zaprosił swojego młodszego brata, żeby przyjechał do Stanów. Usiedli razem na stadionie i było otwarcie igrzysk i tamten Eligiusz z takim życiorysem, człowiek ze stali, zaczął płakać. A ten go pyta, brat, co się stało? No bo nie ma naszej reprezentacji, bo wtedy nasi nie pojechali. Taka była decyzja Moskwy. Dla niego to był szok, że on nie zobaczył polskiej flagi. A tak na to liczył. Wspaniały życiorys.
1: To są historie, których mieszkańcy nie znają. Panie Edmundzie, zbliżając powoli do końca, czy jest temat związany z Nowrocławiem, którego jeszcze pan nie opisał, a chciałby pan opisać?
0: Ja tak sobie wymyśliłem, że to jest takie podsumowanie i może już tam spokój.
1: Spokojnie, jeszcze będzie parę książek na pan.
0: Nie, no to nie musi być książka. Na pewno będę coś robił, co może mieć wymiar trochę jakiegoś artykułu. Niebawem już ukaże się Ziemia Kujawska. Cieszę się, że ta Ziemia Kujawska, czyli ten właściwie już w tej chwili rocznik, ukazuje się od 1963 roku, że udaje się to jedyne czasopismo naukowe utrzymać. Jestem współautorem dwóch artykułów, które się teraz ukażą w tym najnowszym tomie. Jeden związany z prezydentem Krzemińskim i jego pogrzebem i drugi z nowo odkrytym listem z XV wieku. Listem, który ocalał wśród akt krzyżackich w Berlinie i razem z profesorem Sławomirem Jóźwiakiem przybliżymy go czytelnikom. Może właśnie takie przyczynki to jeszcze dam radę, żeby jakoś istnieć w tej historiografii naszej, ale czy książkę to w tej chwili nawet nie mam pomysłu. Muszę najpierw odetchnąć po tej.
1: Tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, czytelników pana książki. Cały pan chciał przekazać.
0: No więc chyba to, po co ta książka powstała, ona... O tym dzisiaj mówiliśmy, że troszkę ta świadomość historyczna, zwłaszcza młodego pokolenia, jest słaba. Jako radny zrobiłem, żeby choć trochę tutaj nadgonić, zrobiliśmy kilka spotkań z historią w teatrze dla młodzieży naszych szkół podstawowych, konkretnie dla siódmoklasistów. I to chyba było potrzebne. Może to będzie kontynuowane, ale... Przy okazji zorientowaliśmy się, że ta młodzież rzeczywiście nie zna historii swojego miasta. No i trzeba dalej działać, nie tylko poprzez książkę, poprzez spotkania, ale może jakieś jeszcze inne formy, żeby przyszłe pokolenia wiedziały skąd, gdzie są ich korzenie. Bo jeżeli, i to jest chyba najważniejsze, co powinno wybrzmieć tu na koniec, bo jeżeli zapomnijmy o tym, no to nie będzie już kontynuacji naszej ojczyzny. Proszę zauważyć, że słowo patriotyzm dzisiaj nie jest najmodniejsze. A słowo ojczyzna też rzadko jest wypowiadane.
1: Bardzo często słowo patriotyzm już nie ma takiej definicji jak kilkaset lat temu. To jest najgorsze chyba dzisiaj.
0: Niektórzy uważają, że jak ktoś jest patriotą, to jest od razu nacjonalistą i tam kryją się same podejrzane sprawy. Ale to jest chyba celowa jakaś działalność, żeby tutaj te najlepsze cechy, które definiują Polaka, żeby je zniszczyć. To jest niesamowite. I ta książka ma być małym antidotum na to zjawisko niekorzystne.
1: Czego panu życzyć? Standardowe pytanie.
0: Zdrowia nie.
1: Jak to nie? Zdrowia w prezencie, w pakiecie zawsze życzę.
0: Bo to przy okazji zawsze się mówi. Optymizmu, żeby jeszcze była werwa i chęć do pracy.
1: I tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był Edmund Mikołajczak, autor książki Inowrocław. Historia ludzi spacer po mieście. Dziękuję panie Edmundzie.
0: Dziękuję również.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej kwestii skomunikowania Inowrocławia oraz powiatu inowrocławskiego z siecią dróg szybkiego ruchu. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą pan prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Pajok.
5: Dzień dobry.
4: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia pan Szymon Łebski.
6: Dzień dobry.
4: Wicestarosta powiatu inowrocławskiego pan Henryk Procek.
7: Dzień dobry.
4: Oraz członek zarządu powiatu inowrocławskiego pan Andrzej Skrobacki.
8: Dzień dobry.
4: Tak jak wspomniałam, tematem dzisiejszej konferencji będą działania podejmowane przez samorządy miasta oraz powiatu w sprawie realizacji drogi szybkiego ruchu S15 oraz uwzględnienia Inowrocławia w przebiegu trasy Via Pomerania. Oddaję teraz głos panu prezydentowi. Panie prezydencie, bardzo proszę.
5: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, spotkamy się z państwem dzisiaj po kilku kolejnych miesiącach marazmu, można tak krótko powiedzieć, czyli kilku miesiącach, gdzie nie zadziało się nic w kwestii wykluczenia komunikacyjnego miasta Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych wszystkich naszych gmin, samorządów. I chcieliśmy z państwem dzisiaj pewne rzeczy przedyskutować i o pewnych rzeczach też państwa poinformować. Działania, które do tej pory nasze samorządy, czy ja bezpośrednio jako prezydent również podejmowałem, nie odnoszą konkretnego jeszcze skutku. Chcemy iść po prostu dalej, szerzej. Rozmawiamy w wielu kręgach samorządowców o tym, jak bardzo potrzebne jest skomunikowanie miasta Inowrocławia czy powiatu inowrocławskiego z drogami szybkiego ruchu, z innymi miastami, które takie drogi posiadają. Widzimy ten problem, widzimy potrzebę pobudowania takiej drogi. Jesteśmy w takiej sytuacji, takiego niefortunnego trójkąta, który gdzieś powstał między Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem w zasadzie i dalej, gdybyśmy szli tutaj w kierunku południowym czy południowo-zachodnim, też do Poznania. Te duże aglomeracje, te miasta prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim posiadają dostęp do takiej drogi, natomiast Inowrocław jest wykluczony z tej mapy drogowej dróg szybkiego ruchu i z tego miejsca chcieliśmy tutaj państwu przekazać najważniejszą chyba informację. Chcemy zawiązać społeczny komitet, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym powiatu inowrocławskiego i miasta Inowrocław, ale chyba co najważniejsze i na to chcemy się zdecydowanie dobrze przygotować. Mamy do tego całe wakacje i tak naprawdę połowę września, ale też i połowę czerwca. Chcemy zaprotestować w Warszawie przed kancelarią premiera, być może również przed Sejmem, i aby Inowrocław był słyszalny w Warszawie, jak bardzo ta droga jest potrzebna. Od razu mówię, że jest to pomysł, jest to jakby tutaj inicjatywa mieszkańców, którzy zgłaszają się tydzień w tydzień tak naprawdę i mówią o tym otwarcie, że są skłonni również zaprotestować. Zresztą przypominamy sobie nasze protesty również, jeśli chodzi o obwodnicę Inowrocławia. Ten protest ma mieć również taki właśnie charakter, absolutnie pozapolityczny i z tego miejsca też będziemy tutaj, zaraz pan starosta pewnie też o tym będzie mówił, czy pan prezydent. Z tego miejsca chcemy też zachęcić i zaapelować o to, aby ten protest był przede wszystkim protestem pozapolitycznym dla naszego wspólnego dobra. Mam nadzieję, że włączą się w to również wszelkie możliwe środowiska polityczne, że nie będą tutaj podejmowane żadne działania międzypartyjne, natomiast jeden jest cel. Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj m.in. też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw. Powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku bodajże już w styczniu albo w lutym zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław, powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki protest chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. To jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale przepraszam, 16 września, tak, od 16 chyba do 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie, oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
6: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze, zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani Państwo, jeżeli chodzi przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1. Powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrad decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia i też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim... Zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą. I ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty dróg powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego i są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkie ręczyce na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć te siły i na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej.
5: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Inomax Inowrocław zaprasza.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
10: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław. Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Janikowie, a wraz ze mną burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jaszcz. Dzień dobry, panie burmistrzu.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
10: Panie burmistrzu, jest absolutorium, jest wotum zaufania. Gdyby miał pan dziś powiedzieć mieszkańcom, to udało się nam zrobić przez te dwa lata, to czego, od czego zaczął pan tutaj tą listę?
11: Trudne pytanie na początku, natomiast oczywiście odpowiedzi jest, uważam, prosta. Mi osobiście zależało, żeby miasto i gmina Janikowo nadać nowe stadium pod względem zarówno gospodarczym, pod względem turystyki, rekreacji. Wspólnie z radnymi powiedzieliśmy sobie, że przez 5-letnią kadencję chcielibyśmy, aby nasze miasto się rozwinęło, żeby dorównało innym miastom, takim jak Barcin, Mogilno, Kruszwica, pod względem przede wszystkim turystyki, sportu, rekreacji, co udało się zrealizować. W 2025 roku rozpoczęliśmy budowę kręgielni wraz z salą zabaw dla dzieci. Uważam, że taki obiekt w gminie i mieście Janikowo jest potrzebny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Dlaczego? Bo ponieważ dzieci i młodzież niestety w naszym mieście nie mają gdzie się podziać. A ten budynek będzie otwarty całoroczny. To nie jest tylko kręgielnia, to nie jest tylko sala zabaw, ale także tam będzie strefa bilardu, strefa darta. Będzie strefa, gdzie będzie można pójść i obejrzeć mecz lub jakiś film. Będzie strefa gastro. Także jest to obiekt całoroczny. Oczywiście weekendy będzie otwarty dłużej, w dni powszednie krócej, ale ma służyć przede wszystkim naszym mieszkańcom. Wspólnie z radnymi także podjęliśmy decyzję, że w naszym mieście mamy przedszkola, mamy szkoły, natomiast nie mamy żłobka. Dlatego rozpoczęliśmy także w 2025 roku budowę żłobka, gdzie do końca lipca bieżącego roku ta budowa się zakończy. Będzie to miejski żłobek pszczółki Mai dla 48 dzieci, w okresie od 0 miesięcy, od 0 do 36 miesięcy. Takie dzieci w takim wieku w tym żłobku będą mogły uczęszczać i przebywać. Poza tym, panie redaktorze, przede wszystkim skupiliśmy się także na poprawieniu infrastruktury drogowej. W zeszłym roku udało się kilka dróg na terenie sołectw zrealizować. Przede wszystkim w miejscowości Ludzisko, Kołuda Mała, Kołodziejewo, a także Góry. W 2024 roku udało się zmodernizować 10 dróg na terenie przede wszystkim miasta. No, polepszyło to jakość poruszania się po naszych drogach. Powiedzieliśmy sobie, że w tej kadencji także jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców najważniejsze, dlatego skupiliśmy się na doświetleniu przejść dla pieszych i sukcesywnie od 2024 roku doświetlamy przejścia dla pieszych, wynosimy takie newralgiczne, bardzo niebezpieczne krzyżówki względem całego miasta, czyli przy szkołach, a także przy przechodni są zrobione wyniesienia, duże przejścia dla pieszych, gdzie samochody muszą zwolnić nawet do 10 km na godzinę. I w tym kierunku będziemy do końca kadencji zmierzać. Mógłbym mówić wiele, co się zadziało w Janikowie, ale to są najważniejsze punkty, gdzie mogłem się odnieść w tej krótkiej wypowiedzi.
10: Jeszcze mamy kilkanaście pytań.
11: Proszę bardzo.
10: Panie burmistrzu, z czego jeszcze dzisiaj nie jest pan do końca zadowolony i co z pana perspektywy, ale też z mieszkańców wymaga poprawy w Janikowie?
11: 6 maja 2024 roku przejąłem urząd po poprzedniku, panu Andrzeju Brzezińskim, gdzie był 34-letnim włodarzem. Jest to trudne zadanie przejąć urząd i być jako drugim burmistrzem w gminie i mieście Janikowo. Z czym przyszło się zmierzyć? Na początku, panie redaktorze, przede wszystkim trzeba było się zmierzyć z samym samorządem. To znaczy, ja nigdy nie byłem samorządowcem. Pochodzę z firm prywatnych, pracowałem 19 lat w firmach prywatnych i trzeba było się przede wszystkim nauczyć bycia samorządowcem. Chwilę to naprawdę czasu wymagało. Natomiast to, co nas spotkało 5 lutego 2025 roku, nie życzyłbym żadnemu włodarzowi, czy to wójtowi, czy burmistrzowi, czy prezydentowi, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, że do końca lipca nastąpi hibernacja produkcji sody, a co za tym idzie, nasze miasto ma dwa podstawowe problemy, czyli brak oczyszczalni ścieków, gdzie skutkuje to przede wszystkim odbiorem ścieków w dalszym ciągu na zakład produkcyjny w Janikowie, a druga sprawa dotyczy alternatywnego źródła ciepła, czyli zapewnienia centralnego ogrzewania, źródła energii dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, a także domków jednorodzinnych. Liczyliśmy, że będziemy przez 5 lat rozwijać nasze gminy, nasze miasto, natomiast w tej chwili to musimy się skupić na zapewnieniu dwóch najważniejszych czynników, żeby to miasto w ogóle funkcjonowało.
10: Panie burmistrzu, budżet gminy przekracza obecnie 117 milionów złotych. Czy Janikowo jest dziś w dobrej kondycji finansowej?
11: Janikowo, panie redaktorze, jest w dobrej kondycji finansowej. Przez 2 lata urzędowania nie wzięliśmy żadnego kredytu, natomiast w tym roku, patrząc na ilość inwestycji, które musimy zrealizować, musieliśmy podjąć uchwałę o emisji obligacji, które zabezpieczą pieniądze na wszystkie inwestycje, które muszą być wykonane do końca 2026 roku. Mogę tylko podać przykład, że w naszej gminie na 2026 rok zostały zaplanowane inwestycje na poziomie 40 milionów złotych. Nie wszystkie uda się zrealizować, ale uważam, że wszystkie inwestycje, które zostaną zakończone do końca 2026 roku, będzie to poziom około 35 milionów złotych. Patrząc na inne gminy, uważam, że tutaj mamy bardzo dużą część budżetu przeznaczoną właśnie na inwestycje, na remonty, na rozwój gminy i miasta.
10: Ile to jest mniej więcej? Tej części największej, przeznaczonej na te kluczowe inwestycje?
11: Uważam, że punkt selektywnej zbiórki odpadów, czyli wykonanie z prawdziwego zdarzenia takiego punktu przy ulicy Bolesława Prusa plus wykonanie i montaż 21 sztuk altan elektrycznych, które mają przede wszystkim zapewnić poprawę jakości segregacji wszelkich odpadów komunalnych.

0: pewno dojdą, natomiast w dniu dzisiejszym nie chciałbym o tych wspólnych planach z radnymi mówić, ponieważ przede wszystkim musimy znaleźć źródło dofinansowania, bo z własnych środków nie jesteśmy w stanie tych inwestycji wykonać. Natomiast plan jest na bogato. Tylko tyle mogę zapewnić mieszkańcom.
1: Mówił Pan o drogach, chodnikach, które dziś są uważane za najpilniejsze do zrealizowania.
0: Uważam, że dla mieszkańców najpilniejszą taką inwestycją wymagającą przez wszystkich mieszkańców gminy Miastanikowo to jest przede wszystkim poprawienie jakości wody, czyli już nie modernizacja, nie remont, a budowa nowej instalacji wodociągowej. Borykamy się z tym problemem niesamowicie. Mieszkańcy narzekają na jakość wody, przede wszystkim po wszelkich awariach, mamy ich bardzo dużo, no bo stan infrastruktury instalacji wodociągowej jest w krytycznym stanie, ja tego nie będę ukrywał. Nawet w niektórych fragmentach gminy mamy rury azbestowe. I o tym mieszkańcy dobrze wiedzą. Dlatego też się skupiamy na tym, żeby pozyskać źródło dofinansowania na budowę nowej instalacji wodociągowej.
1: Odejdźmy na chwilę od Janikowa i przejdźmy do innych miejscowości w gminie, na przykład do Broniewic, Głogów, Staczy Kołodziejewa. Jak wygląda tam sytuacja? Inwestycjami, z drogami, z rozwojem?
0: Pan redaktor mówi już o miejscowościach sołectw. Ja powiedziałem, że 70% budżetu na wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje będę przeznaczał dla miasta, natomiast 30% wartości budżetu będę przeznaczał na inwestycje w sołectwach. I od 2024 roku tak się dzieje. Na sołectwach przede wszystkim utwardzamy drogi gruntowe poprzez dowóz kruszywa wraz z rozplantowaniem, a także utwardzeniem. Natomiast wykonujemy także duże inwestycje drogowe, gdzie powstają nowe drogi asfaltowe, z kostki betonowej czy strylinki. Kilka takich inwestycji przez okres 2 lat zostało wykonanych, o których wcześniej wspominałem.
1: Wspominał Pan o inwestycjach, o zmianach, czy informacja o sprzedaży zakładu soli grupie K plus S, który temat jest dzisiaj bardzo duży, kluczowy, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, była dla Pana zaskoczeniem?
0: Tak, Panie redaktorze.
1: No bo dla mnie to była... To jest symbol Janikowa. Jeden z głównych.
0: No, pan redaktor poruszył już teraz kwestię dla mnie bardzo ważną. Dlaczego? Bo ja zarówno w zakładzie produkcyjnym Janikowa, jak i w zakładzie produkcyjnym Inowrocław spędziłem 19 lat. Współpracowałem, realizowałem inwestycje, także remonty. Natomiast to, co spotkało nas przed długim weekendem, w pierwszym tygodniu czerwca, no dla mnie było dużym zaskoczeniem. Uważam, że dla mieszkańców także. Natomiast po pewnych przemyśleniach, już wystudzonych emocjach, mogę powiedzieć, że ta decyzja właściciela może spowodować, że branża solna, czyli zakład produkcyjny w Janikowie, jeżeli chodzi o produkcję soli, może rozwinąć się na skalę zabezpieczającą środkową część Europy i wschodnią. Dlaczego? Bo mam zapewnienia od firmy, która sprzedaje nowemu właścicielowi, że nie mówimy tutaj w żaden sposób o ograniczeniu produkcji soli, wręcz mówimy o nowych inwestycjach, o modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej, jeżeli chodzi o produkcję soli. Firma K plus S planuje zainwestować między 300 a 350 milionów złotych w rozwój fabryki solnej w Janikowie.
1: Przeszedł Pan płynnie do kolejnego pytania. Co te pieniądze, czyli około 350 milionów złotych, mogą realnie zmienić dla Janikowa?
0: Przede wszystkim, jeżeli będą powstawać nowe budynki na terenie przemysłowym, no będzie to skutkować przede wszystkim, że dodatkowe podatki będą wpływać do budżetu gminy. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację infrastruktury technologicznej, spowoduje to, że w jakim stopniu na pewno będzie miało to wpływ na ograniczenie kosztów produkcji. Bo w tej chwili wiemy dobrze, że zakład produkcyjny w Janikowie posiada elektrociepłownię, gdzie są kotły miałowe, czyli materiały kopalniane, gdzie od 2029 czy 2030 roku, no tak na dobrą sprawę, koszty związane z ETS-em, czyli z emisją spalin do atmosfery,

0: atmosfery mogą tą produkcję po prostu zabić, tak? Nie będą konkurencyjni w stosunku do innych przedsiębiorstw.
1: Kemetika zapewnia, że nie będzie kolejnych zwolnień. Czy wierzy Pan w tę deklarację?
0: Wierzę w tę deklarację, ponieważ padają te słowa od prezesa całej korporacji Kemetika, pana Kamila Majczaka. Wiem, że zarząd spotkał się ze związkami zawodowymi i takie zapewnienia także zapadły. Prawdopodobnie też zostały takie zdania czy punkty wpisane w umowie przedstępnej. Ja jej osobiście nie widziałem, natomiast no, słowa są słowami i deklaracje są deklaracjami.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. W Janikowie nie brakuje inwestycji i remontów. Które zadania udało się już zrealizować, a jakie dopiero przed mieszkańcami? O tym w rozmowie z burmistrzem Janikowa Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Kiedy po raz pierwszy samorząd dowiedział się o sprzedaży? Czy to rzeczywiście był ten pierwszy tydzień czerwca, czy to
0: tak,
1: było wcześniej?
0: To był pierwszy tydzień czerwca, dosłownie przed Bożym Ciałem.
1: Coś jeszcze pan dodaje?
0: Nie, proszę bardzo.
1: Co powiedział pan mieszkańcom, pracownikom, którzy obawiają się o swoją przyszłość w tym zakładzie?
0: Ja z pracownikami nie spotkałem się z zakładu solnego, natomiast w Radzie Miasta mamy także przewodniczącego związków zawodowych. I z panem przewodniczącym związków zawodowych rozmawiałem na ten temat i też związki zawodowe dostały taką informację jeszcze od właściciela, że miejsca pracy są zapewnione. Mówimy o rozwoju, a jeżeli mówimy o rozwoju, to dla mnie jest informacja, że mówimy także o ewentualnych kolejnych zatrudnieniach, gdzie w gminie i mieście Janikowo, po tym co się stało, dla mnie osobiście jest to bardzo ważna informacja.
1: A czy firma K plus S daje większą gwarancję stabilności niż dotychczasowy właściciel?
0: Przeprowadzając te inwestycje, o których mówi zarząd Kemetiki, to uważam, że tak.
1: Jakie korzyści dla mieszkańców, no bo też wybrzmiało, może przynieść planowana inwestycja, instalacja termicznego przetwarzania, przekształcenia odpadów?
0: Panie redaktorze, patrząc na to, z czym się borykamy i patrząc na wszelkiego rodzaju koszty, przede wszystkim energii cieplnej, to mogę panu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że paliwa kopalniane to za 3-4 lata będzie najdroższy system ogrzania wszystkich tych naszych budynków, czyli bloków, budynków użyteczności publicznej, a to są szkoły, to są przede wszystkim budynki rekreacji. Czyli węgiel będzie najdroższy, paliwa kopalniane, następnie będzie gaz, następnie będzie biomasa, a najtańszym źródłem, którym można ogrzać takie miasto jak Janikowo, będzie to energia z odpadów. Jeżeli mówimy o instalacji termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, 3 czerwca, zaraz po informacji medialnej, ja zorganizowałem spotkania z radnymi, które odbyło się 3 czerwca tutaj w Urzędzie Gminy, gdzie uczestnikami tego spotkania także był zarząd Kemetiki. Wspólnie przez 2 godziny temat został omówiony z inwestorem. Radni zadawali pytania i uważam, że mają już inne spojrzenie na tą inwestycję, która ma powstać w Janikowie, niż na początku to, co poszło do mediów społecznościowych, czy ukazało się w mediach. Natomiast do spotkania 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się 2 spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki. Przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
1: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie Pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
0: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
1: Jakie argumenty Pana przekonały?
0: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania, potem jeszcze z tego co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania, to wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
1: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Mątwach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego co Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić tę opinię?
0: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, bym powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że To się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie Mieścianikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
1: Zahaczył Pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiałem z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
0: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Janikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Janikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Janikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Janikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Janikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
1: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
0: Proszę bardzo.
1: Jakie są największe szanse rozwojowe Janikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
0: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę Wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że ta część za przejazdem kolejowym, czyli stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi, tyle ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
1: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Janikowa?
0: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentu. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju. Będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Janikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy mogły uprawiać sport.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów to temat, którym dziś żyje całe Janikowo. Jak ten temat wygląda z bliska i co już udało się ustalić? O tym więcej burmistrz Bartłomiej Jaszcz. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: 3 czerwca doszło także jeszcze z sołtysami, z dyrektorami szkół, z dyrektorami, kierownikami jednostek, a także z przedsiębiorcami, czyli odbyło się drugie spotkanie z zarządem Kemetiki, gdzie tak samo. Najpierw była prezentacja, wysłuchanie zarządu Kemetiki. Przedsiębiorcy, sołtysi, kierownicy, dyrektorzy zadawali trudne pytania, na wszystkie udzielono odpowiedzi. Także też już inaczej patrzą na tą inwestycję. Kolejne spotkanie będą już z mieszkańcami, panie redaktorze. One będą jeszcze zaplanowane w miesiącu czerwcu. Nie jestem w stanie powiedzieć, na jaki dzień, bo trwają jeszcze uzgodnienia. Natomiast w odpowiednim czasie wyjdzie informacja do mieszkańców, że takie spotkania lub takie spotkanie odbędzie się w Janikowie i ja już z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam, bo mieszkańcy są najważniejsi, muszą wiedzieć wszystko o takiej instalacji, mogą przyjść zadać szczegółowe pytania, bo tam będzie technolog od tego typu instalacji i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.
1: Zwolennicy mówią o tańszym cieple i miejscach pracy, przeciwnicy właśnie o tych kwestiach środowiskowych. Czy jest w stanie Pan dzisiaj zagwarantować, że ta inwestycja będzie bezpieczna w 100% dla mieszkańców i całego miasta?
0: Przed spotkaniem jeszcze byłem trochę tak, miałem znak zapytania, może nie sceptycznie nastawiony do tej inwestycji, natomiast po spotkaniu jestem już całkowicie przekonany, że ta instalacja spełniająca przede wszystkim restrykcje unijne, krajowe, będzie bardziej bezpieczna niż to, co było produkowane w Janikowie od 1957 roku. Jest to instalacja, której uważam, że Europie tak nowoczesnej jeszcze nie powstała.
1: Jakie argumenty Pana przekonały?
0: Jakie argumenty mnie przekonały? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, jakie będą wbudowane w cały proces produkcyjny. Od dostarczenia tych wszystkich materiałów przemysłowych do punktu ich spalania, potem jeszcze z tego, co ja, przepraszam bardzo, wiem, jeszcze będzie ta strefa dopalania, to wszystko się będzie odbywać na zasadzie podciśnienia, czyli próżni, gdzie w innych instalacjach nie jest to stosowane. Dlatego jestem o ten aspekt bezpieczny, natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w czerwcu, gdzie będą mogli przyjść, zadawać pytania. Patrząc z punktu miasta, będziemy mieli tanią energię cieplną, bo mówimy przede wszystkim, aby zabezpieczyć miasto, panie redaktorze, na minimum 30 lat, a maksimum 40 lat w tanie ciepło. Ta energia nie jest wpisana w tej chwili w żadne ETS-y, czyli nie będą żadne koszty narzucane przez Unię Europejską w stosunku do tego, co będzie spalane w tej instalacji, czyli tańsze ciepło popłynie do mieszkańców.
1: Na początku 2025 roku w naszym Inowrocławiu również odbywały się takie spotkania w związku z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Montfach. Jeżeli na spotkaniach w Janikowie, które się odbędą jeszcze w czerwcu, jeżeli z tego, co Pan mówił, mieszkańcy powiedzą, którzy z mieszkańców powiedzą, że oni nie chcą tej instalacji, to jakich właśnie argumentów użyją władze miasta, żeby ich przekonać? Albo żeby złagodzić tę opinię?
0: Panie redaktorze, przede wszystkim muszą poznać to, co ma technolog do powiedzenia na temat tej instalacji, która ma powstać w Janikowie. Mieszkańcy muszą przyjść przygotowani, aby zadawać pytania. Pytania, czego się boją, no bo to jest najważniejsze. Spalarnia zawsze jest to, dla mieszkańców działa bardzo, by powiedział, sceptycznie. Natomiast patrząc na to, co ma powstać w Janikowie, instalacja termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych, zabezpieczona wszelkiego rodzaju instalacje, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to uważam, że jest to bezpieczna inwestycja na terenach przemysłowych, bo ona, panie redaktorze, ma powstać na terenach przemysłowych. Tam, gdzie stoi zakład produkcyjny w Janikowie, przy zakładzie gospodarki popiołami lub przy oddziale utylizacji, tam, gdzie oddajemy nasze ścieki bytowe, to tylko w tych dwóch lokalizacjach ona może powstać. Nie ma innego miejsca i nie będzie zgody, aby powstała na terenie gminy miasta Janikowo, ze względu na to, że tam są tereny przemysłowe i tam mogą ewentualnie nowe firmy zakładać swoje działalności gospodarcze, gdzie będą czerpać przede wszystkim tanie źródło energii, a to jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie, aby mogli otworzyć swoje działalności gospodarcze, a co za tym idzie, żeby były nowe miejsca pracy. Bo jeżeli powstanie spalarnia, to tam się pojawią nowe miejsca pracy. Wiemy dobrze, że na chwilę obecną minimum 50, a maksimum może 80. Do tego, jeżeli dojdą jeszcze inne odnogi działalności gospodarczych, to uważam, że to się nie wydarzy w ciągu 2-3 lat, ale uważam, że w ciągu 5 lat może z 200 miejsc pracy, nowych miejsc pracy w gminie mieście Janikowo być dla naszych mieszkańców. Bo dla mnie, jeszcze raz powtórzę, mieszkaniec jest najważniejszy, aby, i co jest jeszcze bardzo ważne, żeby ta młodzież, która skończy szkołę średnią, skończy studia, nie wyjeżdżała do sypialni dużych miast, tylko żeby chociaż 15 czy 20% zostało w Janikowie, bo oprócz przemysłu to będzie jeszcze turystyka i rekreacja. By już się zadziało to wcześniej, natomiast musieliśmy troszkę zmienić podejście do naszych planów, aby zabezpieczyć w miasto te w dwa newralgiczne parametry.
1: Zahaczył Pan ważny temat depopulacji. Na jakim poziomie jest teraz w Janikowie? Rzeczywiście ona jest tak duża jak w Inowrocławiu, w Pakości, bo też rozmawiałem z burmistrzem Pakości, to też to zjawisko tam występuje.
0: To ja podam przykład, że w roku ubyło nam około 150 mieszkańców. Współczynnik zgonów wynosił na poziomie chyba 146, czyli 146 zgonów mieliśmy w 2025 roku, a 64 urodzenia. I muszę tutaj pana redaktora zdziwić, że jesteśmy jedną z lepszych gmin z powiatu inowrocławskiego, jeżeli chodzi o wskaźnik, bo w innych gminach gorzej to wygląda. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Patrząc na to, że mamy jedną szkołę w Janikowie, trzy szkoły jeszcze w sołectwach, to na chwilę obecną widać spadek, ale nie tak drastyczny niż w innych miejscowościach. Natomiast jeżeli nie będzie pracy w Janikowie, nie będzie nowych miejsc pracy w Janikowie, nie będzie nowych biznesów, to faktycznie może się stać, że za 5 lat w Janikowie będzie tylko 10 tysięcy mieszkańców, znaczy w gminie i mieście Janikowie. Może do takiego scenariusza dojść. Osobiście życzę sobie, że jeżeli będą nowe miejsca pracy, to część dzieci po studiach, po szkołach średnich zostaną, założą swoje rodziny w naszym mieście i będzie im się tutaj mile mieszkać.
1: Panie burmistrzu, wybiegnijmy trochę w przyszłość.
0: Proszę bardzo.
1: Jakie są największe szanse rozwojowe Janikowa, powiedzmy, do 2030-31 roku, tak na 5 lat do przodu?
0: Panie redaktorze, co będzie za 5 lat, nie wiem. Natomiast co bym sobie życzył, to przede wszystkim, żeby naszą plażę, czyli mamy zbiornik jeziora Pakowskiego, aby w tym miejscu można przede wszystkim mile spędzić czas w okresie wiosennym, w okresie letnim, żeby w tym miejscu była turystyka, rekreacja. Chciałbym, żeby nasze miasto stało się takim miastem pięknym, żebyśmy przebudowali jeszcze dużo dróg wewnętrznych w mieście, gdzie chyba jak każde miasto mamy problem z ilością miejsc parkingowych. Natomiast już podjęliśmy takie działania, tworzą się projekty i chcielibyśmy jeszcze w tej kadencji przede wszystkim przebudować ulicę Ogrodową, gdzie tam jest największy problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, miejsca postojowe, ulicę Młodzieżową, ulicę Wewnętrzną, a także chcielibyśmy wykonać kilka nowych inwestycji już na terenie Starego Janikowa, bo zawsze mieszkańcy mówią, że ta część za przejazdem kolejowym, czyli Stare Janikowo, było pomijane. U mnie się liczą, ja traktuję mieszkańców wszystkich na równi, tyle ile pieniędzy mam w budżecie przeznaczonych na inwestycje, dzielę równomiernie. Wiadomo to, co powiedziałem, 70% miasto, 30% sołectwa, to i tak jest bardzo, bardzo dużo funduszy przeznaczonych na rozwój tego miasta, rozwój tej gminy.
1: Panie burmistrzu, zmierzamy powoli do końca. Wróćmy do tych mieszkańców. Jak by pan przekonał młodych, żeby przyjeżdżali do Janikowa?
0: Na chwilę obecną, panie redaktorze, nie mam jeszcze argumentów. Natomiast za 3 lata te argumenty same się pojawią. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi uda się na koniec kadencji rozwinąć to miasto, bo cały czas mówimy o rozwoju, że będzie tutaj miejsce, aby przede wszystkim w czasie wiosennym i wakacyjnym do Janikowa mogły przyjeżdżać przede wszystkim akademie sportowe, ponieważ już złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt naszego stadionu do lekkiej atletyki. Taki prawdziwy stadion, żeby uprawiać, żeby dzieci, czy młodzież, czy nawet osoby czynnie pracujące, ale nawet i seniorzy, mogły uprawiać sport. Chcielibyśmy przyciągnąć tutaj akademie piłkarskie, akademie sportowe, zabezpieczyć ich miejsca, gdzie mogą przede wszystkim spędzić czas, czyli kręgielnia, czyli coś, co jeszcze mamy w planach, oczywiście dzisiaj nie powiem, to co powinno powstać przy plaży, ale musimy przede wszystkim zabezpieczyć w miejsca noclegowe, bo na chwilę obecną głównym problemem, aby takie zespoły czy akademie mogły przyjeżdżać do Janikowa, to są miejsca noclegowe.
1: Sezon wakacyjny w pełni, imprezy, wydarzenia, co się szykuje w Janikowie? No nie Janikowa, ale coś jeszcze?
0: Panie redaktorze, jesteśmy przed sezonem wakacyjnym, to prawda. 3-4 lipca będą odbywać się Dni Janikowa, gdzie już wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie zapraszam. 3 lipca będziemy mieli zespół Cleo o godzinie 21. 4 lipca o godzinie 18 Longen Junior i później będziemy mieli jeszcze dwóch wyśmienitych DJ-ów, którzy poprowadzą już imprezy taneczne. Natomiast w sierpniu zawsze na albo przedostatni weekend sierpnia lub w ostatni weekend sierpnia, w sobotę, w tym roku będzie w ostatni weekend sierpnia, 29, będą nasze dożynki gminne w miejscowości Sosnowiec. Także przez okres wakacyjny te dwie główne imprezy odbędą się w Janikowie, ale oprócz tego nasz miejsko-gminny ośrodek kultury czy ośrodek sportu i rekreacji w Janikowie takie mniejsze eventy także będzie organizował dla wszystkich grup społecznych, może w ten sposób powiem.
1: Panie burmistrzu, tak na zakończenie kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, co bym chciał przekazać mieszkańcom.
0: Panie redaktorze, co ja bym chciał przekazać mieszkańcom? Chciałbym przekazać przede wszystkim, że ja jako burmistrz wspólnie z radnymi robimy wszystko, aby zapewnić byt naszemu miastu. Aby zapewnić przede wszystkim rozwój gospodarczy w strefie przemysłowej. Życzyłbym mieszkańcom, aby za niekrótki okres, bo niby 3 lata to ktoś powie, oj, dopiero za 3 lata. Ale ja uważam, że to jest niekrótki okres, aby pojawiły się dużo nowych miejsc pracy, bo wiem, że mieszkańcy Janikowa szukają tej pracy, odwiedzają mnie. Ale problem pracy to jest całego powiatu inowrocławskiego, bo mamy na chwilę obecną 12,5% stopę bezrobocia w powiecie inowrocławskim. Natomiast mam nadzieję i zrobimy wszystko, aby bynajmniej naszym mieszkańcom z gminy i miasta Janikowo żyło się lepiej, żeby mile mogli spędzać czas, czy to na terenach przy plaży, czy to w naszych budynkach kręgielni, czy na hali widowiskowo-sportowej, czy na basenie. Tego wam serdecznie wszystkim mieszkańcom życzę.
1: A moim rozmówcą był burmistrz Janikowa, pan Bartłomiej Jasz. Dziękuję, panie burmistrzu.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Samorządowcy i mieszkańcy zwracają uwagę na problem wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia. O sytuacji dotyczącej połączeń drogowych rozmawiano podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Co udało się ustalić? Posłuchajcie sami.
4: Inowrocław ma się rozwijać, powiat inowrocławski ma się rozwijać i droga musi w najbliższym czasie do Inowrocławia powstać. Chcemy zachęcić mieszkańców, chcemy zachęcić przedsiębiorców, rozmawiamy również z inwestorami, którzy są również zainteresowani takim właśnie protestem, bo wielokrotnie podkreślają, że dla nich logistyka jest najważniejsza i jeśli taka logistyka w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawiłaby się, kolokwialnie mówiąc, w kierunku Inowrocławia, to są w stanie również inwestować tutaj pieniądze. To, co powiedziałem na wstępie, to nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa mieszkańców Inowrocławia, to nie jest sprawa Inowrocławia, to jest sprawa naszego całego regionu, aby powiat inowrocławski, aby wszystkie gminy ościenne, aby samorządy, które z nami konkretnie sąsiadują i z miastem Inowrocław, miały dostęp do drogi szybkiego ruchu. Mówimy to nie tylko o projekcie Via Pomerania, który tak naprawdę w naszej ocenie w tej chwili umarł, ale mówimy również o koncepcji konsultowanej również z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, czyli drodze S15, która też w zamyśle gdzieś jest. Zresztą za naszymi plecami macie Państwo tutaj również pewne wizualizacje. To stwarza przestrzeń, to stwarza nam wielkie możliwości i jeśli nie będziemy słyszalni, nie będziemy postrzegani poważnie w Warszawie, nikt nas nie będzie brał pod uwagę na mapie drogowej naszego kraju. Nie rozwiniemy naszego regionu, nie rozwiniemy naszego powiatu, naszego miasta, jeśli nie będzie dobrze ono skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. Przypomnę jeszcze raz, 5 miast w województwie kujawsko-pomorskim, 5 miast prezydenckich, tylko Inowrocław poza zasięgiem drogi szybkiego ruchu. Mówimy tutaj o autostradzie, mówimy tutaj o drodze ekspresowej, czy w ogóle jakiejkolwiek drodze, która pozwoliłaby przemieszczać się zdecydowanie szybciej. Liczyliśmy na to, że Via Pomerania, projekt Via Pomerania, przy tym projekcie będziemy mogli skorzystać ze względu na charakter obronny tej drogi, co wielokrotnie było podkreślane. Ja przypomnę też, że w roku już 24 jesienią skierowałem pismo do prośbę o uwzględnienie tych naszych potrzeb do premiera Donalda Tuska. No niestety tutaj nie było oczekiwanego oddźwięku. Wielokrotnie też spotykaliśmy się na poziomie samorządu, ale też i z osobami decyzyjnymi, bo przecież gościliśmy tutaj m.in. też premiera Kosiniaka-Kamysza, który w bazie w Latkowie też mówił o tym, że jest to bardzo ważna inwestycja, która faktycznie w jego ocenie również powinna być minimalnie chociaż przedłużona do Inowrocławia, a może i dalej. No przypomnę, że na naszym terenie funkcjonują jednostki wojskowe, mamy przecież strategiczne magazyny paliw, powtarzamy to faktycznie cały czas i to są argumenty, które powinny przemawiać do osób decyzyjnych, żeby brać nas pod uwagę, jeśli chodzi o charakter obronny Via Pomerani. No niestety nie ma tutaj odzewu. Oczywiście będziemy kierowali zaproszenia do tego protestu również do naszych parlamentarzystów z naszego okręgu, z naszego również miasta, którzy w pewnym czasie podejmowali pewnego rodzaju działania. W tej chwili tych działań jakby tutaj nie widzimy, albo one są w jakiś sposób ograniczone. Ja przypomnę również, że pan senator Ryszard Brejza w 25 roku, bodajże już w styczniu albo w lutym, zapowiedział, że to już jest tak naprawdę wszystko na tyle załatwione, że będziemy mogli się cieszyć niedługo drogą do Inowrocławia. W tej chwili jakby ten temat został mocno wyciszony. Jeszcze raz podkreślam, proszę nie absolutnie nie traktować mojej wypowiedzi ani moich zaraz tutaj gości jako jakiegokolwiek apelu politycznego. Walczymy poza polityką, ponad wszelkimi podziałami o to, żeby Inowrocław i powiat inowrocławski rozwijał się w dobrym kierunku. Tak jak na razie możemy tylko pozazdrościć na przykład Grudziądzowi, Włocławkowi czy innym miastom, które również w naszym województwie się znajdują. I taki protest chcemy zorganizować w Warszawie. Prawdopodobnie mogę powiedzieć datę już konkretną. To jest chyba 17 września. Nie chciałbym tutaj przekłamać, ale... Przepraszam, 16 września, tak? Od 16 chyba do 16, 17, 18 wiemy, że jest posiedzenie Sejmu. Chcielibyśmy właśnie w tych dniach zaakcentować swoją obecność w Warszawie. Oczywiście też przekazując odpowiednią petycję na ręce pana premiera. No i też chcielibyśmy i oczekujemy wszelkiego możliwego wsparcia naszych parlamentarzystów, nie tylko z Inowrocławia, ale z naszego całego okręgu, z różnych opcji politycznych. Tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy się przede wszystkim zjednoczyć i żeby faktycznie Inowrocław w najbliższych latach brany był pod uwagę, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, abyśmy mogli przede wszystkim rozwijać nasz region. Panie starosto, myślę, że kilka słów również.
5: Nie wiem, czy to są mikrofony kierunkowe, ale zaraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim to bardzo istotne jest to, że po pierwsze, zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, przez mieszkańców powiatu, przez mieszkańców miasta. Zostaliśmy wybrani na radnych, tutaj prezydent został wybrany, czy też my tutaj zasiedliśmy w zarządzie powiatu, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu mieszkańcy na nas zagłosowali. To samo dotyczy strony politycznej. Również zostali wybrani Państwo, jeżeli chodzi przez tych samych obywateli, może w innych okręgach wyborczych. I musimy zachować wszyscy bardzo fair wobec naszych wyborców i musimy po prostu o ich sprawy cały czas zabiegać, bo oni są tutaj w tym wszystkim podmiotem. Mieszkańcy naszego powiatu czy też miasta są podmiotem tej dyskusji. Pierwsza sprawa to taki naturalny przebieg autostrady A1. Powinien przebiegać między Bydgoszczą a Toruniem i Inowrocław byłby naturalnie już blisko autostrady i pewnie już by był inny etap rozwoju naszego miasta, naszego regionu, tak jak to się dzieje w innych miastach, ponieważ bliskość dróg ekspresowych i autostrad decyduje bardzo mocno o rozwoju, o logistyce. Duże firmy przychodzą, jak mają zapewnione między innymi dostęp ułatwiony do komunikacji. Widzimy również, że na razie starania tej strony politycznej nie przyniosły takiego efektu, jakiego oczekiwaliśmy, ponieważ nie ma konkretów. Widzimy artykuły, widzimy zdjęcia. I też tutaj popieramy prezydenta, widzimy, że bez protestu społecznego nie pójdziemy do przodu. Nie będzie po prostu progresu. Sam uczestniczyłem jeszcze w protestach odnośnie obwodnicy i pamiętam, że ta obwodnica miała być takim, zadanie tej obwodnicy miało być takie, że miała to być zachęta do połączenia się z tą obwodnicą i ta zachęta została zrobiona, jednak widzimy, że po prostu nikt z tej zachęty jak na razie nie korzysta. Powiat robi z gminami, jeżeli chodzi o budowę dróg, mamy bardzo dobry kontakt. Planujemy remonty dróg powiatowych na terenach każdej gminy powiatu inowrocławskiego i są one albo realizowane, albo w trakcie realizacji. I tutaj dołączam się do apelu pana prezydenta. Musimy po prostu wszystkie ręczce na pokład. Niezależnie z jakiej jesteśmy opcji politycznej, czy jesteśmy tylko samorządowcami, czy musimy po prostu tutaj się zjednoczyć, te siły i na pewno będę chciał jechać na ten protest i musimy zrobić wszystko, żeby on był skuteczny. Nasi mieszkańcy muszą też sobie zdać sprawę z tego, że muszą się włączyć do tych protestów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli wsparcia mieszkańców, pojadą tylko samorządowcy, to jest za mało. Dlatego też apeluję, żebyśmy wszyscy się jednoczyli wokół tej jednej wspólnej sprawy, żeby poprawić warunki, przede wszystkim gospodarcze i drogi w tej chwili to jest okno na świat. I musimy te okna otworzyć jak najszerzej. Dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, to co powiedział pan starosta, tak naprawdę walczymy o naszą przyszłość. Bez barw politycznych jesteśmy w stanie na pewno dużo zdziałać. Uważam, że powołanie takiego komitetu, na pewno też będziemy Państwa informować o ewentualnych osobach, które będą odpowiedzialne, czy to z ramienia powiatu, czy miasta, tam gdzie ewentualnie mieszkańcy mogliby się zgłaszać, czy chęć udziału w takim proteście, czy ewentualnie chęć udziału w organizacji tego protestu. W najbliższym czasie na pewno Państwa o tym też poinformujemy. Natomiast za Państwa pośrednictwem bardzo też chcieliśmy tutaj z tego miejsca prosić, żeby faktycznie ten temat był cały czas dla Państwa też aktualny. Żebyśmy dla tego naszego wspólnego dobra zrobili wszystko, co się da, aby ktoś o Inowrocławiu zaczął faktycznie myśleć, ktoś o powiecie inowrocławskim zaczął faktycznie myśleć. W najbliższych dniach też na pewno podejmę tutaj, pewnie też przy współpracy z panem starostą, ewentualnie panią starostą, rozmowy z poszczególnymi samorządami sąsiednimi naszymi, którym też musi na tym zależeć. Na pewno zależy, bo przecież w takich rozmowach nieoficjalnych o tym bardzo często rozmawiamy. I też liczę na to, że samorządy ościenne się w tą naszą akcję też włączą, że włączą się też mieszkańcy ościennych samorządów, bo to jest nasze wspólne dobro. Tak jak powiedziałem, no jesteśmy otoczeni dookoła po kilkadziesiąt kilometrów, stąd drogami szybkiego ruchu, a bezpośrednio nie możemy w tej mapie drogowej tych dróg szybkiego ruchu uczestniczyć. To jest dla nas w tej chwili no, bardzo, bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o rozwój naszego regionu. Także mam nadzieję, że wszyscy to dobrze odbiorą, dobrze zrozumieją i spotkamy się tego 16 września w Warszawie.
5: A też do Państwa dziennikarzy, żebyście Państwo po prostu się włączyli i nam również pomogli, bo też jesteście mieszkańcami.
4: Tak jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem przed chwilą, spotkamy się wszyscy w Warszawie 16 września na proteście, który ma mieć charakter pokojowy, ma mieć charakter pozapolityczny, podkreślam po raz kolejny, który ma nam w konsekwencji na koniec dnia przynieść drogę, która nam trochę otworzy okno na świat. Mam nadzieję, że...
5: Oczywiście rozumiem, że zapraszamy też tą stronę polityczną.
4: Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej. Będziemy rozmawiać, będziemy też zapraszać. Jeśli będziemy w Warszawie, akurat zamierzamy być w Warszawie na proteście w momencie, kiedy będzie też posiedzenie Sejmu, to też liczymy na wsparcie naszych parlamentarzystów obecnych wtedy we wrześniu, również w Warszawie na posiedzeniu. No mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkie możliwe granice polityczne zostaną tutaj złamane, ponieważ dla wspólnego naszego dobra chcemy drogi dla Inowrocławia, chcemy drogi dla powiatu inowrocławskiego. Liczymy też, tak jak pan starosta zauważył po raz kolejny, na Państwa skuteczną pomoc, również medialną, dla naszego wspólnego dobra, dla mieszkańców. Z naszej strony to wszystko. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dla nas kluczową datą taką jest 16 września. Od dzisiaj zaczynamy pracę nad organizacją tego przedsięwzięcia, tego protestu. No i zachęcamy jeszcze raz wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju naszego regionu. Również środowiska uzdrowiskowe zachęcamy, bo to przecież też nasi godni przedsiębiorcy, którzy też mają pewnego rodzaju problemy. Iść szeroką ławą do Warszawy, żeby pokazać tą pozytywną moc i żeby być słyszalnym w kontekście tego wykluczenia komunikacyjnego. Mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości zmieni, ale to jest nasza rola, żebyśmy o to zawalczyli.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek.

0: portalem KI24info.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku, dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato, to jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek, to jest weekendowe Melo, poka, siema.

Meduza, Don't Wanna Go Home, to oni robią tę magię na Tomorrowland, to oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca, i tak było też w tym roku, ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać, ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówkę na Sunrise Festival w Kołobrzegu, tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowy Melo, a za chwilę Felix, ja and Boy You Tell Me.

0: Modelki, Włodarski w Melo Radio. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No, klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
15: MediaMarkt.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na...

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Po środku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem Jaki milioner? Taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miary, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: Proszę bardzo, 10.26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11.00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Inomax Inowrocław zaprasza.
7: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
8: Kopelatko w boju.
9: Ty ducha we mnie masz.
7: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie?

właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G, już przed momentem.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. 100% leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
18: I to jest piękna gra!
19: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
18: Tak! Wiedziałem!
19: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja. Po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Hello, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Inomax Inowrocław zaprasza.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy co!
11: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
13: Po reklamie.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and the Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Meloradio.

0: nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie.

Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Opoka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu. Na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o Podstrzelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.

Lama in my living room, Aaron Czupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka, tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777 Foskorzyn Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Inomax Inowrocław zaprasza.
7: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
8: Kopelatko w boju.
9: Ty ducha we mnie masz.
7: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes?
8: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Marek, szefowa Cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: Daleko jeszcze?
22: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
21: Wow, jaki błękitny.
23: A to nasz hotel przy samej plaży.
22: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
23: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
22: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
24: I to jest piękna gra!
25: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
24: Tak! Wiedziałem!
25: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Weisslania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję jakieś zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Uwaga, super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
15: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To anima w Meloradiu na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: to Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
3: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradio.
2: Super, fajnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Zvykuj deň. Autopromocja. Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24.

0: portalem KI24info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Jadąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Mel Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, przyjmujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
18: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodniu. Dnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Po reklamie.

0: Iman Bek w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lens, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melu Radiu. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Select.
1: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Doks na antenie Melo Radia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No, nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie, zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Inomax Inowrocław zaprasza.
14: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
15: Kopelatko w boju.
16: Ty ducha we mnie masz.
14: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
19: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
21: Po reklamie.
22: Tak gra Melo.

co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłu.
0: Po reklamie.

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18. No to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tak i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kasia, szykuj czekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymam kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18, a za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman.

0: e-bilet.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga, super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
11: Po reklamie.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Tomel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi, tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna, to już teraz w Melo, za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jedziemy z tą 19. Andy Dust is Okaria. No dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży, tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera, jakoś się chłopak chciał pocieszyć.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki, także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
3: Kaśka,
0: już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.
12: Słuchaj na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
13: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
14: Szanowni Państwo, jako kierownik Inowrocławskiego Ośrodka InnoLab od niedawna Akademii Innowacji witam wszystkich serdecznie, a już szczególnie serdecznie witam gości, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie, bo wydarzenie jest zaiste niezwykłe. Ogłaszamy wyniki konkursu architektonicznego na budowę nowoczesnego, niezwykle nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu, jaki w Inowrocławiu niebawem powstanie. Cieszę się, że jest z nami pan marszałek, pan Piotr Całbecki, podkreślając, że to ze środków województwa będą finansowane te inwestycje, ta inwestycja i ze środków unijnych, tak przewidujemy. Witam serdecznie pana europosła Krzysztofa Brejzę, witam serdecznie pana senatora Ryszarda Brejzę, szczególnie serdecznie witam przewodniczącą Sejmiku, panią Elżbietę Pinieską. Jest z nami pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, pani Małgorzata Rudziewicz-Sadowska. Jest z nami, z boku stoi pani Monika Ruszyńska, sekretarz sądu konkursowego i operator tego konkursu. Są sędziowie również, stoją z boku, którzy mogą być dziś obecni na tym wydarzeniu, bo niestety nie wszystkim to pasowało. Jest pan Jarosław Wierski, pan Przemysław Gawenda.
2: No to tak...
14: Jest pan, przepraszam, tak, bo właśnie z tego względu, że tak nieszczęśliwie stanąłem, jest z nami pan prezydent Arkadiusz Pawłow i pan zastępca prezydenta Szymon Łebski. Witam radnych miejskich, radnych powiatowych, witam serdecznie wszystkie media, które przybyły na to wydarzenie. No i zaczynamy ogłoszenie wyników, ale po kolei. Sam konkurs jest zwieńczeniem pierwszego etapu. Tak to trzeba powiedzieć. Jest zwieńczeniem pierwszego etapu i InnoLab, do niedawna nazywany Energią InnoWrocławia, wychodzi z cienia. Pierwsze poważne wydarzenie, o którym chcemy Państwu dzisiaj powiedzieć. A jako pierwszego poproszę, by o tym projekcie powiedział i nie tylko o tym projekcie więcej, pana marszałka Piotra Całbeckiego.
10: Dziękuję bardzo.
1: Kluczyk do nas, panie marszałku, prosimy.
10: Jeśli ja mógłbym poprosić członków sądu konkursowego, wszystkich tutaj do nas, bo jeśli będziemy ogłaszać, no to dobrze byłoby, aby ci, którzy dokonali tego wyboru, również wzięli odpowiedzialność za ten efekt, za końcowy efekt konkursu, niezwykle ważnego. Nieczęsto ogłasza się konkursy architektoniczne. Wiem, że SARP chciałby, aby każda inwestycja była w tym trybie realizowana w Polsce, ale są takie sytuacje, kiedy nie można nie skorzystać właśnie z tej formuły, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z wyjątkowym projektem budowlanym, projektem architektonicznym, ponieważ tworzymy rzecz, której nie ma. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać ten budynek, ten obiekt. Wiem, jakie ma pełnić funkcje, ale w przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej regionu Polski no trudno znaleźć odpowiednik. Dlatego prosimy ludzi, którzy znają nie tylko architekturę polską, ale światową, po to, żeby nam pomogli określić kryteria, warunki konkursu, no i rozesłać w świecie pytanie do architektów, jak oni wyobrażaliby sobie to miejsce. No i stąd konkurs architektoniczny. Realizujemy inwestycję wyjątkową, już to powiedziałem, ponieważ takich nie ma zbyt wiele w Polsce, w regionie, tym bardziej. I budujemy od podstaw. To nie jest pierwszy projekt dotyczący rozwoju naszej inicjatywy województwa, mianowicie tworzenia sieci instytucji, które określamy kujawsko-pomorskimi centrami innowacyjnej edukacji. Mówimy o więc projektach, które mają wspierać edukację, szkolnictwo, podwyższać jakość i wiedzę przede wszystkim wśród młodych, nie tylko, ale przede wszystkim młodych mieszkańców naszego regionu. Na różne tematy szczególnie interesują nas te z obszaru nauk przyrodniczych ścisłych. Za to pierwszy projekt, który już jest w realizacji, chyba niedługo będziemy powoli zmierzać w przyszłym roku do końca tego projektu, tej inwestycji, to obiekty w Grudziądzu. Tam nazywamy go Młynami Energii. No, nie będziemy o nim dzisiaj mówić, tylko dodam, że realizujemy tę inwestycję na obiekcie, który istnieje. Łatwiej jest więc wejść do obiektu. Zresztą trudno sobie wyobrazić inną funkcję i nazwę, bo budujemy tę młynę energii na miejscu, czy w miejscu, w obiekcie, który do niedawna służył jako młyn. Więc mówimy o energii wodnej, mówimy o energii odnawialnej i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale mamy budynek, w oparciu o który ten projekt realizujemy, rozbudowujemy go, przerabiamy oczywiście, ale on istnieje, zresztą jest pod nadzorem konserwatorskim. No a tu i dziękuję panu prezydentowi, radnym, wszystkim mieszkańcom Inno-Wrocławia za piękny prezent, bo dostaliśmy przy ulicy Gdańskiej Nie, przepraszam.
2: To
10: nie tutaj, mi się pomyliło, przepraszam.
2: Ale nomen omen, jeżeli chodzi
10: o no dobra, Unia Europejska, Solidarność już i Gdańsk, także dobrze. No więc jesteśmy przy Unii Europejskiej, przepraszam. No i otrzymaliśmy piękny kawałek ziemi, no i w bardzo pięknym miejscu. No i teraz jak go zagospodarować? No tutaj rzeczywiście trzeba było sięgnąć po fachowców, ekspertów i cieszę się, że do tej pory, że jesteśmy już na finiszu. Trwało to trochę czasu, ale dzięki temu my też organizowaliśmy struktury naszego projektu, ponieważ tutaj pan kierownik, pani dyrektor, no ale już pan kierownik odpowiada bezpośrednio za tę część inowrocławską. Oddział Inowrocławski, czyli projekt, który ma tak naprawdę pokazać bogactwo Kujaw. To, co jest pod ziemią, to, co wyrasta z ziemi i to laboratorium, które tutaj stworzymy, jest laboratorium dedykowane endogeniczności tej części naszego pięknego województwa. No bo gdzie jak nie właśnie w Inowrocławiu mówić o geologii, o zasobach geologicznych i tak dalej, więc to co z ziemi potem przetwarzamy, no jeszcze inne rzeczy, inne w procesach chemicznych, przemysłowych i tak dalej. Chcemy pokazać, jak to się dzieje, skąd to się bierze, jak to na przestrzeni też historii się kształtowało w tym miejscu. Myślę, że to będzie miejsce, które będą odwiedzać, edukować się tutaj nie tylko młodzi, nie tylko dorośli z naszego regionu, z całej Polski, ba, uważam, z całego świata. I poza tym efektem poprawienia wiedzy, umiejętności naszych młodych ludzi, jeszcze uzyskamy na pewno efekt, który będzie efektem zwiększonego ruchu turystycznego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym, więc i kuracjusze tu przyjadą chętniej, żeby odwiedzić i nie tylko się podleczyć, ale również odwiedzić to centrum, to miejsce. Więc no, sądzę, że jest to projekt cywilizacyjny, jest to inwestycja rozwojowa, nie tylko kosztotwórcza, która kosztuje, ale da w tym drugim efekcie już zwroty, no bardzo poważne, bo to i do budżetu gminy, i powiatu, i budżetu województwa. Myślę, że za tą inwestycją będą podążać kolejne, być może powstaną jakieś nowe inwestycje w obszarze sanatoryjnym, a może biznesowym, kto wie. Na pewno jest to projekt ważny, a Inowrocław jest wart takiego właśnie takiej inwestycji. Wszystkim członkom sądu dziękuję za cierpliwą, wytrwałą, merytoryczną pracę. Umieramy z ciekawości, co tam wymyśliliście i co ustanowiliście. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję panie marszałku. Przewidujemy, że w realizację projektu, w związku z tym o wypowiedź poproszę pana europosła Krzysztofa Brejzę, ale zanim panu europosłowi oddam głos, naprawię własny błąd. Własne błędy łatwiej naprawiać niż cudze. Nie powitam pracowni architektonicznych, które przyjechały ze świata, z całej Polski, a oni są dzisiaj głównymi bohaterami. Witam państwa bardzo serdecznie. Nie znam państwa, ale gdzieś domyślam się, że to są te osoby, które...
16: Na żywca, ale szanowni państwo, no, cieszę się. Wspaniały Inowrocław, który przez lata potrafił bardzo mądrze pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, pieniądze z Unii Europejskiej. I zobaczcie, jak przez 20 lat tych inwestycji miasto się zmieniło. Cała infrastruktura, można powiedzieć, tego nie widać, bo pan marszałek, któremu bardzo dziękujemy, za to, że przez lata wspierał nas wszystkich w tych trudnych też momentach. Przecież wspólnie wywalczyliśmy obwodnicę Inowrocławia ze środków unijnych. Dzięki pani przewodniczącej też dużo rzeczy do Inowrocławia napłynęło dzięki Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że Europejska to nie są tylko pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. One są bardzo ważne. Rozmawialiśmy przed chwilą i o 15, o 25. Walczymy o to. Ale Unia Europejska to są wartości. Wartości, a wartości są w sercach ludzi. A kto ma lepsze serca niż Inowrocławianie, kujawiacy? Dlatego to Centrum Innowacji jest bardzo potrzebne i cieszę się, że Inowrocławianie będą mogli ten piękny, nowy obiekt podziwiać. Tak jak korzystają. Kiedy człowiek jest w Belgii, w Brukseli, w Holandii, widzę tamtejszą komunikację miejską, wracam do Inowrocławia i widzę zakupione z pieniędzy unijnych najnowocześniejsze autobusy, których Europa Zachodnia i wiele innych miast też może nam pozazdrościć. Widzę wyremontowane, przecież też z pieniędzy unijnych, przez lata Śródmieście. Tego nie widać. Pan marszałek mówił dużo o tym, co jest w ziemi. Wiemy, że tu ziemia solą, można powiedzieć, stoi. Cały przemysł wyrósł też na soli. Natomiast dużo inwestycji zostało przeprowadzonych z Unii Europejskiej, jeśli chodzi oczywiście o trakty, drogi, instalacje wodno-kanalizacyjne. Tego czasami nie widać z zewnątrz, ale zobaczmy wyremontowaną komendę, dworzec i takie rzeczy, które też udało nam się przy pana wsparciu, panie marszałku, nie będę odwoływać się do pana senatora, zrobić jak... Aleja Solidarności, przebicie. Ile to było, słuchajcie, wysiłku, żeby wykonać te przebicie pomiędzy rondem turbinowym a osiedlem Rąbin, które zmieniło w zasadzie układ komunikacyjny Inowrocławia. Nie przedłużając, nie chcę przedłużać, dzięki Unii Europejskiej, dzięki tym pieniądzom, które tu płynęły, płyną i będą płynąć, Inowrocław musi być konkurencyjny i zrobimy wszystko, żeby konkurencyjność gospodarczą Inowrocławia wzmocnić i cieszę się, że ten piękny kolejny obiekt, który dzięki panu marszałkowi w Inowrocławiu powstanie, dzięki wierze w wartości, czyli temu, że Inowrocławianie zawsze stali po stronie Unii Europejskiej, jestem pewien, że ten obiekt będzie kolejną perłą, z której wszyscy będziemy dumni. Wszystkiego co dobre.
13: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
17: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
13: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do konferencji prasowej na temat projektu InnoLab w Inowrocławiu. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
15: Szanowni Państwo, małe zdanie przypomnienia. Inicjatywa, czy projekt, czy pomysł projektu pojawił się parę lat temu w momencie podpisywania listu intencyjnego dotyczącego realizacji tej inwestycji. Ten list intencyjny podpisywał oczywiście pan marszałek, ale podpisywał stojący obok mnie

0: to ten projekt ma już, uwaga, czy ktoś wie ile lat? Nie ma, to powiem. 11 lat. W 2014 roku miałem przyjemność spotkać się z panem marszałkiem i powiedzieć, że pozazdrościliśmy my w Inowrocławiu, którzy poszukujemy takiego wyróżnika pewnego dla Inowrocławia, oprócz solanek i tężni oczywiście, czegoś, co ma już Toruń i Bydgoszcz miała mieć, a mianowicie mini Kopernika, miejsca, które sięgnie do wspaniałej przeszłości Inowrocławia, będzie uczyło historii, będzie przypominało o tym bogactwie, które miasto posiadało i posiada, a z drugiej strony będzie prezentowało to w sposób interaktywny, nowoczesny. Marzyła nam się taka komora przenosząca w przeszłość, już nie podam, która liczba, bo każdy rok przynosi bardziej nowoczesne rozwiązania oparte o komputery, o oprogramowania nowoczesne, z zapachami, z dźwiękiem, z przeniesieniem się pod ziemię. Sól, bursztyn. Bo historia tych ziem opiera się, tej ziemi, ziemi kujawskiej i Inowrocławia, opiera się na bogactwie tych dwóch, bursztynu, soli. Zmieniała się planowana lokalizacja, kadencje się zmieniały, lata biegły, były różne propozycje, a dzisiaj mamy już prawie że finał. Moi kochani, to jest wielki dzień zapewniam szczęścia dla Inowrocławian, w tym również dla mojej skromnej osoby. Cieszę się bardzo, że realizuje to Wojciech Piniewski, że pan marszałek, pani przewodnicząca, państwo, pani dyrektor, znaleźliście takie rozwiązania, które pozwalają na zmaterializowanie tego pomysłu, tego zamysłu, bo zapewniam, że przy takim wsparciu i w oparciu o tak przygotowane projekty, ten, który wy wybraliście, za chwilę się dowiemy, który, spowoduje, że Inowrocławiowi przybędzie ośrodek, który stanie się magnesem turystycznym rozpoznawalności miasta Inowrocławia, atrakcyjności jego, nie tylko ważnym i istotnym dla historii miasta wspaniałej, ale dla przyszłości, bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
1: Dziękuję. Sytuacja działkę przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektarów. Jest z nami pan prezydent Inowrocławia, którego również proszę o wypowiedź dotyczącą naszej inwestycji.
2: Tak. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj czego ja musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów. Natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Piniewskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko

0: Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast no, cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Pieński już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast no, wygra jeden i mam nadzieję, że szybko ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
1: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sadowska. Bardzo proszę.
2: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z trzech oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrów innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelację. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracę na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Tu już możemy chyba przejść do ogłoszenia
1: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Dawendę, architekta, oboje architekci.
3: Proszę też pana prezesa, jak on
1: zamawia. I pana prezesa Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Zaobelskiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani dr Monice Arczyńskiej.
4: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy pod przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione, mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli Państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
5: Na końcu.
4: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa. W składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska. Wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych przeciwstawnych charakterem przestrzeni łąki i kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu. Zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrany budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła.
6: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Hubert Mizera, znany jako Szlara, wraca z nową epką i świeżą muzyką. Artysta odwiedził nasze studio i opowiedział o tym, co przygotował dla słuchaczy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
8: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dzisiaj po raz drugi wyjątkowy gość, Hubert Szlara Mizera. Prywatnie mój kolega ze studiów. Cześć, Hubert.
9: Prawda. Cześć, cześć, Kuba. Cześć wszystkim. Witam serdecznie.
8: Cały Inowrocław, całe województwo, całe powiat inowrocławski, bo dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. Drugi raz nasze spotkanie, ale tym razem jesteś w zupełnie innym momencie niż w czerwcu.
9: I w innym wydaniu.
8: Epki, w innym wydaniu też. Premiera epki, słyszycie. Co czujesz tu i teraz?
9: Co ja czuję? Można powiedzieć, że takie dziwne uczucie, troszeczkę takie zmieszanie ze względu na to, że nie wiem w zasadzie, co przy tej premierze za uczucia mi towarzyszą, bo z jednej strony się cieszę, że wyrzuciłem z siebie tyle rzeczy, które gdzieś tam do tej pory się gromadziły w mojej muzyce, w mojej twórczości, no a z drugiej strony takie trochę, no nie wiem, ja mam takie przyzwyczajenie, że jak nad czymś pracuję, to po prostu lubię tę pracę, a jak już ta praca się kończy i to zostaje wydane, to trochę taką pustkę odczuwam, no bo w sumie no...
8: Przyzwyczaiłeś się do tego.
9: Tak, przyzwyczaiłem się do pracy, szczególnie, że ta epka mnie pochłonęła bardzo czasowo, finansowo to swoją drogą.
8: Do tego przejdziemy.
9: No właśnie, to, że tak powiem, no gdzieś tam po prostu jest bardzo duże odciążenie czasowe dla mnie teraz, No i z drugiej strony po prostu zastanawiam się, jak to wypełnić. No, ale mam nadzieję, że gdzieś tam mimo wszystko tę pustkę, taka może radość chociaż, wypełni, że się Państwu, wszystkim słuchaczom spodoba po prostu cały album.
8: Słyszycie, 5 utworów to bardziej ulga czy stres z twojej perspektywy? Czy takie oczyszczenie?
9: Bo
8: to
9: prędzej...
8: są mocne kawałki, bo przesłuchałem przedpremierowo, mogę powiedzieć. Mm-hmm. No i to są naprawdę takie, że trzeba usiąść, to nie są kawałki na imprezę, że wiesz.
9: No chyba, że ten ostatni.
8: No ten ostatni, tak.
9: Ewentualnie, znaczy na pewno oczyszczenie, bardzo fajne słowo, ze względu na to, że troszeczkę z tej ulgi na pewno to ma w sobie i trochę z tej oszczędności czasu, gdzieś tam stres też mimo wszystko w tym jest, więc takie oczyszczenie na pewno. No bo już w ogóle sam fakt tych tematów, które tam podejmuję, one mnie bardzo stresowały przez te 7-8 lat, odkąd wydaję muzykę, w zasadzie teraz to już 8. No i powiedzmy sobie szczerze, no kiedy człowiek coś z siebie wyrzuca, mimo wszystko co w nim siedzi od bardzo długiego czasu, no to na pewno zarówno ty, Jakub, jak i państwo wiedzą dobrze, że to jest tak potężny kamień, który się ściąga z tego serca, że dosłownie czuję się, jakby przeszło się reset, taki potężny reset na swojej głowie, na swojej klatce piersiowej. No i człowiek od razu żyje też inaczej, więc zobaczymy, jak mój najbliższy tydzień będzie wyglądał po premierze.
8: To George Michael też zrobił swój projekt Older, ten album. Mm-hmm. To było też po śmierci jego mamy, po śmierci jego partnera, i też było takie oczyszczenie. Zupełnie inny George Michael.
9: Potem w wywiadach, na różnych tam galach, jak się pokazywał, było po nim widać w ogóle, nie?
8: Tak.
9: Że kompletnie inny człowiek. No, ja mam wrażenie, że tym samym będzie dla mnie ta premiera. No, już zresztą poszedłem do fryzjera, co można po misterium zauważyć, dlatego to już takie małe budowanie siebie jako nowego ja rozpoczęte. No,
8: nowa wizytówka, nowy image. A skąd w ogóle pomysł na tytuł? Czy to jest bardziej taka prowokacja, czy też mówisz do świata, usłyszcie szlak?
9: Można powiedzieć, że to jest takie trochę usłyszcie, ale chyba największym takim pomysłem na ten tytuł to było to, że w ogóle te jebki miało nie być. To tak w skrócie można powiedzieć, bo jakby ja w ogóle nie wiedziałem, że ja wydam epkę. Ja po prostu gdzieś tam nagrywałem sobie po kolei utwory, bo dałem sobie w tym roku postanowienie, że będę wydawać częściej i bardziej sumiennie. Nagrałem kilka utworów, no i w zasadzie jak później słuchałem sobie te utwory i chciałem wybrać, który pierwszy będzie lądował na YouTube i na serwisy, to po prostu zacząłem je słuchać i powiedziałem sobie, że szczerze, kurczę, no te wszystkie utwory brzmią prawie tak samo na zasadzie tej samej tematyki, opowiadałem ciągle o tym samym. No i gdzieś tam z przeszłości te moje utwory też o tym były, co też często można porównać do monotonii trochę, no ale tak niestety wydawałem utwory. No i w którymś momencie powiedziałem sobie, kurczę, no a co by było, jakbym po prostu to połączył w jedno i wydał. I zastanawiałem się nad tytułem. No i z racji, że pierwszy utwór z tej epki, czyli Słucham, który jest dla mnie taki chyba najważniejszy pod kątem emocjonalnym, no cały numer powtarza o tym, że nikt nie musi mnie słuchać, nie musicie mnie słuchać, ale chcę, żebyście to usłyszeli. No i kiedy sobie o tym zdaniu, które teraz powiedziałem, właśnie pomyślałem, no to od razu pojawiło się pytanie, słyszycie? No i stwierdziłem, że tak zostanie.
8: A czy miałeś wrażenie, że do tego momentu nie byłeś do końca słyszany?
9: Czy słyszysz inaczej? Usłyszany byłem, ale czy byłem słuchany?
8: Tutaj to trzeba można odróżnić. No,
9: tak,
8: no, to
9: i tutaj tu mogły się pojawiać wątpliwości, dlatego chcę, żeby ten właśnie album był taką dosłownie przysłowiową kropką przed, znaczy za wszystkim tym, który co do tej pory wydałem. I żeby był po prostu takim pokazaniem wam wszystkim, że jakby to jest moja nowa droga od tej pory.
8: Te 5 numerów, 4 bardzo podobne, tak emocjonalnie, ten piąty rzeczywiście nie. Czy to jest jedna historia, czy każdy numer to jest osobny rozdział? Osobny rozdział, Hubert.
9: Można powiedzieć, że to jest w zasadzie jedna historia, ale opowiedziana na każdy możliwy sposób, jaki do tej pory wykorzystywałem przy wydawaniu muzyki. Ostatni utwór jest takim bardziej manifestem, takim właśnie pokazaniem, że to teraz będę ja, taki właśnie będę. Czyli ten, który chce zdobyć tą scenę, ten, o którego na mieście będą wszyscy pytać i właśnie taką osobą chcę zostać. Dlatego te pierwsze 4 utwory są w bardzo podobnym temacie, w zasadzie tym samym, ale po prostu na różne perspektywy opowiedzianym. I przedostatni czyli czwarty utwór, który się momentalnie urywa na epce, no bo to zresztą nawet po nim widać, bo on niecałe dwie minuty ma, ma być właśnie takim przerywnikiem całej epki, czyli takim pokazaniem, że coś zostało odcięte z mojego życia. No czyli właśnie ten przeszły ja, który się wszystkim przejmował.
8: A czy to jest ta droga, ten chaos, te wybory, które się przewijają w tych utworach? Czy to jest zapis twojego życia z ostatniego czasu, z ostatniego na przykład roku czy dwóch?
9: Niektóre utwory opowiadają jednak o takiej dalszej przeszłości, przede wszystkim mocno związanej z Kruszwicą, o czym na utworze Słucham można bardzo wyraźnie zauważyć, no i też zresztą przy okazji teledysku, który jest w Kruszwicy nakręcony. Pozostałe numery też mają gdzieś tam jakąś nutkę tego, co się w ostatnim czasie działo, chociażby to, że no nawet wracając do tego Słucham, że w tym utworze też wspominam o tym, że od jakiegoś czasu jestem tutaj w moim domu, pojawił się nowy lokator w postaci pieska.
8: Pozdrawiamy.
9: Pozdrawiamy Kawkę. No i to też w pewnym sensie na mnie wpłynęło, bo poczułem taką atmosferę rodzinną w domu, co też się przełożyło na ten utwór. Na innych utworach też można usłyszeć o to, chociażby tym, że nagle, chociażby w Poltergeistie, że nagle w moim własnym domu już nie mogę spać. No i to się wiąże z tym, że pomimo, że czuję gdzieś tam jakąś więź rodzinną, no to pojawiają się jakieś głosy, jakieś złe myśli w głowie, które powodują, że na przykład wychodzę nagle z domu, idę do kawiarni i piszę utwór. Więc to jest tak bardzo mocno, nie bardzo mocno, bardzo rozległy czas z przeszłości opisany na tej epce.
8: Utwór Poltergeist. To my tutaj się zatrzymamy. Bardzo fajny utwór, bardzo ciekawy, ale też bardzo emocjonalny. Też widać było, że musiałeś dużo wylać z siebie. Tamten fragment pora zniknąć, pora iść, zniknąć gdzieś we mgle. Czy ty zniknąłeś i wróciłeś z tym nowym materiałem, czy zniknąłeś, bo już miałeś dość po prostu niektórych ludzi? Miałeś dość wszystkiego.
9: Można powiedzieć,
8: taki feniks
9: że...
8: popiołu.
9: Dokładnie, można powiedzieć, że troszeczkę, a tu nawiązanie do ostatniego utworu. Można właśnie powiedzieć, że troszeczkę tak, tym poltergeistem przysłowiowym były właśnie te wszystkie głosy rówieśników, którzy gdzieś tam piętnowali moją pasję i no, nie podzielali tego, co robię, nawet nie pod kątem tego, że po prostu im się to nie podobało, tylko oni troszeczkę próbowali wytępić to ze mnie. Jak dosłownie taki właśnie poltergeist, taki duch, który rzuca w ciebie przedmiotami, który ciągle ci dokucza w mieszkaniu, który ciągle próbuje cię z tego mieszkania w pewnym sensie wypchnąć. I można powiedzieć, że ja z tego mieszkania, ja opuściłem na chwilę to mieszkanie, czyli właśnie przysłowiowo zniknąłem gdzieś w tej mgle, ale właśnie kiedy zaszyłem się w tej mgle, stwierdziłem, że muszę się przygotować po prostu na takie ostateczne starcie. I to starcie z takim sobą z przeszłości i z tymi wszystkimi głosami z przeszłości, które mnie potępiały. Dlatego powrót z tą epką w nowym roku właśnie był takim wejściem, takim odrodzeniem, jak ten przysłowiowy Feniks. No i ostatni utwór też tym Feniksem jest już w zasadzie po zwycięstwie, bo dla mnie to już jest sukces, ta epka, że w ogóle wyszła.
8: A ja pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze w grudniu, w styczniu, to ty mówiłeś, że nad czymś planujesz, nad czymś pracujesz razem z Mateuszem Czerwińskim, którego serdecznie pozdrawiam.
9: Dokładnie, pozdrawiam.
8: No i to jest to dziecko?
9: Tak, to jest to dziecko. W zasadzie to... No, w obrębie tego, że teraz 500, 700 plus i tak dalej istnieje, to tych dzieci więcej będzie pewnie z Mateuszem. Ale kwestia jest taka, że to nie jest jedyne w zasadzie dziecko, nad którym pracujemy. Fajnie to brzmi. Pozdrawiam Nina, nie słuchaj. Ale kwestia jest taka, że to jest jedna z rzeczy, nad którą bardzo mocno pracowaliśmy. Ja sam mentalnie, on też, jeżeli chodzi o pomoc mi przy promocji i przy teledysku. Ale w związku z tą epką są jeszcze rzeczy, które będą nadchodzić pomału. Również we współpracy z Mateuszem, ale na to jeszcze chwilkę trzeba poczekać.
8: Poczekamy, zobaczymy, co to będzie, ale już nie możemy się doczekać. Jest motyw klubu. Klubu 27, dobrze odczytałem? Czy tam jest ten motyw?
9: Tak.
8: To było środowisko, które ci próbowało wciągnąć i to mogło spowodować, że byłbyś w tym klubie?
9: Troszeczkę tak, troszeczkę, nie powiem, pojawił się ten klub, dużo zawirowań w mojej głowie się przez to pojawiło, ale że tak powiem, to było bardzo chwilowe, czy jakiś duży wpływ na cały odbiór tego wszystkiego miało, nie do końca. Ale stwierdziłem, że zawrę to mimo wszystko, bo to też była część historii tej z przeszłości i myślę, że warto było po prostu o tym wspomnieć.
8: A co wyciągnęłeś z takiego właśnie środowiska bardziej mroczniejszego, bo też się pojawiło z tego, co odczytałem w tej epce. Było takie, które no, jeżeli byś za nim poszedł, to może byśmy tutaj nie siedzieli.
9: No przede wszystkim ta społeczność, to była społeczność mocno nastawiona gdzieś tam w kierunku narkotyków. Narkotyków, ale nie tylko, bo też chodziło o imprezy, chodziło o takie, w skrócie, bardzo lekkie życie. No i to życie, tu raczej każdy może się domyślić, o czym chcę powiedzieć, że jednak jeżeli w naszym życiu ciągle jest pompowana adrenalina, no to nasze życie w innych jakby sferach przestaje być takie żywe i dosłownie w innych gdzieś tam sferach podupadamy. Dlatego zrezygnowałem z takiego życia, z takich znajomości i gdzieś tam z takiej pracy też, bo te znajomości często wiązały się też z moją pracą. No na rzecz jednak bycia twórczym, znalezienia kogoś, kogo pokocham, budowania jakiejś przyszłości, a niekoniecznie ciągle patrzenia na życie jako chwili, w której trzeba się bawić, bo jest ono krótkie. Jest ono krótkie, ale z samej zabawy człowiek potem nie będzie miał wspomnień mimo wszystko. Dlatego ja postanowiłem pozostawić po sobie te utwory jako taki pamiętnik i też jako taką moją przyszłą wizytówkę, o której na przykład jak usiądę przed wnukami, to powiem, słuchajcie, jak dziadek kiedyś rapował, i żeby to po prostu, też było ciekawsze.
8: I autograf na koszulkach.
9: Dokładnie.
8: Przesłuchałem całą. Mhm. Mówiliśmy o tym oczyszczeniu, o tym Feniksie. Mhm. Moim zdaniem też jest taka autoterapia.
9: Twoja. Jest. W ogóle cała moja twórczość, ona zawsze była przeze mnie traktowana jako autoterapia, jako w pewnym sensie pamiętnik do wyrzucenia z siebie wielu rzeczy, jako taki przyjaciel nawet, właśnie żeby wyrzucić z siebie jakieś problemy na papier, na podkład, na mikrofon. Troszeczkę chcę od tego odejść, bo nie będę ukrywał, że moja rzadkość w tym, jak wydawałem utwory, wynikała właśnie często z tego, że ja tylko pisałem utwory wtedy, kiedy cierpiałem, kiedy mi było źle, smutno i chciałem to wylać z siebie. A teraz trochę zacząłem z tego czerpać więcej radości i więcej pasji. To też za sprawą chłopaków z U-Level z Torunia, którzy we mnie to też zaszczepiają. Dlatego mimo wszystko chcę, żeby teraz zaczął się nowy rozdział, w którym ja nie tylko piszę, kiedy cierpię, ale piszę, bo mnie też to uszczęśliwia i daje też to szczęście innym przy okazji.
8: A kiedy miałeś taki moment, że pomyślałeś, dobra, nie odkładam życia na później, robię to, co chcę robić, tworzę to, co chcę tworzyć, lecimy z tą epką?
9: W liceum na pewno i na pewno dzięki Inowrocławiowi. Ze względu na to, że Inowrocław dał mi w pewnym sensie pewność siebie. Ponieważ ja tutaj chodziłem do trzeciego liceum ogólnokształcącego, to było liceum, które w okresie, w którym ja byłem, było bardzo mocno nastawione w pewnym sensie na artyzm. I można powiedzieć, że wtedy był ten moment, w którym ja sobie powiedziałem, że kurczę, trzeba przestać się przejmować tym, co ludzie mówią, że coś robisz więcej.
6: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Hubertem Mizerą o jego nowej muzyce i pasji do działania. Co tym razem przygotował dla słuchaczy i czym chce nas zaskoczyć? Posłuchajcie sami tylko w Melo Radio Inowrocław.
9: I można powiedzieć, że wtedy był ten moment, w którym ja sobie powiedziałem, że kurczę, trzeba przestać się przejmować tym, co ludzie mówią, że coś robisz więcej.
8: Ostatnio rolkę o tym nagrałeś.
9: Tak, bo mimo wszystko, nie oszukujmy się, małe miasta często posiadają taką mentalność wśród ludzi, że jeżeli ktoś robi coś więcej niż ja, albo nawet słynny tekst powiem, kiedy sąsiad ma droższy samochód, to on już musi być od razu piętnowany.
8: Albo ukradł.
9: Ale dlaczego tak jest? Tego nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, bo ja z natury jestem człowiekiem, który na przykład jeżeli drugiemu człowiekowi się powodzi, nawet osobie, której bardzo mocno nie lubię, to ja się mega tym cieszę. I nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego ludzie ze mnie po prostu się z tego powodu nabijają, mimo że ja im jakoś bardzo krzywdy nie robię.
8: Wiesz, wizytówka małych, miałkich ludzi, którzy sami nie zrobią, a później idą, a patrz, na co on robi, dobra.
9: No.
8: A oni nie zrobią nic? No to co im zostaje?
9: No właśnie o to chodzi, dlatego dlatego właśnie mimo wszystko te głosy, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiały, mimo że to nawet gdzieś tam jeszcze w Toruniu troszeczkę się pojawiało, to mimo wszystko Inowrocław na dobre dał mi właśnie ten taki w pewnym sensie spokój. A Kruszwica, kiedy wróciłem do Kruszwicy po latach, też w ogóle ostatnio, kiedy wróciłem nagrać ten teledysk do Słucham, kiedy stanąłem w końcu z taką oczyszczoną głową w tym mieście, też po prostu dosłownie stałem na wzgórzu zamkowym, spojrzałem na jezioro Gopło i powiedziałem sobie pod nosem dziękuję. Dosłownie. Podziękowałem mojemu rodzinnemu miastu, bo w pewnym sensie ono mnie też nauczyło właśnie tego, że powinienem podjąć tą
8: takie
9: walkę.
8: Korzenie, no i powrót zwycięży. Do korzeni.
9: Dokładnie tak, do korzeni gruszy kruszwickiej.
8: Ale bardzo dużo jest właśnie takich osób, którzy no sami nie chcą robić albo nie potrzebują, a jak ktoś już rzeczywiście coś robi, na przykład jak ja widzę osobę, która osiągnęła sukces, to ja nie zazdroszczę, tylko ja chcę się dowiedzieć, jak on to zrobił.
9: Tak, tylko z drugiej strony ja też nie jestem jakoś bardzo mocno zły na te osoby, bo mi jest czasami po prostu przykro, bo ja wiem, że to są osoby, u których te zachowania wynikają mimo wszystko z pewnych jakichś sytuacji, które w przeszłości spotkały je. Dlatego zdenerwuję się czasami na taką sytuację, nie na osobę, bo na osobę ja już się przestałem bardzo mocno denerwować na ludzi, ale po prostu mi jest najzwyczajniej w świecie przykro. Po prostu przykro. To jest taka ludzka przykrość. Nawet nie jakaś tam ironiczna, tylko po prostu przykro.
8: A wracając do samego materiału, jak bardzo jest on osobisty w skali od 1 do 10?
9: Od 1 do 10...
8: Możesz przestrzelić tę skalę. Jeżeli jest taka potrzeba.
9: Znaczy, przestrzelić raczej nie. Raczej bym jej nie przestrzelał. Myślę, że to jest takie 7. Chciałem powiedzieć 8, ale tak się zastanawiam nad ostatnim numerem, bo ostatni numer w zasadzie ma być właśnie tym takim pompowaniem balonika. On ma właśnie za zadanie pokazać wam wszystkim, że to jest taki troszeczkę, może nie, że początek, bo początki to już mam bardzo długie, bo już trochę lat tworzę tę muzykę, ale że to ma być takie, że to nie jest wszystko, że ja mam jeszcze tego więcej, ale to jeszcze nie jest ten moment, w którym chcę się z tym podzielić z wami. Bo mam inne formy, w których to przekażę, ale na to też oczywiście trzeba poczekać.
8: Stopniowo dozujesz. Mm-hmm. A to projekt bardziej dla ludzi? To jest pytanie petadra, jak to się mówi.
9: Okay.
8: Projekt bardziej dla ludzi, czy dla ciebie?
9: No dobra, petarda mocno.
8: Wiedziałem.
9: Fajerwerki. Czy to jest dla ludzi, czy dla mnie? Można powiedzieć, że trzeci numer i czwarty numer to są numery dla mnie.
8: Pomnij tytuły.
9: Ile oraz idę. Na odwrót, idę oraz ile. To mi trochę też chodziło w ogóle pokrewnie, żeby te tytuły były bardzo ze sobą podobne. I to są na pewno numery, które są głównie dla mnie, bo zarówno w numerze idę, w którym jest bardzo dużo nawiązań do swoją drogą, Misterium Męki Pańskiej, które było w Inowrocławiu. To mało ludzi wie właśnie odnośnie tej rozmowy tam w mojej głowie, która się pojawia, tego głosu słynnego przed refrenem. No i drugi utwór, który jest dosłownie pytaniem do siebie samego. Kto wie, ile jeszcze mam sił? Więc to są numery bardzo osobiste. Zarówno wszystkie inne numery, czyli Poltergeist, Słucham, Ale co? To są numery, które są bardziej kierowane dla ludzi. Czyli to już są numery, które ja komuś jakby śpiewam, przewijam, a tamte dwa numery są takie, które ja do samego siebie kieruję.
8: Dostałeś już jakiś feedback? No jest świeżo po premierze tak naprawdę, kilka godzin, ale były już jakieś głosy? Co czuli ludzie?
9: Znaczy, powiem tak, głosy na pewno były gdzieś tam od najbliższych, wiadomo, w pierwszej takiej chwili, bo jesteśmy na świeżo dopiero 3 godziny po premierze. Jeszcze czekam tak naprawdę na większą promocję, bo tutaj czekamy, bo jest ona też zaplanowana, ale to jeszcze będzie za kilka dni dopiero uruchamiane. Pierwsze na pewno głosy wśród kolegów z branży, że materiał bardzo mocny. Bardzo dużo osób wspomina ten numer ile, czyli właśnie przedostatni, ten najkrótszy, który uważają, że mógłby być przysłowiowo dowieziony, czyli podany państwu trochę inaczej. Z tym się trochę zgadzam, ale z racji, że chciałem, żeby to był przerywnik, który tak bardzo mocno nie skupił uwagi odbiorcy na swojej treści, specjalnie zrobiłem go takim lekkim, więc feedback od kolegów z branży jest taki, że bardzo fajny materiał, że ten czwarty numer taki oni by wykonali inaczej, ale całość fajnie się łączy. Od najbliższych no na pewno podziękowania za podzielenie się taką osobistą jakby historią. No i od niektórych osób gdzieś tam z naszych lokalnych miast takie też podziękowanie w zasadzie, jeżeli chodzi o taką małą promocję zarówno Inowrocławia, jak i Kruszwicy. Tutaj też nie będę za bardzo zdradzał, kto dziękował, ale no po prostu tam też fajne osoby, z którymi coś planuję w przyszłości, więc póki co pozytywnie, na pewno pozytywnie.
8: W ogóle takie materiały oczyszczające moim zdaniem mogą bardzo, bardzo dużo pomóc osobom, które tego słuchają, bo też mogą zobaczyć siebie w tych materiałach.
9: Tak, ja bardzo zawsze celowałem w to, żeby w tej muzyce jednak nie było tylko takiego skrytego przekazu, który zrozumiem ja, moi najbliżsi, koledzy z branży, ale żeby mimo wszystko ten przekaz zrozumiał każdy, kto trafi na tę muzykę. Szczególnie, że wiem, że wśród moich słuchaczy są osoby, które też miały ciężkie okresy w życiu, zmagały się z wieloma problemami, dlatego do nich też wiele wersów jest skierowanych. No ja zawsze jednak lubiłem w tej muzyce pokazywać, że mimo, że gdzieś tam jest ciężko, no dalej tu jestem, dalej to robię i nie ma sensu się poddawać, płakać nad rozlanym mlekiem, tylko bierzesz ręcznik kuchenny, ścierasz, idziesz dalej.
8: A ile kosztował cały projekt?
9: Pieniędzy
8: i czasu.
9: Czasu na pewno bardzo dużo. Myślę, że jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie, powtarzam tylko, podkreślam, znaczy tylko 5 utworów, no to czasowo to jest na pewno jakieś pół roku, gdzie no większości mogłoby się wydawać, że w pół roku to można większość płyty pełnoprawnej stworzyć. Dla mnie to był bardzo długi okres, żeby w ogóle takie utwory napisać i nagrać, nie mając jeszcze świadomości, że to będzie albumem. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jest mi ciężko wyliczyć teraz tak bardzo szybko w głowie, no ale możemy powiedzieć, że całość łącznie z promocją, która dopiero się rozpoczyna, no może być w okolicach, nie chcę skłamać, 7-6 tysięcy.
8: No to już jest kawał pieniędzy.
9: No, jak na studenta na pewno. Gdzieś tam trzeba dorabiać na tę muzykę, ale mimo wszystko to jest pasja i taka forma też właśnie autoterapii, na którą pieniędzy nie szczędzę. Czy mi się to kiedyś zwróci? Będzie fajnie, ale też to nie jest główny cel.
8: Trzymamy kciuki oczywiście. Co było najtrudniejsze w tworzeniu tego projektu? Te właśnie teksty, produkcja, czy te emocje, które musiałeś z siebie wylać na ten papier?
9: No właśnie nie, właśnie to będzie zabawne, co powiem. Najtrudniejsze w całym tym projekcie było takie zorganizowanie siebie w ogóle do zrobienia tego, bo ja już od kilku lat wydaję te single, więc wypuszczenie dla mnie singla nie jest problemem, nagranie go, jakieś zbudowanie wokół niego pewnej narracji w mediach, ale samo stworzenie takiego grupowego dzieła, takie w ogóle
8: grupowe dzieło, podoba mi się.
9: Tak, no. Przemyślenie promocji, przemyślenie w ogóle tego, o czym to ma być, jak te utwory będą spójne. No i w ogóle sam fakt, żeby być takim systematycznym, żeby mimo wszystko te media pompować, dawać na przykład co 2 dni tutaj post, co 3 dni tu coś napisać, tu komuś coś powiedzieć, tu umówić się na jakieś spotkania. Nigdy w życiu nie miałem kalendarza papierowego, a w tym roku musiałem kupić, więc to już jest dla mnie duże wyzwanie. Więc po prostu sama taka organizacja to było największe wyzwanie, bo wyrzucenie z siebie emocji niekoniecznie. Poświęcenie czasu. No może w obrębie tego, że studiujemy i piszemy teraz magisterkę, okej. Ale no największym wyzwaniem to była mimo wszystko organizacja. Ja w ogóle myślę, że to wynika z tego, że my, jeżeli chodzi o społeczeństwo w ogóle, na całym świecie, my bardzo mocno się rozleniwiliśmy. Jesteśmy leniwi i po prostu tworzenie takich rzeczy teraz, samemu tym bardziej, pomału, no dosłownie idzie sobie passe. I teraz tak naprawdę wszyscy pracują w grupach, które razem tworzą pewien projekt. Dlatego człowiek też się bardzo mocno odzwyczaja w przestrzeni technologii, w przestrzeni tego, że wszystko gdzieś tam ułatwiamy, jak chociażby na przykład transport i zwykła hulajnoga nagle staje się elektryczną. Więc wydaje mi się, że to lenistwo jednak wpłynęło na to, że to zorganizowanie moje było największym wyzwaniem.
8: Systematyczność ogólnie jest bardzo ważna, ale w mediach to wiesz, hierarchiczne dodawanie codziennie albo co drugi dzień jest też bardzo ważne, bo ludzie patrzą tak na to, czy jest dodawany nowy materiał, czy jest stop, jak nie ma nowego materiału, to dlaczego nie ma?
9: Po co mam to śledzić, po co mam to obserwować?
8: Tak,
9: dlatego to jest największe wyzwanie, jeżeli ktoś pracuje w mediach, robi coś w mediach, w social mediach i tak dalej. Więc to było na pewno największe wyzwanie właśnie.
8: Pociąg musi jechać, jak to się mówi. Skoro pytasz, słyszycie w tytule tej epki, to co chcesz, żeby ludzie usłyszeli tak najbardziej o Hubercie, o nowym Hubercie, nowym wydaniu?
9: O tym, że przestałem się bać komentarzy, przestałem się bać tego, co kto uważał o mojej muzyce.
8: Nawet a bałeś się kiedyś?
9: Bałem się. Szczególnie od osób, które w pewnym sensie były moimi idolami, nawet wśród rodziny, bo bałem się bardzo mocno krytyki z ich strony. W tym momencie przestałem się tego bać, bo uświadomiłem sobie, że to jest po prostu moje i nawet jeżeli to się w kogoś nie będzie wpasowywało, to ja to robię na swój sposób i ja nie będę jakby tworzyć czegoś, co jest ze środka mnie, na wzór tego, co ktoś chciałby zobaczyć, bo to są jakby moje emocje, moje odczucia. Ja to piszę i wydaję w taki sposób, jaki ja chcę. Dlatego to jest główny zamysł, żeby ludzie usłyszeli na tej epce. No i też na pewno to, że po prostu ten strach o tyle zszedł ze mnie, że w tym momencie zaczynam robić rzeczy, których wcześniej nie robiłem i jeżeli komuś się to spodoba, to cieszę się, witam w gronie obserwujących i słuchających Szlarę. No jeżeli nie, to słuchaj, w Toruniu tramwaj jeżdżą co 20 minut, jakiś złapiesz.
8: No i to mi się podoba. Tytułem końca, czego ci życzyć? Standardowe pytanie.
9: No na pewno tego, żebym był systematyczny, bo to jest największe wyzwanie, tak jak mówiłem. Ale myślę, że najbardziej chyba tego, żebym mimo wszystko nie odpuszczał, bo daje mi to dużo szczęścia i szkoda by było, żeby to moje życie gdzieś tam się trochę posputniało.
8: Była u nas Jowita Łasecka tydzień temu, o której wywiad będzie w tym tygodniu, wraz z 17 kwietnia. Zadałem jej pytanie, czy to jej ostatni projekt w tym roku. Powiedziała, że absolutnie nie, projekt muzyczny. I tobie też to zadam pytanie. Czy to ostatni projekt muzyczny w tym roku?
9: Ciężko mi jest odpowiedzieć.
8: Jeszcze dużo
9: nie
8: czasu.
9: Wiem.
8: 8 miesięcy.
9: Nie wiem, bo jest pewien plan na bardzo duży projekt. Czy on się pojawi w tym roku, zobaczymy, bo on się miał pojawić trochę wcześniej, ale tutaj wiele rzeczy z tego wyniknęło. Ale projekty około muzyczne, myślę, że jest ich dużo, jeszcze nie raz zaskoczę, więc to na pewno nie była kropka w ogóle wydawnicza w tym roku postawiona przeze mnie.
8: Albo ty lubisz tak z grubej rury, nagle ja w ogóle nie wiem, czy coś będzie nowego i patrzę, nowy singiel, no, kawałek, zapraszamy.
9: No coś tam, ja zazwyczaj powiem tam może na jakieś 2-3 dni przed, tam takie ziarnko tajemnicy zasieję, ale mimo wszystko najfajniej jest gdzieś tam mówić o wszystkim, jak już się to wyda. No bo co z tego, że będziesz o tym mówić, że słuchaj, za 5 dni, za 4, za 3 dni coś wydaje, za 2 dni coś wydaje. Jak my jesteśmy na tyle ilością materiału w internecie dawkowani i przeznaczane nam jest tyle materiału, że my i tak zapomnimy o tym. Więc nie ma też sensu na grubszą, na dalszą metę tak robić, wrzuć i wtedy powiedz o tym światu.
8: I żeby pyknęło.
9: I żeby pyknęło.
8: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad. A moim gościem był Hubert Szlara-Mizera. Nowa epka, słyszycie?
9: Dokładnie. Dostępna, jak będziecie to oglądać na Spotify i w ogóle w zasadzie wszystkich serwisach streamingowych. I zachęcam do obejrzenia sobie teledysku. Słucham na platformie YouTube. Ja wam bardzo dziękuję. Dzięki, Kuba, za zaproszenie.
8: Dzięki wielkie.
9: I słyszymy się jeszcze pewnie w tym roku. Do zobaczenia.
6: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio i Wrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia i Wrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
6: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy Dniknie w Kowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny. 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
7: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Czy...
6: Tak, jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu. Jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny. Bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamiński Academy, które mają odporność, naszą odporność, odporność człowieka i umiejętności wzmacniać. Twórca metody motywacyjnej biegu, pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone, to wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków, założyciel Fundacji Biegun, przekraczanie granic, przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego, zdobył oba bieguny. Rekord Guinnessa, panie Marku.
7: Jasne.
6: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
7: Pewnie. Ja myślę, że zaczął właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki Moje bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach, po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na dużym jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak na małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą. Życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się bieg. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach. W jednym roku miałem bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat, Ale także tych początków pewnie było dużo. To jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z Baleni Góry, prawda? Są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele. No, z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy, no i gdzieś na końcu ta rzeka wpada do na biegun jeden i drugi.
6: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego życiowo?
7: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam w to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem, jest tak jak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą, to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
6: Drugi raz?
7: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem, a teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo że biegun był ten sam, to nie było sensem jak zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię, czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
6: Powiedział pan, że nie tylko wyprawy. A co jeszcze lubi pan robić? Takie hobby poza wyprawy. Mm-hmm. Jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
7: Lubię robić wiele rzeczy. Lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować, lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi. Lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać, także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
6: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
7: Tak, to w zasadzie była trudno nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mi do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
6: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta pan moment, kiedy pomyślał pan, zdobędę oba bieguny? Kiedy się narodziła ta myśl w pana głowie?
7: To może nie była taka jedna myśl, że oba naraz.
6: Łańcuch zdarzeń bardziej.
7: Bo ten biegun północny był taki niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, że kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w takim dobrym nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest, więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jak nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy. No ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No i jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny. Także ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
6: Wspomnijmy, biegun północny maj 95, a biegun południowy grudzień, to jest bardzo mały odstęp czasu, panie Marku. Jak wygląda ta samotność na biegunie? Wiadomo, wie pan z Wojciechem Moskalem, jak wygląda, gdzie jest tylko ciemność, jasność, śnieg, brak takiego dostępu do normalnej cywilizacji. Jak to działa na człowieka, na psychikę w szczególności?
7: Ja myślę, że na mnie dobrze zadziałało i jak tak zobaczyłem, już nie akurat nie tylko wtedy, ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności. Tak często pod powierzchnią różnych słów jakby kryje się całkiem co innego. No i że tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie zaakceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i no, czułem, że w sobie mam wsparcie.
6: Był pan sam, ale nie samotny, można powiedzieć.
7: Tak. To była jedna rzecz. Po drugie, miałem relacje z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy z słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem. Nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu no jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikogo wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym, jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuje, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
6: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
7: No, myślę, że tak. No właśnie to jest to, że się zna, to nie zatrzyma się z nimi relacje.
6: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara pana podtrzymywała?
7: Na pewno, tak. Na pewno. Myślę, że mi podtrzymywała i na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, Jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z Nim. No podam taki przykład, kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głowy taka obrazoburcza, jakby na początku wydawało się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to, no przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków, Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie, że człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że rzeczywiście można Go szukać w sobie, tak? A nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, no to część Jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no możemy być też bliżej Boga.
6: Miał Pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
7: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem, że już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być Jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym ignacjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, różne rzeczy. Możemy z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia. To nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe mu, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
5: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
7: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko rozumiałem, bo później zacząłem właśnie wyprawiać, dopóki nie zacząłem wyprawiać na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
6: Powróćmy, Panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje? Co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas, no i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
7: A czy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc
6: ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?

0: wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotknę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wiatrze na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się pocić i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał te najcieplejsze, tylko założył na 15 pierwszych minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
1: Hartowanie tak zwane trochę.
0: Może nie hartowanie, nie właśnie, bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tych rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał. No i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać, jakby to się może zdarzyć.
1: Kiedyś w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
0: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie. Ja też staram się mieć takie nastawienie, żeby jakby być tu i teraz, czyli żeby być zadowolonym z tego, co mam, czyli jak jestem na wyprawie, to nie myśleć o tym, co będzie w domu i tak dalej, że tęsknię za domem na przykład, żeby chciałbym być gdzie indziej, ale też jak jestem w domu z kolei, no to jakby jestem w domu i nie myślę, czy w cywilizacji, nie myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. I w sumie, właśnie to pamiętam, że to było takie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w jakimś sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę wziąć prysznic z gorącą wodą. Mimo, że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie. Dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stąpić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby nacieszyć tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że bym dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak. Także nie, myślę, że dla mnie to, generalnie ten powrót był taki, był dobry po prostu.
1: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social

0: mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją, młodzi. Myśli pan, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
1: A żeby mieć podczas wyprawy?
0: Tak, wyprawy. Nie, bo niektórzy nadużywają.
1: Nie miałoby sensu, no po co miałbym dostęp do internetu, czy nie miałbym, nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć ze sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mógłbym mieć dostęp do, mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie wiem, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to byłaby bzdura kompletna.
0: Podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć. No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz 2018. Mhm. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
1: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Berbeka, no w jakimś sensie no musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, i że człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak? Że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
0: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan? Jeżeli pan oczywiście może mówić.
1: Nie, jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji. I nawet czasami jest trudno. One są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami. Ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Boskalem dochodziliśmy do bieguna północnego, to musieliśmy iść, szliśmy po bardzo cienkim lodzie, także nie wiem, dno było 4 km niżej i powiedzmy Wojtek szedł akurat za mną, bo gdybyśmy się zgrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś załapał się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo tutaj jak są bardzo eksponowane ściany, też te pięści się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie zarwał się pode mną lód i no i myślałem, że już koniec, po prostu, że sami mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się, Wojtek stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłby mi rzucić. Ale udało mi się wypiąć sanki, wypiąć narty i jakoś wyjść z tej sytuacji.
0: Czego wyprawy najbardziej nauczyły pana o strachu? I które wyprawy? Takie najbardziej ekstremalne.
1: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie. Jeżeli podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach. Także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć, tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść, no i tak dalej, tak, czy może zatykować, no, na przykład mnie, niedźwiedź polarny, w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wciągnąć broni, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jeszcze jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie i musimy się go uczyć na nowo, a później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
0: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już Pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, no, przy których rzeczywiście trzeba się 3 razy zastanowić, co zrobić. Jako, że jest Pan blisko.
1: Blisko
0: zdobycia. Na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał Pan zawahania momentami.
1: No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie jakby, ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię cały czas, ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tę sytuację mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak Państwo na to reagujecie, co Pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie z zewnątrz, pomaga też, że jeżeli nawet ja się zacznę denerwować i tak dalej, to ten drugi z góry jakby może na to spojrzeć właśnie bardziej chłodnym okiem i powiedzieć, że okej, no jasne, boisz się, czy dać nadzieję, czy coś takiego, ale spoko, wytrzymasz. Więc jakby jest wiele sposobów na to, żeby motywować się. Jakby z jednej strony to jest też taka gra z własnym umysłem, z własnymi ograniczeniami, z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak, że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No możemy też myśleć o jakichś głupotach, mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami jak się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, może coś, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem, aż przejdzie po prostu. Więc jakby jest wiele technik do tego, no jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimi rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. To nie jest tak, że to się samo dzieje. No nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontrolę, to przynajmniej możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że o, muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
0: Panie Marku, wróćmy.
1: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi się do normalnego życia, bo normalnym to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw, to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka, czy kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się też w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy coś, czy osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
0: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię, że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, można powiedzieć, rzekę.
1: Ale myślę, że akurat tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem. I tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakieś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia. Bardziej może Netflix czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy. No ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, no ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Grokka czy ChatGPT, to będzie ciągle... Ale umysł rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby myślę, że jakby cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo tutaj Pan mówi o celu, tak, że możemy siebie wygenerować, zobaczyć cel, ale przejść tą drogę. Myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby no nie załatwimy przy pomocy sztucznej inteligencji. Bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży, to nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, myśleć trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje, jakby nawet dla siebie napisz te, tam mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu, w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład w ciągu 14 dni. Także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może zmienia pewnie pole gry wszędzie. Ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
0: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
1: że... Może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić podróże.
0: Oto tak, wiele, Rider, coś takiego. To na pewno.
1: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
0: Nowe silniki będą. To już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym, może czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trapiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, bo byłem na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe? przez ciągły zgiełk, przez ciągłe nowości, przez wszystko, co nas napędza. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy kiedyś było łatwiej? Czy ten moment bycia sam ze sobą jest ważny i kluczowy, pana zdaniem?
1: Znaczy, ja oczywiście na wyprawach nie myślałem tylko o rzeczach, które mnie trapiły. Myślałem o wszystkim. Mogłem myśleć o wszechświecie, o sensie życia, o Bogu, o wszystkim. Także raczej nie myślałem o rzeczach, które mnie trapiły. Tylko bardzo rzadko, bardziej mój umysł wędrował w każdym możliwym wymiarze. Czy teraz jakby młodzież zatraciła tą umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu, każde pokolenie nazwijmy to, może młodzież, każde pokolenie co 10 lat, co 15, co 20 jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówili, nie oglądaj filmów, po co czytasz tyle książek, no różne rzeczy były dla nich problemem, prawda? Albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam. Więc jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić jakby no, stygmaty z jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko. I mój syn, jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba, był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, czy w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu no, odciąć jakby, tak, żeby mógł chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do 2 godziny w nocy. Także, wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu, nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy to rzeczywiście, kiedy utrudniało mu to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża sługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle. Jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzył rap akurat, jest raperem. Był ze mną na biegunie, więc ja bym nie generalizował po prostu. Myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi. Ludzie muszą jeść, prawda? Muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak? Że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak? I nie potrafimy za nim nadążyć, do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie ta odporność psychiczna. Na ta odporność psychiczna polega, no jakby ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna i też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia no, samym sobą, jakoś znowu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom, na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusi do tego życie, to już jest jakby ich droga.
0: Co by pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
1: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
0: Coś ich hamuje, może też psychicznie.
1: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy tak samo wychowanie fizyczne potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? jeżeli dzieci no, często słyszą, że są do niczego, tak, bo dorośli nie mają do nich czasu, że, są, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim trochę dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze to nadąża, czy życie. Ale co tak konkretnie, co bym powiedział? Myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak? Żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, co człowiek, czego człowiek w życiu chce, żeby to były ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, której miałem do czynienia z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Mellą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegłą, właśnie sztukę osiągania celu, która się składa z 5 kroków. I w sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
1: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że realizuj swoje marzenia. Po drugie, trzeba mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie, trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby go realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak dojdzie, jak osiągniemy to. Bo wcale to marzenie nie kończy się w momencie osiągnięcia celu. Jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie uda tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, albo zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, na wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej. To tak w dużym skrócie. A jeżeli miałem powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to marzenie zrealizować.
0: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
1: No jasne, no każda wyprawa jest jakby może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu szedłem na biegun jeden i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście i pewne rzeczy się nie zdarzyły, które teraz się mogą zdarzyć. Więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu. Ale strach jest tylko informacją, to jest emocja. Nie należy się bać strachu. Należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia. No i jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać. Czy go, czy nie go, po prostu no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachu tak naprawdę.
0: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
1: Jasne.
0: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
1: Nie, no, chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens. Ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Znaczy z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze żadnej, napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś w zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Myślę, że nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
0: Wszystko przed Panem.
1: Przede mną teraz ta wyprawa Pole to Pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie, ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, w której ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym tego książkę, to był mój bieg.
0: Czego Panu życzyć?
1: To jest
0: właśnie tego. Tego Panu
1: życzę.
0: A moim gościem, moim i Państwa gościem był Pan Marek Kamiński. I przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Picie, ktoś chce zadać pytanie?
1: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że... Tak. Myślę, że żona była dla mnie osobą wspierającą. Dzięki niej tak jak pomyślę właśnie o tym, poznaliśmy się już po tym, jak ja zdobyłem te bieguny, poznaliśmy się o tym w 7 roku. Także to było po tych dwóch biegunach w jednym roku, ale myślę, że żona bardzo rozszerzyła mi horyzonty, także dzięki niej właśnie robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguny, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że cenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że mieliśmy szczęśliwe życie. Że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie, można powiedzieć, że zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takiego zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że No, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc cenię ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jak je wychowała. Tak myślę, a teraz chodzi o wsparcie, to też wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
0: Ktoś jeszcze?
1: Chyba Bóg najbardziej może.
4: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
1: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach, jakoś tak przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej odbite węże na świecie, więc też tajpanów się bałem.
5: Tak, to ja. Chciałabym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników, 30-40-latków, może nawet młodszych, na przykład, podam na przykład Planeta Abstrakcja, vlog Kesha, czy na przykład Fazowski przez Świat na fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
1: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo czas jest ograniczony człowieka. Więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego. Ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników, tak. Mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Cejnową i ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem, czy to jest też, nazywa się do tej generacji, czy już nie.
0: I Jakub Patecki.
1: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni. I będziemy, on teraz ma taką będzie miał podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni, w czerwcu. Także śledzę, coś robiliśmy teraz razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić, też śledzę parę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne. Więc no, jakby nie jestem w stanie, o których mówisz, to o nich chyba nie słyszałem, ale właśnie bardziej Patec, Wariatec i ten. I ileś tam, też z Weroniką razem prowadzimy podcast. I właśnie i do tego podcastu też ostatnio, zaraz Kinia chyba, to się nazywa Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale no nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak rozwijają materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem, jak z Mikołajem właśnie, z Patecem też coś razem planujemy i z Ojwojtkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w którym czerwca chyba.
5: Więc czekamy na rezultaty.
1: No może zobaczyć rolki na Instagramie. Trochę się inspirujemy tym właśnie. Teraz jest ileś rolek właśnie z tych wypraw Pole Expedition. Także to jest mniej więcej zrobione tak bardzo dynamicznie właśnie na Instagramie. Marek Kamiński Explorer. Tam głównie właśnie to komunikujemy i nawet zaczynamy coraz większe zasięgi budować. Coraz śmieszniejsze są te rolki. Właśnie są rolki, ostatnio teraz właśnie z wyprawy Skyen, dużo jakieś rolki kręciliśmy, dogrywaliśmy, żeby je zmontować. z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy, bo tygodnie temu wróciłem z prawie z Panamy, z Sarblastu i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie dron, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce, dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
5: Fazowski. Świat na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także vlog Kesha. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił. Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przed pandemią, bo się miałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Wchodziliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało.
1: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
5: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
1: Jasne, super.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kasia, wykujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.